usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamięta.

Ponton Radio.

maturzyści wcześnie wstają. Dzisiaj o 8.30 wyniki matur. Zaostrza się spór prezydenta z resortem obrony w sprawie rakiet do patriotów. Wawel nie lubi upałów. Częściowo zamknie się na wakacje.

0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Maturzyści odliczają o 8:30, poznają wyniki egzaminów maturalnych, a te liczą się w rekrutacji na studia. Wynik można sprawdzić na dwa sposoby: w internetowym systemie CKE, czyli Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, lub osobiście odbierając świadectwo w swojej szkole. Jeśli komuś w maju powinęła się noga i nie zdał, pod koniec sierpnia będzie poprawka, mówi szef CKE Robert Zakrzewski.
1: Do sesji poprawkowej może przystąpić ten maturzysta, który nie zdobył wymaganej 30-procentowego progu zdawalności tylko z jednego przedmiotu.
0: Takiej szansy nie będzie mieć około 100 maturzystów, których przyłapano ze smartfonem na egzaminie. Ci muszą zaczekać do przyszłego roku. Zaostrza się spór na linii prezydent-minister obrony. Obaj są obecni na szczycie NATO w Ankarze. Spierają się o to, czy prezydent był informowany o przekazaniu Ukrainie rakiet do systemu Patriot. Maciej Kluczka.
2: Decyzję podjął pan. Proszę więc się z nią po męsku zmierzyć. Tak prezydent odpowiedział na wpis ministra obrony, który wcześniej napisał: otoczenie prezydenta kłamie, twierdząc, że prezydent Nawrocki nie wiedział o sprzęcie przekazywanym Ukrainie. Najgorsze jest to, że ten spór toczy się w czasie, gdy w Ankarze trwa szczyt NATO, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk, który jednocześnie podaje fakty na temat posiedzenia Komitetu Bezpieczeństwa, na którym prezydent ma swojego przedstawiciela.
3: 17 lutego oraz 24 marca na Komitecie Bezpieczeństwa została przekazana informacja o donacjach na rzecz Ukrainy.
2: Te fakty nie przekonują ministra Marcina Przydacza z Kancelarii Prezydenta.
4: Decyzja w tej sprawie została podjęta na poziomie Rady Ministrów. Prezydent nie był konsultowany, nie było też konsultowane Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.
2: Z kolei szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego przyznał, że wyłączną kompetencję w sprawie przekazywania sprzętu Ukrainie posiada Rada Ministrów.
0: Rząd ma dziś ogłosić pomysły resortu zdrowia na poprawę systemu. Wczoraj trwały w tej sprawie narady z premierem i NFZ-em. Donald Tusk zapowiadał zmiany personalne, jeśli te pomysły nie będą satysfakcjonujące. Ewakuowano wieżowiec mieszkalny na Manhattanie. Swoje domy musieli też opuścić mieszkańcy wielu sąsiednich budynków. Zawaliły się kondygnacje między piętrami 21 a 26. Nie ma informacji o tym, by ktoś ucierpiał, ale burmistrz Nowego Jorku przekazał, że konstrukcja budynku jest niestabilna. Zamek Królewski na Wawelu będzie częściowo zamknięty dla zwiedzających, a to z powodu upałów. Niektóre reprezentacyjne wnętrza wyłączono, bo upał i wilgoć szkodzą tamtejszym zabytkom. Jak przyznają pracownicy Wawelu, to pierwsze tak szerokie wakacyjne ograniczenia. Niektóre miejsca będą zamknięte do końca wakacji. I jeszcze ciekawy transfer polskiego piłkarza. Pomocnik reprezentacji Jakub Kamiński trafił do Benfiki Lizbona, podpisał 5-letni kontrakt. Benfica wykupiła Kamińskiego z niemieckiego FC Köln za około 20 milionów euro. Za nami dość deszczowa noc, a dzisiaj padać ma na wschodzie Polski i w centrum. Na zachodzie już nie powinno. Temperatura od tylko 13 stopni na krańcach północno-wschodnich, w centrum od 18 do 20. Odrobinę cieplej jeszcze na południu, a najcieplej 22 na zachodzie Polski. Jutro podobnie.
5: 104,9 FM. Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Reklama.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stację uzdatniania i odżelaziania wody. Systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet. Dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
3: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
4: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
5: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
6: Jak tanie!

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
2: Reklama. Bon Ton Radio. 104.

0: Laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
1: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
2: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
1: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
2: Zadzwoń 664 775 457
1: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
3: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
4: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
5: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
6: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
7: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic Ponie oraz Chełmska Orkiestra z Kina Corso.
6: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
7: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
6: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
8: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
9: Reklama.

0: Reklama.
1: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
3: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
2: Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
4: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk w Galerii Chełm i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
5: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
0: Reklama. Słuchacie Bonton Radio.

0: Alerty przed silnym wiatrem na Pomorzu Molo w Brzeźnie zamknięte. Kolejne przekręty lekarzy brali po 26 tysięcy za godzinę pracy. Tysiące Fordów z wadami fabrycznymi muszą wrócić do naprawy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Z powodu ostrzeżeń przed silnym wiatrem i możliwością wystąpienia burz do odwołania zamknięto molo w Brzeźnie, donosi gdański magistrat. Samorządy i miejskie służby w Trójmieście, na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej apelują do mieszkańców i turystów o ostrożność. Silny wiatr związany z niżem Bernadette wciąż jest bardzo mocny na Pomorzu. Najtrudniejszej sytuacji dziś rano synoptycy spodziewają się w pasie nadmorskim, zwłaszcza na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej. Nawet 26 tysięcy za godzinę pracy lekarza, 300 tysięcy dniówki. Tak było w szpitalu w Mogilnie w Kujawsko-Pomorskim. W placówce, która jest na skraju bankructwa, to kolejna odsłona afery z gigantycznymi zarobkami lekarzy. Lekarze milionerzy, neurochirurdzy pochodzili z zewnętrznej spółki, z którą szpital miał podpisać umowę. Sprawa jest bulwersująca, przyznaje rzecznik rządu Adam Szłapka.
1: Będzie szereg rozwiązań zaprezentowanych przez przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia. Jest szereg kontroli. Zarówno kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i Najwyższej Izby Kontroli.
0: Po kontroli w Mogilnie NFZ nałożył karę na szpital ponad 2 miliony 600 tysięcy złotych.

0: Ale to prawdopodobnie nie jedyny szpital powiatowy w regionie, gdzie dniówka mogła wynosić nawet kilkaset tysięcy złotych. W związku z oszustwami lekarzy i systemem, który nad tym nie panuje, premier nakazał opracowanie naprawy systemu. Resort Zdrowia i NFZ dostały do wczoraj czas na propozycję zmian. Dziś oficjalnie pomysł na naprawę ma przedstawić minister Jolanta Sobierańska-Grenda. Liczba ofiar śmiertelnych podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli wzrosła do 3685 osób. Do niszczycielskich wstrząsów doszło pod koniec czerwca. Rannych zostało ponad 16 740 osób, a pozbawionych dachu nad głową jest blisko 18 tysięcy poszkodowanych. Kolejnych 177 tysięcy samochodów do naprawy wezwał koncern Ford Motor Company. Akcja serwisowa obejmie pojazdy modeli Mustang, w których wykryto m.in. możliwe awarie wycieraczek i spryskiwaczy. W niskich temperaturach mogą one pracować wyłącznie w trybie przyspieszonym. Wśród wykrytych problemów są też poważniejsze, jak możliwa utrata mocy napędowej lub niekontrolowane przemieszczenie się zaparkowanego samochodu. Właściciele objętych akcją pojazdów otrzymają w lipcu powiadomienie o zagrożeniu. Wszystkie naprawy będą bezpłatne. Coraz więcej osób chce zapisać się w historii, ustanawiając rekord Polski. Pomysły bywają nietypowe, nad wszystkim czuwają sędziowie, mówi Elżbieta Olszewska z Biura Rekordów.
1: Z takich najdziwniejszych tutaj chyba Polacy królują w rekordach morsowych. Najdłuższe siedzenie zadłużonych w kostkach lodu, pod śniegiem, w lodowatej wodzie. Tutaj mamy mnóstwo rekordzistów i oni albo pływanie w lodowatej wodzie. Mamy mnóstwo nazwisk, które się non stop przewijają tutaj. Piją rekordy i pobijają swoje własne rekordy nawzajem.
0: Każdego roku w Polsce ustanawianych jest około 100 oficjalnych rekordów.
2: Flash. Skrót lokalnych informacji.
3: Chełm po raz trzeci ogłosił konkurs na dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Chociaż w pierwszym naborze wyłoniono zwycięzcę, to jednak nie doszło do podpisania umowy. Powodów tej decyzji władze miasta nie ujawniają, a to budzi pytania radnych i wątpliwości dotyczące przejrzystości rekrutacji. W gminie Siennica Różana trwa przebudowa mostu na rzece Siennica oraz modernizacja ponad kilometra drogi powiatowej. Inwestycja ma zakończyć się na początku sierpnia. Dzisiaj w Chełmie rozpoczęła się akcja honorowego krwiodawstwa organizowana przez nadburzański oddział klubu HDK Legion. Rejestracja potrwa do południa w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa, oddziale terenowym przy ulicy Szpitalnej. A o szczegółach tych wszystkich wydarzeń i spraw opowiemy w lokalnych wiadomościach. Do usłyszenia o 7.30.
4: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: Zachmurzenie dziś umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, głównie na wschodzie kraju oraz w centrum. Z kolei burze możliwe na północnym wschodzie Polski. Na termometrach do 12 stopni dziś na Podlasiu, do 18 w centrum, nad morzem i w obszarach podgórskich. Najcieplej do 22 w zachodniej części kraju.
4: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
5: Bonton na lato.
6: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
7: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
8: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
9: Poranek i program Bonton na lato. Witam bardzo serdecznie. Aktualnie na zegarach mamy już 6 minut po godzinie 7 tu Fox.

Kolejny poranek z Radiem Bon Ton, no i to jest piękne. To jest piękne, że zawsze dopisujecie, zawsze jesteście. No i my też jesteśmy dla was. No właśnie, a dla was mamy teraz przegląd kartki z kalendarza, tej zwykłej. Takiej niezwykłej przegląd następuje o 11:40, czyli przed 12:00. Tam będzie Jarek w naszym studio, to wam poopowiada, co tam w świecie muzyki wydarzyło się 8 lipca. Natomiast my dzisiaj sprawdzamy, kto ma imieniny. Na początek Elżbietka, Elunia, pozdrawiamy cię bardzo gorąco. Pozdrawiamy Adriana, pozdrawiamy Piotra, Jana oraz Adriana. Wszystkich jubilatów i solenizantów bardzo serdecznie pozdrawiamy, życząc im dobrego dnia, dobrej środy. No i jeszcze zerkniemy sobie na godziny wschodów i zachodów słońca. Dzisiaj o 4:25 wzeszło nam słońce, a zajdzie za horyzont o 20:56. Aktualnie minęła już nam 7:11. Bon Ton

0: reklama.
1: Ale ja przyjaźni dwa. Każdy kierowca w Chemie Motopolsuna. Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
2: Motopol. Chełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu. Zapraszamy.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
5: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
6: Wybierz Transway. To Twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501 510 780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Chełmski Dom Kultury zaprasza na 16. Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera. Już 9 lipca na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Startujemy o godzinie 17.30, a w programie muzyka na żywo, fire show, akrobacje, cyrk i teatr oraz mnóstwo opowieści. Wstęp wolny. W przypadku wystąpienia opadów deszczu impreza będzie przeniesiona do Hadeku. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.

0: audycję Radia Bon Ton, 20 minut po godzinie 7. No i tak, dzisiaj zresztą, jak słyszeliście naszą prognozę pogody, to nie będzie jeden z piękniejszych dni tego lata. No niestety, jeszcze kilka takich dni dość smutnych przed nami. Ale dzisiaj przynajmniej jakieś tam przejaśnienia się przewiduje. Ale jednak i też mogą pojawiać się opady deszczu, to zgodnie z przysłowiem na dzisiaj, jak deszcz na świętego Prokopa, to zgnije nie jedna kopa. Oj, rolnicy będą mieli ciężkie chyba lato. Mam nadzieję, że to jednak się nie sprawdzi. Przypomnę dzisiaj, że w kartce z kalendarza nie pojawiło się żadne, nawet jedno najmniejsze święto nietypowe. Więc dzisiaj możecie wymyśleć swoje.
1: Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
2: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też bus.
6: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
5: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
0: Reklama.
7: Bontonowa przygoda z wiadomościami lokalnymi. Czas ją rozpocząć. Właśnie tak, nasi dziennikarze już w studio, już przygotowani. Minęła 7.30. Zaczynamy.
8: To są lokalne wiadomości Radia Bonton o 7.30. Eliza Kudelska-Nowosad. Zapraszam. Chełmski magistrat po raz trzeci szuka dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Nowy konkurs został właśnie ogłoszony, a kandydaci mogą składać dokumenty do 17 lipca. Sama rekrutacja budzi jednak pytania. Wątpliwości powracają, bo w pierwszym konkursie wybrano Dominika Małysa, który, jak wynikało z oficjalnego komunikatu miasta, spełnił wszystkie wymagania formalne i merytoryczne. Mimo to nie doszło do podpisania umowy o pracę. Kolejny konkurs zakończył się bez zgłoszenia, teraz magistrat rozpoczął kolejny nabór. Sprawa została poruszona podczas ostatniego posiedzenia Komisji Oświaty Rady Miasta. Radni pytali, dlaczego wyłoniony kandydat ostatecznie nie objął stanowiska.
9: Konkurs rzeczywiście został rozstrzygnięty, natomiast nie została zawarta umowa pomiędzy pracodawcą a osobą, która wygrała ten konkurs. Dlatego konkurs został ogłoszony ponownie. Pełniący obowiązki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji nadal jest pełniącym obowiązki tego ośrodka.
8: Mówił zastępca prezydenta Chełma Radosław Wnuka. Na dociekania radnego Piotra Jabłońskiego, dlaczego tak się stało, dodał:
9: nie zostaliśmy upoważnieni ani przez osobę ubiegającą się o to stanowisko, ani przez prezydenta do udzielania informacji w zakresie, jaka przyczyna była nie podpisania umowy.
8: Brak wyjaśnień wzbudza wątpliwości części radnych, głównie opozycji, którzy zwracają uwagę na potrzebę większej przejrzystości w procesie rekrutacyjnym. Powiat krasnostawski prowadzi kolejną inwestycję drogową.

0: Piastową w gminie Siennica Różana. Trwa przebudowa mostu na rzece Siennica wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Siennica Nadolna – Królewska Mała. Modernizacją objęty odcinek o długości ponad kilometra. Całkowita wartość zadania wynosi ponad 4 400 000. Jednak na realizację inwestycji powiat pozyskał też dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. Wsparcie pokrywa blisko 50% kosztów przedsięwzięcia. Zakres robót obejmuje przebudowę drogi i mostu, także prace przygotowawcze i rozbiórkowe, ziemne, budowę zjazdów oraz umocnienie skarb i rowów. Najważniejszym elementem inwestycji jest jednak przebudowa około 20-metrowego mostu na Siennicy. Zakończenie wszystkich prac zaplanowano na początek sierpnia.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Każda donacja krwi może uratować czyjeś życie. Już dziś mieszkańcy Chełma i okolic mogą po raz kolejny włączyć się w akcję honorowego krwiodawstwa organizowaną przez nadburzański oddział klubu HDK Legion. Wydarzenie odbywa się w ramach kampanii pod hasłem Powstania Warszawskiego. Rejestracja dawców już się rozpoczęła i potrwa do godziny 12. Organizatorzy zapraszają wszystkich zdrowych i pełnoletnich mieszkańców, a także przedstawicieli służb mundurowych, studentów i pełnoletnich uczniów szkół do terenowego oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Chełmie przy ulicy Szpitalnej. Na uczestników, którzy oddadzą krew, tradycyjnie będzie czekał słodki poczęstunek przygotowany przez oddział i partnerów wydarzenia. Organizatorzy przygotowali również upominki. Będą to gadżety wykonane techniką druku 3D. Przed oddaniem krwi warto jednak pamiętać o odpowiednim przygotowaniu. Dawca powinien być wypoczęty, zjeść lekkostrawny posiłek, dobrze się nawodnić oraz mieć przy sobie dokument tożsamości.
1: Bon Ton na lato.

0: w studio ten, który codziennie przepłaca za paliwo. Mówię mu: Marcinku, przyjedź hulajnogą. Nie, jeszcze nie będę kupował i jeszcze jestem wierny swojej furze. No to trudno, trzeba budzić dalej. No to z informacjami drogowymi już teraz Marcin Petruk.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.

0: Panku lub z niewielkimi obrażeniami. Wraz z mundurowymi, jak zawsze, apelujemy o ostrożność i stosowanie się do przepisów, zwłaszcza na skrzyżowaniach, bo to one są często newralgicznymi punktami zdarzeń w terenie zabudowanym.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm Aleja Przyjaźni 2.
2: To jest Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód, Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa.

0: Lotnictwa Lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
1: Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
2: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
3: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
8: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
9: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
10: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
13: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
14: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665 773 744.
15: Reklama. Bonton.

Najlepsze kolarki świata ponownie zawitają na Lubelszczyznę, jak się okazuje, jak zresztą też już mogliście doczytać na naszym portalu supertydzień.pl. 10 minut przed godziną 8 przypominamy, że już pod koniec lipca odbędzie się 4. edycja Tour de Pologne Women. A na starcie pojawi się 8 ekip World Tour, w którym mistrzyni świata i mistrzyni olimpijska też pojawi się właśnie na naszej ziemi. 3 etapy wyścigu poprowadzą przez malownicze trasy regionu z Tomaszowa Lubelskiego przez Zamość, z Włodawy do Lubartowa oraz z Janowca do Lublina, gdzie właśnie tam poznamy triumfatorkę całego wyścigu. Organizatorzy zapowiadają rywalizację na najwyższym światowym poziomie, a relacje z zawodów będą transmitowane do kilkudziesięciu krajów. Szczegóły trasy i harmonogram znajdziecie na supertydzień.pl. A najświeższe wiadomości z kraju i ze świata, no gdzie? Na naszym portalu? No dobra, u nas, tutaj, na antenie, tak, no wiadomo, na 104.9 FM, już za chwilę 8. 104.9 Bonto.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość, tradycja.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
5: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników w

0: kolejowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: Ciepłotech. Znamy nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82. Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
3: Reklama. Bonton Radio. I wszystko gra.

Już za pół godziny tegoroczni maturzyści poznają swoje wyniki. Plany reformy systemu ochrony zdrowia ma dziś ogłosić minister. Kraków przygotowuje się na upał, Wawel ograniczy liczbę zwiedzających. Agnieszka Trojanowska, PiS. Tegoroczni maturzyści dostaną już za pół godziny wyniki swoich egzaminów. Na 8:30 czeka ponad 340 tysięcy absolwentów szkół średnich. Wyniki są przepustką podczas rekrutacji na studia. Można je sprawdzić za pomocą internetowego systemu wyników CKE lub odbierając świadectwo i dokumenty w swojej szkole. Poprawki odbędą się pod koniec sierpnia. Dziś mamy poznać plany na reformę systemu ochrony zdrowia, której założenia przedstawi minister Jolanta Sobierańska-Grenda. Zmiany mają dotyczyć zarobków, wyceny świadczeń czy organizacji pracy szpitali. Zmiany wymusiła afera po ujawnieniu nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie, gdzie koordynatorem SOR-u był niespełna 30-letni lekarz bez specjalizacji, jednocześnie radny KO w jednej ze stołecznych dzielnic, który w zeszłym roku zarobił w tym szpitalu ponad pół

0: 1,5 miliona złotych. Wawrzyniec Zakrzewski.
1: Premier, który wczoraj dwukrotnie po kilka godzin rozmawiał z Jolantą Sobierańską-Grendą, nie ukrywa, że to afera w Szpitalu Południowym wymusiła podjęcie pewnych działań.
2: Ostatnie wydarzenia wykazały bardzo wiele mankamentów w samym systemie.
1: A jego naprawa, jak tłumaczy szef rządu, z jednej strony ma się opierać na decyzjach ministra zdrowia i szefa NFZ-u, a z drugiej na zmianach ustawowych.
2: Nie wszystkim się spodobają, ale nie ma odwrotu od tej drogi. Nie mam tu żadnych wątpliwości, że wszyscy z dużym zainteresowaniem i narastającą niecierpliwością czekają na sprawiedliwe i uczciwe rozstrzygnięcia w tych najbardziej bulwersujących kwestiach.
1: Pojawiły się też propozycje zakazu łączenia praktyki publicznej z prywatną oraz konieczność ewidencji czasu pracy medyków.
0: W Ankarze rozpoczyna się drugi dzień szczytu NATO. Pierwszy przyniósł szereg nowych kontraktów zbrojeniowych o wartości miliardów dolarów. Pokazał też, w jak trudnym punkcie znajduje się cały sojusz. O nie najlepszych nastrojach może świadczyć choćby ta wypowiedź Donalda Trumpa ze spotkania z tureckim prezydentem Recepem Tayyipem Erdoğanem.
3: Jestem rozczarowany NATO. Szczerze mówiąc, gdyby ten szczyt nie odbywał się w Turcji, gdzie mój przyjaciel jest silnym liderem, pewnie bym się na niego nie wybrał.
0: Amerykański prezydent nadal nie może darować sojusznikom braku wsparcia w czasie wojny w Iranie i, jak twierdzi, wciąż niewystarczających wydatków na obronność. Zamek Królewski na Wawelu przygotowuje się do kolejnej fali upałów. Okazuje się, że mimo grubych murów temperatura wdziera się nawet do królewskich komnat. Część reprezentacyjnych wnętrz wyłączona została więc ze zwiedzania, bo upał i wilgoć szkodzą tamtejszym zabytkom. Wśród zamkniętych przestrzeni są m.in. gabinet włoski, kurza Stopka czy gabinet wieży Zygmunta. Wymienia Magdalena Soboń, kierownik działu prewencji konserwatorskiej w Zamku Królewskim na Wawelu.
4: Podjęliśmy kroki mające na celu zabezpieczyć naszą cenną kolekcję. Przy takiej fali upałów jednocześnie mierzymy się z dużą frekwencją, co oczywiście nas cieszy, ale każdy turysta jest źródłem wilgotności względnej.
0: Jak przyznają pracownicy Wawelu, to pierwsze tak szerokie wakacyjne ograniczenia na Wawelu, które oznaczają, że te miejsca dla zwiedzających zamknięte będą do końca wakacji.
5: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: Dziś najchłodniejszy dzień tego tygodnia, do zaledwie 12 stopni na Podlasiu, do 18 w centrum, nad morzem i w obszarach podgórskich. Najcieplej w zachodniej części kraju, ale i tam maksymalnie 22 stopnie. Wiatr dziś umiarkowany i dość silny, szczególnie na północy kraju. Zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu możliwe wszędzie, a na północnym wschodzie burze.
5: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
6: Bonton na lato.
7: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
8: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
9: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Hełm, ulica Starościńska 7.
10: Minęła już ósma, no tak, minęła już ósma, a dokładnie minęło 5 minut po ósmej, no tak, jest 8:05. Dzień dobry wszystkim, tu Fox.

0: Reklama. Enzos Almet, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
5: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
6: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w super tygodniu i nowym tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy twoje oszczędności.
0: Reklama. Bonton na lato.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
7: A dlaczego? Pytania małych odkrywców, odpowiedzi dla każdego. Na nawet najtrudniejsze pytania odpowiada Kinga Miszczyk.
8: Witajcie w kolejnym odcinku audycji A Dlaczego?, w której odpowiadamy na pytania małych odkrywców. Dzisiaj swoje pytanie zadała nam 6-letnia Łucja.
9: A dlaczego pada deszcz?
8: To świetne pytanie, słuchaj. Pewnie każdemu z nas zdarzyło się spojrzeć przez okno i pomyśleć: o nie, znowu pada. Ale czy zastanawialiście się kiedyś, skąd właściwie bierze się ten deszcz? Przecież nikt nie stoi na niebie z wielką konewką. No bo nie. Wyobraźmy sobie, że nasza planeta ma swój własny ogromny obieg wody. To taka wielka podróż, która nigdy się nie kończy. Wszystko zaczyna się wtedy, gdy świeci słońce. Jego promienie ogrzewają jeziora, rzeki, morza, a nawet kałuże po deszczu. Woda robi wtedy coś bardzo niezwykłego. Powoli zamienia się w parę wodną. To takie maleńkie krople, tak malutkie, że są całkiem niewidoczne. Unoszą się wysoko do góry, jakby miały małe skrzydełka. Im wyżej lecą, tym robi się zimniej. A kiedy jest zimno, para wodna zaczyna się znowu zmieniać w maleńkie kropelki wody. Z milionów takich kropelek

0: powstają chmury. To właśnie dlatego chmury wyglądają czasem jak wielkie białe poduszki. Ale wiecie co? Każda taka chmura może ważyć tyle co kilkadziesiąt słoni. Brzmi niewiarygodnie, prawda? Na szczęście te maleńkie kropelki są rozłożone na ogromnej powierzchni i dlatego chmura unosi się w powietrzu. Jednak z czasem dzieje się coś jeszcze. Kropelki zaczynają się ze sobą zderzać. Łączą się w coraz większe krople, coraz większe i większe, aż w pewnym momencie są już tak ciężkie, że chmura nie potrafi ich dłużej utrzymać. I wtedy kap! Pierwsza kropla spada na ziemię, potem druga, trzecia i po chwili zaczyna padać deszcz. Można więc powiedzieć, że chmura jest jak bardzo pełny plecak. Na początku da się go nieść, ale kiedy włożymy do niego za dużo książek, robi się zbyt ciężki. Tak samo jest z chmurą. Kiedy zbierze zbyt dużo dużych kropli, musi je oddać ziemi. A co dzieje się z wodą później? Wpada do rzek, do jezior, do mórz, wsiąka w ziemię. Rośliny wykorzystują ją do życia, a kiedy znów zaświeci słońce, cała podróż zaczyna się od nowa. I właśnie dlatego mówi się o obiegu wody w przyrodzie. To taka niekończąca się podróż jednej kropli. A teraz ciekawostka. Czy wiecie, że jedna kropla deszczu potrzebuje zaledwie kilku minut, żeby spaść z chmury na ziemię? Ale zanim znalazła się w tej chmurze, mogła wcześniej być wodą w oceanie, śniegiem w górach, a nawet kroplą rosy na liściu. Niesamowite, prawda? Dlatego następnym razem, kiedy zacznie padać deszcz, pomyślcie o tej małej kropli, która odbyła długą podróż przez niebo, żeby wrócić na ziemię. A więc odpowiedź na pytanie Łucji brzmi: deszcz pada dlatego, że woda ogrzana przez słońce unosi się do góry, tworzy chmury, a kiedy krople stają się zbyt ciężkie, spadają z powrotem na ziemię. Dziękujemy, Łucjo, za świetne pytanie. Przypominam, że nadal możecie wysyłać swoje pytania na mój adres mailowy k.miszczyk@radiobonton.pl. Czekam z niecierpliwością. Dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia jutro. Pa!
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
2: Słuchajcie, 104,9 FM. 104,9 FM. Bonton Radio. I wszystko gra. Wszystko gra.

0: Uwaga, te rzeczy mogą zabrzmieć dość mocno abstrakcyjnie, ale wcale się nie zdziwię, jak za kilka lat one wejdą w życie. Kierowca w samochodzie zostanie zastąpiony przez autopilota. Fizyczne pieniądze już w całości staną się cyfrowymi płatnościami. Rozrywka w formie fizycznej, czyli płyta CD zastąpiona przez serwisy streamingowe, już dąży to właśnie w tym kierunku. Korki na ulicach miast? O, to akurat spoko! Korki zostaną rozładowane przez inteligentne systemy sterowania w samochodach. W końcu też zniknie problem przewodowego ładowania, bo pojawią się ulepszone bezprzewodowe ładowarki. A i też wkrótce zniknie ten problem, że stojąc w kolejce w kasie przypominacie sobie, że nie wziąłem gotówki, nie mam karty kredytowej, nie mam telefonu, żeby nim zapłacić, ale mam biometrię. Spojrzymy głęboko w oczy ekspedientce i zapłacimy za zakupy. Te czasy, oj, są bliżej niż wam się wydaje.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Lato w pełni, a twoje stare ogrodzenie psuje widok w ogrodzie? Czas to zmienić z hurtownią Unipol w Chełmie. Hit cenowy. Solidne panele 3D o grubości 4 mm, wysokości 153 cm, różne kolory zgarniesz za jedyne 63 zł. W sprzedaży również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje ci czasu? Żaden problem. Przywieziemy i zamontujemy wszystko za ciebie. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Chełm ceramiczna 34E. Sprawdź na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
2: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
6: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
7: Jak to?

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Zakład Pogrzebowy Kompleks informuje o zmianie lokalizacji. Nasze biuro obsługi zostało przeniesione z ulicy Rejowieckiej na ulicę Hrubieszowską 4, niedaleko Urzędu Stanu Cywilnego i PANS. Zapraszamy do nowej siedziby. Telefon 82 566 40 53.
2: Reklama. Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533. Bonton Radio Sport.
3: Marcin Petruk, zapraszam. W najbliższą niedzielę Ruch Izbica oficjalnie będzie świętował stulecie istnienia. Wydarzenie rozpocznie turniej piłkarski o Puchar Prezesa, a następnie odbędzie się część oficjalna, podczas której zostanie podsumowany wiek działalności klubu, mówi Anita Fedorowicz-Betlej z Ruchu Izbica.
4: Będzie to okazja do wspomnień, przypomnienia najważniejszych wydarzeń oraz uhonorowania osób, które przez lata budowały historię naszego klubu. Podczas uroczystości wręczone zostaną odznaczenia dla kibiców, działaczy oraz zawodników, którzy swoją pasją, zaangażowaniem i oddaniem przyczynili się do rozwoju Ruchu Izbica. Będzie to również wyjątkowy moment, ponieważ zapowiemy premierę książki Ruch Izbica 100 lat dumy i tradycji, która opowiada historię naszego klubu i ludzi, którzy ją tworzyli.
3: Jubileusz będzie również okazją do niesienia pomocy, ponieważ podczas wydarzenia zaplanowano rejestrację potencjalnych dawców szpiku. Pozostajemy w szeregach Ruchu Izbica, ale przenosimy się do jego sekcji biegowej. Czterej jej reprezentanci udali się do Zakopanego, aby wystartować w 18. Wysokogórskim Biegu imienia Drucha Franciszka Marduły, połączonym z 14. Mistrzostwami Polski w biegach wysokogórskich Skyrunin. O tym, jakim poszło na dystansie 32 km, mówi Paweł Zieliński.
5: 39. najlepiej z całej naszej grupy zaprezentował się Damian Antończak. Jego czas to 4 godziny i 26 sekund. 53.

0: był jego brat, Marek Antończak, 4 godziny 18 minut 52 sekundy. Na 80. miejscu miałem przyjemność ja finiszować, czyli Paweł Zieliński, mój czas 4 godziny 39 minut 48 sekund. I 82. był debiutant na górskich trasach, Tatrach, Krzysztof Cichosz, 4 godziny 42 minuty i 14 sekund.
1: W biegu wzięło udział ponad 200 osób z całej Polski.
2: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
3: Ponton na lato.

0: funny.
1: Dopiero co z wiadomościami sportowymi, a teraz już z wiadomościami dla kierowców w naszym studio Marcin Petruk. Oddajemy mu głos.
2: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
3: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
4: Wracamy do tematu zbywalności samochodów na rynku wtórnym, ale tym razem pod nieco innym kątem, bo pod kątem napędu. Widać wyraźnie, że polscy kierowcy szukają oszczędności, ponieważ najszybciej nowego właściciela znajdują auta wyposażone w instalację LPG. Średnio trwa to miesiąc. Nieco dłużej, bo 35 dni to czas, jaki potrzebuje osoba sprzedająca hybrydę, zaś 40 dni dotyczy napędów klasycznych, czyli benzyniaków i diesli. Prawie 50 dni natomiast to średnie trwanie ogłoszenia samochodów elektrycznych, do których Polacy wciąż są niezbyt przekonani. Jak wynika z danych, jesteśmy drugim od końca państwem w Europie pod kątem elektryfikacji ogólnej floty pojazdów.
2: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
3: To jest Bonton Radio.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Masz problem ze skórą, włosami lub niepokojącymi znamionami? Lekarz specjalista, dermatolog, wenerolog Dorota Urbankiewicz zaprasza na konsultacje dermatologiczne dla dzieci i dorosłych. Oferujemy badania znamion dermatoskopem, trichoskopię skóry głowy i leczenie łysienia oraz zabiegi dermatochirurgiczne, laser CO2 i krioterapię. Umów się na wizytę 512 835 211. Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 117. Oferta na stronie dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
5: Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie Mariusz Ostrowski informuje, że w dniach od 10 do 12 lipca Ministerstwo Infrastruktury organizuje w naszym ośrodku egzamin weryfikacyjny dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów z terenu całej Polski. Przypominamy też, że organizujemy kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów. Więcej informacji na stronie word.chelm.pl.
6: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608-100-676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Bonton na lato.

0: Śmieci. Odwieczny problem. Wszystkie dzieci wyrzucają do kosza grzecznie śmieci, ale dorośli? No, nieraz widziałem, jak jedzie jakieś auto i nagle przez okno tego auta wylatuje jakaś butelka. No po prostu... No nie da się na to patrzeć. Ale w Holandii, słuchajcie, od lat 90. istnieją takie specjalne kosze na śmieci dla na przykład rowerzystów, czyli pozwalają one wyrzucić jakąś tam puszkę czy papierek bez zatrzymywania się. No, może właśnie o to chodzi, że ludzie po prostu nie mają czasu się zatrzymać, żeby pozbyć się śmieci. Podobno faktycznie to działa. Znacznie ten sposób ograniczył ilość odpadów w rowach i na poboczach dróg. Trzeba podrzucić pomysł naszym władzom i spróbować go wdrożyć w naszym mieście.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
5: Twoja łazienka wymaga remontu? Przyjdź do Womaru. Zaprojektujemy ją według Twoich potrzeb. Projekt gratis. W sprzedaży płytki Cersanit, Cerrat, Opoczno, Paradyż, Tubondzin, Domino i wiele innych. Wyposażenie łazienek, szeroki wybór baterii oraz zlewozmywaki kuchenne. U nas zamówisz także lustra na wymiar. Zapraszamy. Chełm Mickiewicza 29 w Podwórzu.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
8: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Reklama.
9: Słuchacie Bonton Radio.

0: Pociągi nie kursują częściowo w Świętokrzyskiem z powodu powalonego drzewa. Amerykańskie siły przeprowadziły uderzenie na Iran. Kraków będzie skupować mieszkania. Miasto zainteresowane jest głównie małymi lokalami. Agnieszka Trojanowska, BIS. Drzewo przewrócone na sieć trakcyjną spowodowało wstrzymanie ruchu pociągów na szlaku Skarżysko-Kamienna-Suchedniów. Koleje wprowadziły zastępczą komunikację autobusową, a pociągi PKP Intercity jeżdżą przez stację Opoczno-Południe. W całym kraju dziś silnie wieje z powodu ostrzeżeń przed silnym wiatrem i możliwością wystąpienia burz. Do odwołania zamknięto molo w Brzeźnie, informuje gdański magistrat. Samorządy i miejskie służby w Trójmieście, na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej apelują do mieszkańców i turystów o ostrożność. Ministerstwo Zdrowia ma przedstawić propozycje pilnych reform w związku z aferą w warszawskim szpitalu południowym. Rozwiązania mają pozwolić na zwiększenie kontroli nad wypłatami wynagrodzeń lekarzy oraz spółek. Jak mówi Grzegorz Napieralski, poseł Koalicji Obywatelskiej, przedstawiciel Sejmowej Komisji Zdrowia, szefowa resortu Jolanta Sobierańska-Grenda powinna mimo wszystko na stanowisku pozostać.
1: Ja współpracuję z panią minister jako członek Komisji Zdrowia i to jest współpraca bardzo profesjonalna i bardzo dobra, bez żadnej naleciałości politycznej. Ja nie odwoływam żadnego ministra dzisiaj, jeżeli chodzi o Ministerstwo Zdrowia, bo jeszcze raz powiadam, rozmawia z nimi się bardzo merytorycznie i niepolitycznie.
0: Planowane zmiany mają być odpowiedzią na aferę w szpitalu południowym oraz doniesienia o medykach zarabiających ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie. Bez zmian ekonomiści są niemal pewni, że Rada Polityki Pieniężnej nie zmieni dziś stóp procentowych. Taka decyzja oznaczałaby, że raty kredytów zostaną na obecnych poziomach. Decyzja dziś po południu. Ponad 80 celów w Iranie tej nocy zaatakowały siły amerykańskie. Stany Zjednoczone tłumaczą, że ataki są odpowiedzią na irańskie uderzenia w 3 cywilne statki w cieśninie Ormus. Jak mówi ekspert do spraw bliskowschodnich Mariusz Borkowski, zaostrzenie sytuacji to efekt nieprecyzyjnego memorandum.
2: Irańczycy nie chcą zrezygnować i twierdzą, że do tego się nie zobowiązywali w memorandum, do przywrócenia tej żeglugi w sposób niekontrolowany. Tak naprawdę cieśnina Ormus i kontrola nad nią jest znacznie ważniejsza dla Iranu niż posiadanie własnej broni atomowej, ponieważ zatkanie cieśniny Ormus powoduje

0: konsekwencja gospodarki światowej.
1: Do ataków na cele w Iranie doszło tuż po tym, jak amerykański resort finansów cofnął licencję, która zezwalała Iranowi na sprzedaż ropy naftowej. Kraków chce powiększyć zasób mieszkań komunalnych, ale tym razem nie przez budowę nowych bloków, a przez odkupienie gotowych lokali od mieszkańców bądź deweloperów. Na ten cel przeznaczy 10 milionów złotych. Chodzi o mieszkania mniejsze od 30 do 50 metrów kwadratowych, mówi dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa Michał Wszołek.
2: Preferujemy oczywiście mieszkania wykończone, ale nie wykluczamy mieszkań w stanie deweloperskim. Budynki powinny być wyposażone w windę, natomiast do tych lokali nie powinny przynależeć ogródki, nie powinny przynależeć miejsca postojowe.
1: Oferty składać można do połowy lipca. Na mieszkanie komunalne w Krakowie czeka 480 rodzin.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: Prokuratura i Urząd Miasta Chełm wyjaśniają sprawę pieniędzy zebranych podczas akcji Gramy dla Marysi w szkole podstawowej numer 8. Zebrano ponad 18 tysięcy, jednak pojawiły się wątpliwości dotyczące przekazania środków. Trwa postępowanie sprawdzające, a szkoła dotąd nie odniosła się do sprawy. Tour de Pologne Women ponownie zawita do województwa lubelskiego. Od 24 do 26 lipca będzie trwała czwarta edycja wyścigu. Drugi etap wystartuje z Włodawej po 118 kilometrach. Zakończy się w Lubartowie. Zmagania będą transmitowane do 75 krajów. Za niecałe pół godziny w wiadomościach również o niebezpiecznej sytuacji na obozie harcerskim w Olesinie w gminie Gorzków. Agresywne owady wlatywały do namiotów, dlatego opiekunowie wezwali straż pożarną.
5: Dobrej pogody na wakacje życzy sponsor. Zakład fotograficzny Fotokarczmarski. Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami jeszcze przelotne opady deszczu, głównie na wschodzie kraju, a na północnym wschodzie burze. Natomiast na termometrach dziś niewiele, do 12 stopni na Podlasiu, do 18 w centrum nad morzem i w obszarach podgórskich, do 22 w zachodniej części kraju.
5: Dobrej pogody na wakacje życzy sponsor. Zakład fotograficzny Fotokarczmarski. Chełm, ulica Lwowska 24.
3: Bonton na lato.
6: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
7: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
8: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
9: Macie wśród znajomych kogoś, kto potrafi jednym telefonem załatwić dosłownie wszystko? No i właśnie o takich wypadkach i przypadkach będzie za chwilę głośno na naszej antenie. Zostańcie razem z nami w programie Bonton na lato przy mikrofonie Fox.

0: Reklama.
1: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
2: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
3: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
4: Sprzedali mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
5: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
4: Serio?
5: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
4: I co, udało Ci się sprzedać?
5: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
6: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
7: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days.
8: Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o Twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego Ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
12: Co kupiłaś?
11: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny.

0: polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko Żurawit.
1: Aż 40 kapsułek Żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
0: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
2: Reklama. Bonton na lato.

0: basta.
1: Oglądając mecze, pewnie wiecie, że jak ktoś dopuści się jakiegoś naprawdę poważnego przewinienia, dopuści się faulu na innym zawodniku, no to dostaje czerwoną kartkę. No i wiecie, jakie są konsekwencje, już grać się raczej nie zagra. Mowa oczywiście o mistrzostwach świata, w których to Stany Zjednoczone walczą. My no nie walczymy, no niestety, ale Stany Zjednoczone walczą. W jednym z ostatnich meczów okazuje się, że jeden z zawodników, właśnie reprezentant USA, dostaje czerwoną kartkę. Ale czekajcie, nie zapominajcie, kto tam jest prezydentem. No właśnie, i tu czuć silną rękę Bidena. Proszę bardzo, Biden wykręca telefon do prezydenta FIFA z delikatną prośbą o przeanalizowanie jeszcze raz tej sprawy, no bo przed nimi ważny mecz z Belgią, no i chciał, żeby oczywiście zwycięstwo było po ich stronie. No tego już zapewnić nie mogli, nawet żadne telefony nie pomogły. Jak już pewnie wiecie, Stany Zjednoczone przegrały z Belgią, tracąc jedną dosłownie bramkę. Mimo, że jednak ich zawodnik wrócił mimo tej czerwonej kartki na boisko. W takim razie chyba dochodzimy do wniosku, że nie ma takiej rzeczy, której Biden nie załatwi. Ale jak pokazuje życie, oliwa sprawiedliwa zawsze na wierzch wypływa.

0: Reklama.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
4: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
5: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
6: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
0: Reklama.
7: A my już 9.30, no i czas na środowe wydanie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton. Posłuchajcie, co ciekawego nasi dziennikarze zdołali dla Was ugrać.
8: Zapraszam na lokalne wiadomości Radia Bon Ton. Jest 9.30. Eliza Kudelska-Nowosad. Prokuratura i Urząd Miasta Chełm wyjaśniają sprawę pieniędzy zebranych podczas akcji charytatywnej Gramy dla Marysi w Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie. Turniej odbył się 14 listopada minionego roku. Jego celem była pomoc uczennicy chorej na nowotwór. Według dokumentów przekazanych przez Stowarzyszenie Załoga Ósemki podczas wydarzenia zebrano ponad 18 tysięcy złotych. Wątpliwości pojawiły się kilka miesięcy później, gdy stowarzyszenie zaczęło domagać się potwierdzenia, kiedy, komu i w jaki sposób przekazano te środki. W wydanym przez szkołę zaświadczeniu nie podano dokładnej kwoty, daty przelewu ani odbiorcy pieniędzy. Matka Marysi w oświadczeniu z 1 lipca poinformowała, że pieniądze nie wpłynęły na imienne konto córki prowadzone przez fundację. Jednocześnie przekazała, że dzień wcześniej, 30 czerwca, otrzymała od dyrektorki szkoły wiadomość o wpłacie 18 176 zł i 1 grosza na rachunek fundacji. Sprawa trafiła do prokuratury rejonowej w Chełmie. Na razie prowadzone jest postępowanie sprawdzające. Nie oznacza to, że doszło do przestępstwa, ani że komukolwiek przedstawiono zarzuty. Skarga została również skierowana do kuratorium, które z kolei przekazało ją urzędowi miasta. A magistrat potwierdził, że prowadzi postępowanie wyjaśniające dotyczące rozliczenia zbiórki. Pytania o tę sprawę trafiły także do dyrekcji szkoły, jednak mimo upływu tygodnia placówka nie udzieliła odpowiedzi redakcji Super Tygodnia. W dniach 24-26 lipca rozegra się 4. edycja Tour de Pologne Women, którego trasa ponownie zostanie przeprowadzona przez województwo lubelskie i nasz region. W drugim etapie najlepsze rodzime i zagraniczne kolarki wystartują z Włodawy, by po przejechaniu ponad 118 km dotrzeć do Lubartowa. Mówi organizator tych zmagań Czesław Lang.
9: To trzeba podkreślić, że będzie niesamowicie dobra obsada, ponieważ wyścig jeszcze nie jest w klasie World Tour, a już mamy 8

0: drużyn World Tourowych, w tym wielkie nazwiska, tak jak Lotta Kopecky, mistrzyni świata, mistrzyni olimpijska. Naprawdę zapowiada się dobra obsada wyścigu. Również będzie reprezentacja Polski. No i myślę, że oprócz tego ścigania, które tutaj będzie na najwyższym poziomie sportowym, też to będzie niesamowita promocja województwa lubelskiego i całego Roztocza.
1: Wyścig Tour de Polonii Women będzie transmitowany przez TVP Sport i Eurosport do 75 państw.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
1: Groźne chwile na obozie harcerskim w Olesinie w gminie Gorzków. Wczoraj w godzinach popołudniowych spokojny wypoczynek młodzieży przerwała inwazja szerszeni. Owady stały się na tyle agresywne, że zaczęły wlatywać bezpośrednio do namiotów, stwarzając realne ryzyko urządleń i uniemożliwiając harcerzom normalne funkcjonowanie. Opiekunowie, dbając o bezpieczeństwo podopiecznych, zdecydowali o wezwaniu na pomoc straży pożarnej. Przybyły na miejsce zastęp strażaków, sprawnie usunął owady z terenu leśnego obozowiska. Jak informują służby, nikt nie odniósł obrażeń. Bilans grozy w spółdzielni mieszkaniowej Wierzbica Osiedle. Eksperci alarmują, dokumentacja finansowa jest w tak złym stanie, że nie można jej zatwierdzić, a porządkowanie wieloletnich zaniedbań potrwa miesiące. Podczas ostatniego walnego zgromadzenia mieszkańcy usłyszeli druzgocącą diagnozę postawioną przez doświadczonego lustratora Józefa Furtaka. Z przedstawionej analizy wynika, że od 2008 roku spółdzielnia nie prowadziła prawidłowej ewidencji majątku. Skutek? Przez 18 lat nie naliczano amortyzacji budynków, co doprowadziło do zawyżenia wartości majątku w księgach o około 600 tysięcy złotych. To jednak nie koniec problemów. W dokumentacji panuje chaos dotyczący statusu prawnego poszczególnych mieszkań. W wielu przypadkach nie wiadomo, czy lokale są spółdzielcze, czy stanowią już odrębną własność. Jako grzech pierworodny wskazano decyzją z 2012 roku o wystąpieniu spółdzielni ze struktur Związku Rewizyjnego, co pozbawiło jednostkę zewnętrznej kontroli na kilkanaście lat. Lustrator podkreślił, że obecny zarząd, który funkcjonuje od niespełna dwóch lat, przejął spółdzielnię z ogromnym bagażem zaniedbań. Co ciekawe, mimo bałaganu w papierach, codzienne funkcjonowanie jednostki pod względem kosztów ogrzewania czy zatrudnienia nie odbiega od normy. Z powodu konieczności poprawienia sprawozdań i odtworzenia dokumentacji walne zgromadzenie zostało przerwane. Mieszkańcy i władze spółdzielni wrócą do obrad 30 września, kiedy gotowy ma być pełny protokół polustracyjny.
2: Bon Ton na lato.

0: Słuchacie
1: Wydarzenia kulturalne
0: Radio.
1: W naszym regionie coraz częściej się pojawiają w wielu, nawet mniejszych miejscowościach. No ale czas wybrać chyba te najlepsze i najciekawsze i w tym oto pomoże wam nasza koleżanka.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
3: Bliżej kultury.
4: Zapraszam, Monika Łupkowska. Monika Łupkowska, Radio Bon Ton, a moim gościem jest...
5: Witold Dąbrowski, ośrodek Brama Grodzka, Teatr NN w Lublinie.
4: 16. edycja przed nami festiwalu Śladami Singera. 9 lipca zagości do Chełma. Co w programie się znalazło tegorocznej edycji?
5: Bardzo się cieszę, przede wszystkim z tego, że po raz kolejny jesteśmy w Chełmie. Publiczność chełmska jest wyjątkowa i odwiedza nasze wydarzenia bardzo licznie. To jest nasze doświadczenie z lat ubiegłych. Jestem przekonany, że tak samo będzie 9 lipca. Jesteśmy w trzech odsłonach w tym roku, w tym festiwalu. Pierwsza odsłona, która zaczyna się o godzinie 17 i zapraszamy do Muzeum Ziemi Chełmskiej na prezentację słuchowiska radiowego z Archiwum Teatru Polskiego Radia Sztukmistrz z Lublina. To godzinna audycja nagrana ponad ćwierć wieku temu, ale ponieważ Sztukmistrz z Lublina, czyli najsłynniejsza książka Baszewisa Singera, jest wciąż aktualny, to myślę, że warto wysłuchać tej interpretacji. O godzinie 18.30 też w Muzeum Ziemi Chełmskiej prezentacja szwedzkiego spektaklu W cieniu nienawiści rosną kwiaty. To szwedzki teatr Albatros w dwóch osobach, aktora i muzyka, prezentujących historię, którą napisało życie i która mogła się zdarzyć właściwie w każdym miejscu w czasie II wojny światowej. Spektakl o tyle interesujący też, że będzie grany w oryginalnym języku, po szwedzku, z tłumaczeniem symultanicznym na język polski. No i wreszcie chyba najbardziej oczekiwana część tego festiwalu, czyli taka nasza marka, festiwalowa marka, plenerowy spektakl. Oczywiście jak zwykle na placu Łuczkowskiego widowisko Przyjaciele Sztukmistrza 2026, czyli rodzaj takiego varieté z elementami nowego cyrku, akrobatyki powietrznej, teatru ognia, performansu, oczywiście z muzyką na żywo. W warstwie literackiej ten spektakl oparty jest na Sztukmistrzu z Lublina. Natomiast w widowisku będą występować artyści z Belgii, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, no i oczywiście z Polski. Mam nadzieję, że pogoda nam dopisze, bo to jedyna niewiadoma w tym festiwalu, bo oczywiście na chełmską publiczność bardzo liczymy.
4: Chyba aż 7...
5: Chełmską publiczność bardzo liczymy.

0: Jest ich już 17. Trzymamy się tego postanowienia dołączania co roku kolejnej miejscowości. W tym roku jest ich nawet dwie, bo do istniejącego już grona festiwalowych miejscowości dołączył Łaszczów i Zamość.
1: Międzynarodowa też ekipa. Czy są to nazwiska, które też mogliśmy zobaczyć i osoby w zeszłym roku, czy zupełnie nowe osoby się pojawiły w tegorocznej edycji?
0: Niestety skazani jesteście Państwo na mnie. Ja jestem tym, który jest w tym festiwalu od początku. Jestem współzałożycielem i współtwórcą idei tego festiwalu. Od 10 lat jest z nami Arkadiusz Ziętek, który sprawuje taką opiekę artystyczną nad widowiskiem plenerowym. Natomiast wszyscy inni to są artyści, którzy nie występowali jeszcze w Chełmie. O nie, przepraszam, jest Mateusz Roger Strzępa, nasz pianista, który wydaje mi się, że 2 albo 3 lata temu w Chełmie był. To dla niego jest bodajże 3. festiwal, ale to jest tak utalentowany facet, że nie mogę się oprzeć, żeby go zaprosić na kolejną edycję. Czyli bardzo maleńkie grono weteranów, a w większości to są młodzi, niezwykle interesujący ludzie, nie tylko artyści. Ja mam szansę poznawać ich nie tylko na scenie, ale także trochę od kuchni, pracując razem z nimi od kilku dni.
1: Pamiętam, że w zeszłym roku była też mała tutaj wykonawczyni, performerka, artystka. Czy w tym roku też taka zróżnicowana skala wieku jest wśród tej trupy?
0: Ubiegły rok był szczególny. To życie bardzo często pisze takie scenariusze. Po prostu mama, artystka, która musiała, bo chciała oczywiście spędzić wakacje ze swoją córeczką i której zaproponowała taką włóczęgę po Polsce. I obydwie dziewczyny świetnie spędziły swój czas. Dla naszej małej artystki było to niezwykle pouczające, ważne doświadczenie. Obawiam się, że będzie chciała zostać artystką, tak jak mama. Ale nie, w tym roku są to tylko dorosłe osoby. Tym razem nie zdarzyło się tak, że rodzice chcieliby zabrać swoje pociechy i podróżować razem z nimi w czasie festiwalu.
1: No to trzymamy mocno kciuki za pogodę, za siłę do tego, żeby jednak przez te liczne miasta przemierzyć w lipcu przede wszystkim. No i wszystkich tutaj zapraszamy, szczególnie do Chełma 9 lipca, natomiast też w naszej okolicy 11 Zamość, 12 Krasnystaw, no i finał oczywiście w Lublinie.
0: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam i do zobaczenia już wkrótce.
1: A przed nami zaproszenie na popołudniowy podcast Bliżej Kultury.
2: Zbieracie czasem zioła na łące albo zastanawialiście się, co jadalnego rośnie tuż obok waszego domu? Dzisiaj w podcaście Bliżej Kultury ruszymy w plener. Zapraszam na odcinek z cyklu Tradycje i smaki regionu i rozmowę z kobietą, która o leśnych i polnych skarbach wie dosłownie wszystko. Naszym gościem będzie Agnieszka Marzec, pasjonatka natury, którą w sieci i na jarmarkach znajdziecie pod magiczną nazwą Spiżarnia Baby Jagi. Agnieszka, z tego co zbierze na łąkach i w lasach, potrafi wyczarować prawdziwe cuda. Robi genialne, tradycyjne przetwory z ziół i ekologicznych składników. Octy, soki, syropy. To też super edukatorka. Prowadzi warsztaty zielarskie i zna sekrety kuchni słowiańskiej. Chcecie wiedzieć, jak smakowała historia i co dobrego kryje w sobie Spiżarnia Baby Jagi? Zapraszam o 18.20. Przed Wami solidna dawka kuchennych inspiracji i zapachów natury. Zapraszam, Wanda Jaroszczuk.
3: Reklama. Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
4: Tato, słyszałeś o ACR?
5: A co to jest ACR?
6: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny. Części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
4: To tu, gdzie ten robot?
6: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasnystaw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.

0: Do 10 brakuje nam zaledwie 10 minut. No i pięknie się składa, akurat wykorzystamy te najbliższe 60 sekund na poszukiwania ciekawych tematów na naszym portalu supertydzień.pl. Nie dość, że ciekawe, to jeszcze i pożyteczne. Karta mieszkańca w gminie Siedliszcze. To nie tylko dokument, ale także konkretne oszczędności. Podobno już ponad 550 osób korzysta sobie z tego programu, który daje na przykład dostęp do atrakcyjnych ulg, czy też dofinansowań. Mieszkańcy mogą otrzymać wsparcie m.in. na budowę studni głębinowej, przydomowej oczyszczalni ścieków, zakup pompy ciepła, czy nawet instalacja fotowoltaiczna wchodzi tutaj w grę. Posiadacze karty zapłacą także mniej za wędkowanie nad zalewem w Majdanie. Jak podkreślają władze, program przynosi korzyści również samemu samorządowi. No, mieszkańcy terminowo regulują opłaty za wodę, no i tak powinno być. Za ścieki to samo, za odpady i bardzo, bardzo dobrze. Szczegóły programu oraz zasady uzyskania takiej karty mieszkańca znajdziecie oczywiście na supertydzień.pl. A za 9 minut znajdziecie na naszej antenie na 104,9 FM najświeższe informacje z kraju i ze świata.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj dobrą żywność.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Enzos Almet, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
5: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Wendo Parku.

0: Development.
1: Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: Reklama. Bonton Radio. I wszystko gra.

0: oficerzy ewakuowani profilaktycznie z powodu wichury na Pomorzu. Polski prezydent komentuje rozmowy z ukraińskim przywódcą. Komplet ćwierćfinalistów na mundialu, emocje wciąż żywe po wczorajszym meczu. Agnieszka Trojanowska, BIS. 15 obozów harcerskich ewakuowanych z uwagi na wichury w Pomorskiem. To efekt wichury wywołanej przez niż Bernadette, który od wczoraj szaleje na Pomorzu i nad Bałtykiem. Prędkość wiatru w porywach może dochodzić tam do 120 km na godzinę, a to skutkuje dalszymi decyzjami. Odwołane rejsy, zamknięte molo i stany ostrzegawcze na pomorskich rzekach, o czym Paweł Radzewicz.
1: Wichura największą siłę pokazała na morzu. Z powodu sztormu w portach pozostały zarówno mniejsze jednostki, jak i niektóre pasażerskie promy. Zakaz wejścia ze względów bezpieczeństwa obowiązuje jeszcze na molo w Gdańsku. Fale spowodowały podniesienie się poziomu rzek na Żuławach i Zalewie Wiślanym. Strażacy od wczoraj kilkadziesiąt razy wyjeżdżali do połamanych gałęzi i zalanych posesji, ale noc generalnie uznają za spokojną. Wiatr jeszcze szaleje, ale w ciągu dnia będzie wyraźnie zwalniał.
0: Na szczęście żywioł jak dotąd nie spowodował większych szkód. Służbom udało się wznowić ruch pociągów na jednym torze na szlaku Skarżysko-Kamienna-Suchedniów, gdzie wcześniej trasa kolejowa była zablokowana z powodu powalonego drzewa na sieć trakcyjną. Utrudnienia w ruchu pociągów po burzy i wichurze występują dziś także na innych trasach. Wstrzymano ruch pociągów na jednotorowych szlakach Biały Bór-Miastko oraz Koszalin-Nosówko. Przewoźnik Polregio wprowadził zastępczą komunikację autobusową, natomiast PKP Intercity jadą drogą okrężną przez Kołobrzeg. Przebywający w Ankarze prezydent Karol Nawrocki potwierdził, że rozmawiał z Wołodymirem Zełenskim. Do rozmowy doszło wczoraj wieczorem podczas kolacji z okazji rozpoczęcia szczytu sojuszu. Prezydent nie wykluczył, że dziś dojdzie do kolejnego spotkania z ukraińskim przywódcą.
2: Dyskutowaliśmy wczoraj z prezydentem Zełenskim kurtuazyjnie. Dzisiaj być może powtórzymy tą dyskusję. Oczywiście stanowisko w kwestiach, które dotyczą naszych bilateralnych napięć, dla mnie jest niezmienne. Natomiast to nie wyklucza naszego dialogu, naszej dyskusji. To jest rzecz oczywista.
0: Karol Nawrocki powtórzył, że Polska nie zaakceptuje odwoływania się Ukrainy do historii ukraińskiej powstańczej armii, która odpowiada za śmierć ponad 100 tysięcy Polaków. Ministerstwo Zdrowia ma przedstawić dziś propozycję reform. Rozwiązania mają pozwolić na zwiększenie kontroli nad wypłatami wynagrodzeń lekarzy oraz spółek. Planowane zmiany mają być odpowiedzią na aferę w Szpitalu Południowym oraz doniesienia o medykach zarabiających ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie. Argentyna i Szwajcaria uzupełniają

0: wystawkę ćwierćfinalistów Mistrzostw Świata. Obrońcy tytułu zrobili to w niesamowitych okolicznościach, bo ledwie kilkanaście minut dzieliło ich od kompromitacji w meczu z Egiptem. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
1: W pierwszej połowie Leo Messi zmarnował rzut karny, a Egipt strzelił gola, co już było niespodzianką. Sensacją zapachniało w 67 minucie, gdy po kontrze Faraonowie prowadzili 2-0. Remontada rozpoczęła się w 79 minucie. Najpierw do siatki trafił Cristiano Romero, 4 minuty później Messi, a w doliczonym czasie gry Enzo Fernandez. Argentyna świętuje, a Egipcjanie są wściekli. Trener Hossam Hassan mówił nawet o ustawionym meczu, kompromitacji sędziego i faworyzowaniu Argentyny.
0: Argentyna jest już w ćwierćfinale, gdzie zagra ze Szwajcarią, która okazała się lepsza w starciu z Kolumbią po rzutach karnych.
2: Bonton Radio. Sport.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Sensacja wisiała w powietrzu. Argentyna na kilkanaście minut przed końcem meczu 1/8 finału mundialu przegrywała z Egiptem 0-2. Ale dzięki znakomitej końcówce odwróciła losy spotkania, strzeliła 3 gole i awansowała do ćwierćfinału, mówi napastnik Lautaro Martinez. Bardzo trudny mecz, który mocno się skomplikował, gdy przegrywaliśmy już 0-2, ale ostatecznie jednak nie przestaliśmy przejść do przodu i cały czas szukaliśmy drogi do bramki rywala. Już w pierwszej połowie mieliśmy mnóstwo okazji, których nie zdołaliśmy wykorzystać. Po ich drugim golu zespół pokazał niesamowity charakter, pokory i poświęcenia. Leo Messi wprawdzie nie strzelił rzutu karnego, ale wpisał się na listę strzelców pod koniec meczu, dzięki czemu z 8 trafieniami jest samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców mundialu. W ćwierćfinale Argentyna zagra ze Szwajcarią, która zremisowała 0-0 z Kolumbią, ale była lepsza w rzutach karnych. W pozostałych parach Francja zmierzy się z Marokiem, Hiszpania z Belgią, a Brazylia z Norwegią. Walka o półfinały rozpocznie się jutro. Novak Djokovic w półfinale Wimbledonu. Serb po kapitalnym ponad 5-godzinnym meczu pokonał Kanadyjczyka Felixa Auger-Aliassime'a, wygrywając tiebreaka w 5. secie. Djokovic o finał zagra z liderem rankingu Jannikiem Sinnerem. Włoch gładko pokonał Niemca Jana Lenarda Struffa. Dziś Taylor Fritz zagra z Aleksandrem Zwieriewem, a Fabio Coboldi z rewelacją turnieju Brytyjczykiem Arturem Ferim. W kobiecym turnieju Coco Gauff pokonała w 3 setach Jessica Pegule, a Karolina Muchowa w 2 Naomi Osaka. Dziś Linda Noskowa zmierzy się z Elise Mertens, a Marta Kostiuk z Jasmine Paolini. Polskie siatkarki doznały trzeciej porażki w Lidze Narodów. Na otwarcie ostatniego turnieju w Osace nasz zespół przegrał z Turcją 1-3. Jutro mecze z USA, w piątek z Brazylią, a w niedzielę z Japonią. Polki z bilansem 6 zwycięstw i 3 porażek nie są jeszcze pewne awansu do turnieju finałowego. To piłka nożna raz jeszcze, bo w cieniu mundialu europejskie kluby zbroją się przed nowym sezonem. Nowym graczem Benfiki Lizbona został Jakub Kamiński i został 6. najdroższym Polakiem w historii, bo Portugalczycy zapłacili FC Köln około 20 milionów euro. To znaczy, że w Portugalii będzie mieć aż 4 reprezentantów Polski, bo we FC Porto grają Oskar Pietuszewski, Jakub Kiwior i Jan Bednarek.
3: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: Silny porywisty wiatr, szczególnie na północy, tam są alerty, a na termometrach dziś niewiele stopni, to najchłodniejszy dzień tego tygodnia, do 12 stopni na Podlasiu, do 18 w centrum nad morzem i w obszarach podgórskich, do 22 w zachodniej części kraju. Przelotny deszcz, głównie na wschodzie, a na północnym wschodzie możliwe burze.
3: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Bonton na lato. Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
4: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
5: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
6: Jakie kierunki Polacy wybierają najczęściej na wakacje? Sprawdzimy to jak najbardziej. Być może i trafimy w dziesiątkę, czyli trafimy na wasz trop, tam gdzie wy właśnie macie zamiar wylecieć, bądź już właśnie się szykujecie w tym momencie. Witam was bardzo serdecznie, 7 minut po godzinie 10 w programie Bonton na lato.

0: Reklama.
1: Ecotaxi Helm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ecotaxi, który zna Helm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ecotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.com.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
6: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Wodoodporna kurtka turystyczna Kashua MH500 w promocji z apką już za 299,99 zł 99 tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 399,99 zł. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
0: Reklama.
7: Bonton na lato.

Nie ma co kryć, jak szukamy sobie pomysłów na wakacje, to korzystamy z internetu i to najczęściej. A tam widać bardzo wyraźnie, że zmieniły się nasze preferencje przez ostatnie 12 miesięcy. Polscy internauci o ponad 30% rzadziej niż rok temu wyszukiwali informacje na temat głównych kierunków turystycznych w Polsce, a najczęściej interesowały ich wyjazdy... Nie do Ciechocinka. Jak wynika z raportu Google, do Włoch. Ale niektórzy nie potrafią marnować czasu i postanowili zainteresować się wakacjami z wojskiem. W sumie ciekawy pomysł. Zamiast iść na paintballa i płacić, to poszli do wojska i jeszcze im za to zapłacą. Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51.

0: 50 oraz Stołpie 31, telefon 794-318-020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka, Chełm, Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
1: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770. W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
3: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
4: Reklama. Wiadomości sportowe po raz drugi. Na naszej antenie ma przyjemność przedstawić się Marcin Petruk. Tym razem co ciekawego w środowym wydaniu się pojawi. Nie możemy wam zdradzić, bo Marcin tu obiecuje, że to będą same gorące hity, więc po prostu oddajemy głos Marcinowi.
0: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
5: Sport, Marcin Petruk. Zawodnicy Steel Dart Chełm podsumowali kolejną odsłonę zakończonej niedawno wiosennej ligi. Po 10 turniejach liderem stawki został Jarosław Nowosad, zanim znalazł się Grzegorz Cieślak, a podium zamknął Kuba Denkiewicz. O najwyższych wynikach mówił Łukasz Duczpal.
6: Na trzeciej wiosennej lidze padło łącznie 37 maksów, najwięcej z nich rzucali, bo po 4 na głowę. Zwycięzca wyczynowca Barczo Szpacek, trzeci w owym rankingu Michał Fabian oraz Przemysław Gugułka. Najwięcej maksów na dole, czyli przez 19 padło z ręki Grzegorza Cieślaka. 3 razy. Łącznie na lidze padło ich 7. Najwyższy finisz padł z ręki Sylwestra Semeniuka, 142 punkty. Już na drugim turnieju ligi. Najszybszą lotkę, 14 w lidze, zdobył przyjezdny zawodnik z Zamościa Szymon Sokołowski w pierwszym swoim legu podczas owej ligi. Najczęściej padały finisze między wartościami 99 a 120.
5: Łącznie we wszystkich 10 wiosennych turniejach ligowych o punkty rywalizowało przed tarczami 96 osób. Z jednym medalem lekkoatleci MKS-u Agros Chełmu wrócili z Lublina, który był gospodarzem ogólnopolskiej olimpiady młodzieży. Po brązowy medal sięgnął Franciszek Flis, który w rzucie młotem osiągnął dystans ponad 60 metrów, mówi trener Marek Mazurek.
7: Tym samym Franciszek potwierdził swoją przynależność do ścisłej czołówki krajowej w tej konkurencji. W rzucie oszczepem podczas eliminacji Szymon Witkowski uzyskał wynik 49 metrów 43 centymetry. Niestety nie dało to zawodnikowi finału ścisłej dwunastki. Ostatecznie zajął 13 miejsce.
5: Swoje reprezentantki w ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży miał również MKL Chełm. Sztafeta 4x100 metrów w składzie Wiktoria Chryszko, Martyna Wawryniuk, Hanna Stachniuk i Karolina Ryś ustanowiła czas 38,48 sekundy, zajmując 5 miejsce w kraju.
0: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
8: Bonton na lato.

0: Jak budżetowo spędzić popołudnie bądź wieczór, nie wychodząc na kolację, nie wyjeżdżając w miejsca, gdzie trzeba płacić za bilety? Pewnie oglądając coś dobrego. No właśnie, coś dobrego, z naciskiem na dobrego coś. Mamy dla Was podpowiedzi na naszej antenie. Co ciekawego można obejrzeć, co warto obejrzeć? Już teraz podpowiemy Wam na 104,9 FM.
1: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
2: Słuchajcie!
3: Co oglądamy?
2: Radiowa, wakacyjna, biblioteka filmowa.
4: Hasłem tygodnia jest filmy na ochłodę.
5: Niegdyś zima zaskakiwała rokrocznie drogowców. W tym roku dla odmiany lato zaskoczyło kolejarzy. W trakcie ostatniej fali upałów media obiegły wiadomości o przegrzanych trakcjach, 50 stopniach Celsjusza w wagonach z zawodzącą klimatyzacją, zatrzymujących się pociągach w trakcie podróży pośrodku niczego, czy przede wszystkim bardzo długich opóźnieniach. Dlatego dla odmiany wsiądziemy dziś do pociągu, który tnie przez grube warstwy śniegu, co by się trochę schłodzić. Ja jestem Janek Zieliński, a to jest Snowpiercer Arka Przeszłości z 2013 roku. Jest rok 2005. W pewnym sklepie z komiksami niedaleko Uniwersytetu Hongik w Seulu zatrzymuje się reżyser Bong Joon-ho i znajduje tam francuski komiks Le Transpersonnage, po angielsku Snowpiercer. Tak się zachwycił, że komiks skończył stojąc przed półką, na której ten komiks znalazł. Snowpiercera następnie pokazał swojemu kumplowi Park Chan-wookowi i zadał on jedno pytanie. Robimy? Robimy. Dla kontekstu, Park Chan-wook to reżyser kultowego Oldboya czy filmu Bez wyjścia, który niedawno oglądali widzowie chomskiego DKF Reverse. Tutaj Park Chan-wook przybrał rolę producenta obrazu. Natomiast dla Bong Joon-ho miało to być wejście do Hollywood, bo to był pierwszy anglojęzyczny film koreańskiego reżysera. Prawa kupione, zaczęło się szukanie koproducentów i lokacji do zdjęć. Padło na Czechy i austriacki Tyrol. Film opowiada o niedobitkach rodzaju ludzkiego, którzy po śnieżnej apokalipsie zostali zamknięci w tytułowym Snowpiercerze, pociągu, który okrąża zamarzniętą ziemię, ciągnąc za sobą ponad 1000 wagonów. Niejako motywem przewodnim filmu są nierówności społeczne. Gdy z przodu bawi się nieliczna, bogata elita, z tyłu pociągu kontrolują oni brudne i szare masy. Dosłownie, bo cały film jest tym brudem przesączony, tą ciemnością i szarością podkreślającą beznadzieję głównych bohaterów, na czele których staje protagonista, który jest grany przez Chrisa Evansa. Uczucie beznadziei, niesprawiedliwości, ale przede wszystkim klaustrofobii nie opuszcza widza ani na krok. Panującą w pociągu tyranię idealnie chociażby wyraża bohaterka grana przez genialną Tilda Swinton, która, jak to bywa, jest tak ucharakteryzowana, że ciężko ją na początku filmu rozpoznać. Film odniósł umiarkowany sukces, zarobił łącznie prawie 90 milionów dolarów, czyli dwa razy tyle, co jego budżet. Stety, niestety, za dystrybucję na terenie USA odpowiadał niesławny producent Harvey Weinstein, który przyczynił się do wycięcia

idealnie oddał on opisane przeze mnie odczucia, ale w odpowiednich momentach był także w stanie wtłoczyć w widza nadzieję, że bunt, który odbywa się w filmie, finalnie się uda.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Helm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
3: Wybierz Transway. To twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501 510 780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
4: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
5: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic Ponie oraz Chełmska Orkiestra Skina Corso.
4: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
5: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
4: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
5: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
1: Reklama.
6: Bonton na lato.

0: Najpierw nakazali przymocowanie nakrętek do butelek, a teraz idą dalej. Słuchajcie, Unia Europejska nakazuje od 1 stycznia 2030 roku na terenie całej Unii Europejskiej wszystkim producentom wyeliminowanie folii. Folii i taśm obijających zgrzewki z wodą. Pewnie zastąpią je jakimś kartonem bądź kołnierzem spinającym butelki. No ale gdybyście się zastanawiali, po co to wszystko, no to właśnie po to. Po to, co widzicie za oknami. Dzięki temu, że wprowadzają takie zmiany, świat się naprawdę pięknie zmienił. Zobaczcie, od kiedy wprowadzili ten przepis z tymi nakrętkami. Nie ma już globalnego ocieplenia. Jest zimno na zewnątrz. To naprawdę się sprawdza. Ja jestem naprawdę w stanie w to uwierzyć. Zamykając jedno i drugie oko. W ciemno, czy tam po ciemku. Słuchacie Radia Bon Ton na 104,9 FM. Za 9 minut będzie 11.
1: 104,9 Bon Ton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość tradycja.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej, Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
2: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
4: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
5: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
4: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
5: Tanio i od ręki.
6: Teraz wizualizacja 3D Twojej wymarzonej łazienki gratis.
7: Zakład Pogrzebowy Kompleks informuje o zmianie lokalizacji. Nasze biuro obsługi zostało przeniesione z ulicy Rejowieckiej na ulicę Chrubieszowską 4, niedaleko Urzędu Stanu Cywilnego i PANS. Zapraszamy do nowej siedziby. Telefon 82 566 40 53.
3: Reklama. Słuchacie Bonton Radio.

0: maturzyści poznali wyniki matur. Zdało 81%. Minister zdrowia szykuje się do ogłoszenia zmian w systemie ochrony zdrowia. Zmiany w programie zimowych igrzysk ogłosił MKOL. W programie sporo zaskoczeń. Agnieszka Trojanowska-Wis. Tegoroczną maturę zdało 81% tegorocznych absolwentów wszystkich szkół ponadpodstawowych. Prawo do poprawki ma nieco ponad 12% abiturientów. To ci, którzy nie zdali jednego egzaminu, podała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Takiego przywileju nie będzie miało 6,6%, ponieważ oni oblali więcej niż jeden przedmiot. Jak powiedział dyrektor CKE Robert Zakrzewski, wyniki tegorocznej matury są podobne do ubiegłego roku. Jednocześnie zaznaczył, że wyników nie można bezpośrednio porównywać jeden do jednego, gdyż każdy rocznik rozwiązuje na egzaminach inne zadania. Zarobki, wycena świadczeń czy organizacja pracy szpitali, takich m.in. kwestii ma dotyczyć reforma systemu ochrony zdrowia, której założenia przedstawi dziś minister Jolanta Sobierańska-Grenda. To bojowe zadanie dostała od premiera Donald Tusk, który z ministrem finansów rozmawiali wczoraj dwukrotnie z minister Jolantą Sobierańską-Grendą. Nie ukrywa, że to afera w szpitalu południowym w Warszawie wymusiła podjęcie pewnych działań.
1: Ostatnie wydarzenia wykazały bardzo wiele mankamentów w samym systemie.
0: A jego naprawa z jednej strony ma się opierać na decyzjach minister zdrowia oraz szefa NFZ-u, a z drugiej na zmianach ustawowych.
1: Wszystkim się spodobają, ale nie ma odwrotu od tej drogi.
0: Donald Tusk ma tu zapewne na myśli kwestie zarobków lekarzy, które mają być ograniczone, ale pojawiły się też propozycje zakazu łączenia praktyki publicznej z prywatną oraz konieczność ewidencji czasu pracy medyków. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed bardzo silnym wiatrem na północy Polski. Alert bezpieczeństwa został wydany dla części województw warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego. Jak mówi Piotr Błaszczyk z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, jak na razie obowiązują w zależności od obszaru alerty pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia.
2: I mówimy tutaj o wartościach nawet do 120 km na godzinę. To jest wartość, która realnie może zagrozić naszemu bezpieczeństwu. Dlatego apelujemy o zachowanie ostrożności, o to, żeby unikać otwartych przestrzeni i zabezpieczyć te rzeczy, które może porwać wiatr.
0: W związku z ostrzeżeniami część promów do Szwecji wstrzymała kursy, zamknięto też molo w Brzeźnie, a już wczoraj ewakuowano niektóre obozy harcerskie na Pomorzu. Czeka nas eskalacja rosyjskich prowokacji, potwierdza wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek. Jak podkreśla, celem może być na przykład gazoport w Świnoujściu lub innego rodzaju miejsca związane z infrastrukturą krytyczną.
3: Prowokacja nieoczywista, nie taka, której możemy stwierdzić, Rosja nas atakowała, ponieważ pojawią się na przykład drony ukraińskie, pojawią się drony, które mogą być uważane za drony sojusznicze i że to one nas zaatakowały.
0: Władze w Waszyngtonie ostrzegają, że Rosja aktywnie planuje atak m.in. na Polskę, który ma na celu podważyć jedność i siłę Sojuszu Północnoatlantyckiego. MKOL odwiesił Rosyjski Komitet Olimpijski. To nie jedyna kontrowersja. Międzynarodowy Komitet po ponad 100 latach wyrzucił z programu zimowych igrzysk kombinację norweską. Za to za 4 lata we Francji pojawił się nowe zimowe dyscypliny freeride, snowboardowy

0: i narciarski. Nowością we Francji będzie też jazda synchroniczna w łyżwiarstwie figurowym.
1: Flash. Skrót lokalnych informacji.
2: Powiatowy lekarz weterynarii w Chełmie uchylił zakaz przyjmowania zwierząt do schroniska przy ulicy Włodawskiej. Decyzję wydano po wykonaniu prac naprawczych. Mimo wznowienia działalności schroniska nadal trwa policyjne śledztwo pod nadzorem prokuratury dotyczące podejrzenia znęcania się nad zwierzętami. Opublikowane oświadczenia majątkowe władz powiatu chełmskiego za ubiegły rok. Wynika z nich, że wicestarosta znacząco zwiększył swoje zarobki. Z kolei sam starosta zainwestował w nowe maszyny rolnicze. Wzrosły również diety radnych i wartość części majątków, o czym więcej w wiadomościach za niecałe pół godziny. Jutro w Chełmie zawyją syreny alarmowe. Między 8.30 a 10.00 miasto zaplanowało test systemu alarmowania mieszkańców. Sygnały będą wyłącznie próbne i nie będą oznaczały zagrożenia.
1: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Silnie dziś wieje, ale szczególnie na północy obowiązują alerty przed bardzo silnym wiatrem. Środa będzie chłodna, do 12 stopni dziś na Podlasiu, do 18 w centrum, nad morzem i w obszarach podgórskich, do 22 stopni w zachodniej części kraju. Burze na północnym wschodzie, deszcz przelotny wciąż możliwy we wschodniej części kraju oraz miejscami w centrum.
3: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
4: Bonton na lato.
5: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
6: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
7: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
8: Podobno kto się ceni, ten się leni. Ale obijanie się w robocie to jedno, ale przychodzenie wtedy, kiedy jest się zmęczonym do pracy, to druga sprawa. No i za chwilę tę drugą sprawę prześwietlimy na wszystkie możliwe sposoby. Zostańcie razem z nami, tu program Bonton na lato. Witam serdecznie, 6 minut po godzinie 11.

0: Reklama.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł

0: Ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też bus.
4: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
5: Co kupiłaś?
4: Suplement z diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
5: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
4: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
6: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawienią płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
7: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Reklama. Bonto.

0: Na pewno pracodawcom się to nie spodoba. Niestety, szefowie, dajcie głośniej, ważna dla was informacja. No możecie coś z tym zrobić, możecie. Natomiast musicie posłuchać, jaki jest problem. Podobno 1/3 młodych Polaków sypia 6 godzin lub mniej. No to wiadomo, zdecydowanie za mało, wynika z najnowszego raportu dla platformy e-psycholodzy. Norma to 7, 8 czy też 9 nawet godzin snu na dobę. Natomiast osoba niewyspana, uwaga pracodawcy, choć mimo, że jest obecna w pracy, to tak naprawdę jest niewydajna. No i tu się pojawia problem. Eksperci szacują, że gospodarka traci z tego powodu 17 milionów roboczodniówek. Może trzeba wprowadzić czas na drzemkę w pracy, jak w przedszkolu, po jedzeniu.
1: Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
3: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
4: Zaczniesz wkrótce budowę domu.

0: A może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
1: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
4: Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
5: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
6: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
7: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
8: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
9: Reklama. Standardowo w naszej ramówce o tej porze pojawiają się najświeższe informacje lokalne Radia Bonton. No to sprawdźmy, minęła już 11.30.
10: Jest 11.30, lokalne wiadomości Radia Bonton, Eliza Kudalska-Nowosad. Zapraszam. Powiatowy lekarz weterynarii wygasił czasowy zakaz przyjmowania zwierząt do schroniska przy ulicy Włodawskiej w Chełmie. Decyzja została wydana 30 czerwca po wykonaniu prac naprawczych, które kosztowały miasto ponad 56 tysięcy złotych. Zakaz obowiązywał od 20 maja. Został wprowadzony po kontroli, podczas której stwierdzono nieprawidłowości dotyczące m.in. kwarantanny, izolowania chorych zwierząt, stanu ogrodzenia, dezynfekcji oraz warunków sanitarnych. Miasto nie odwołało się od decyzji i rozpoczęło prace naprawcze. W kojcach kwarantannowych zamontowano betonowe przegrody, ustawiono 3 kontenery dla chorych zwierząt, młodych oraz samic z oseskami, a także osobny kontener biurowy. Zmodernizowano wybieg, naprawiono ogrodzenie, wyremontowano część pomieszczeń i utwardzono drogi komunikacyjne na terenie obiektu. W czasie obowiązywania zakazu bezdomne zwierzęta miały trafiać do domów tymczasowych. O wygaszeniu decyzji informuje, ponieważ ani miasto Chełm, ani samo schronisko nie przekazały mieszkańcom tej informacji. Podobnie było wcześniej, gdy nie poinformowano o wprowadzeniu zakazu przyjmowania zwierząt. Mimo skali stwierdzonych uchybień i konieczności przeprowadzenia pracy za ponad 56 tysięcy, miasto nie planuje obecnie zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu schroniska. Urzędnicy zapowiadają jedynie budowę nowego obiektu w przyszłości. Nie wiadomo natomiast, czy zrealizowano wcześniejsze zapowiedzi dotyczące zatrudnienia dodatkowych osób, opieki nocnej, większej przejrzystości finansowej czy uporządkowania wolontariatu. Przypominamy też, że sprawą placówki nadal zajmuje się policja pod nadzorem prokuratury. Postępowanie jest prowadzone w kierunku znęcania się nad zwierzętami. Na tym etapie nikomu nie przedstawiono zarzutów. Portfele władz powiatu chełmskiego pod lupą. Publikacja najnowszych oświadczeń majątkowych za 2025 rok ujawnia znaczące zmiany w finansach lokalnych włodarzy. Od rekordowych skoków wynagrodzeń po wielomilionowe inwestycje w rolnictwie. U starosty Piotra Deniszczuka największe poruszenie budzą nowe nabytki w parku maszynowym. Choć jego pensja w starostwie spadła o ponad 60 tysięcy złotych, to przychody z ogromnego 143-hektarowego gospodarstwa przekroczyły 500 000 zł. W oświadczeniu starosty pojawił się nowy ciągnik oraz inne maszyny rolnicze, których zakup sfinansowano kredytem w wysokości blisko 500 tysięcy złotych. Z kolei wicestarosta Jerzy Kwiatkowski może pochwalić się wzrostem wynagrodzenia z pracy w urzędzie. Jego zarobki skoczyły ze 172 do niemal 282 tysięcy złotych. Do jego kolekcji aut dołączyło również Volvo z 2019 roku. Zestawienie pokazuje także

0: że bycie samorządowcem to nie jedyne źródło dochodu. Rekordzistą pod względem wartości ziemi pozostaje radny Andrzej Zając, którego gospodarstwo jest obecnie wyceniane na 3,5 miliona złotych. To o milion więcej niż rok wcześniej. Ponadto niemal wszyscy członkowie zarządu odnotowali wzrost diet radnego, które w skrajnych przypadkach wzrosły z 26 do ponad 44 tysięcy złotych rocznie. A szczegółowe dane o majątkach starosty, wicestarosty i pozostałych członków zarządu są już ogólnodostępne, co pozwala mieszkańcom na pełną kontrolę finansów osób pełniących funkcje publiczne.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Mieszkańcy Chełma jutro usłyszą syreny alarmowe. Jak informuje Urząd Miasta, między godziną 8.30 a 10.00 będzie prowadzone sprawdzenie systemu powiadamiania alarmowego mieszkańców. Emitowane sygnały będą miały wyłącznie charakter testowy i nie oznaczają wystąpienia żadnego zagrożenia. Miasto apeluje o zachowanie spokoju oraz przekazanie tej informacji rodzinie, sąsiadom, a także osobom starszym i samotnym, które mogą nie mieć dostępu do bieżących komunikatów.
1: Bon Ton na lato.

0: Słuchacie Radia Bonton na 104,9 FM. Czas na najnowszy odcinek muzycznej kartki z kalendarza, której przygląda się Jarosław. Dwa dni temu w ogóle Sylwester Stallone miał swoje 80. urodziny, ale on przecież nie ma nic wspólnego z muzyką w zasadzie, tak? Więc o nim nie będzie w tym programie, ale może coś być w tym programie o jego bracie. Frank Stallone, być może o nim słyszeliście, być może nawet coś słuchaliście z jego wykonania. Natomiast już teraz oddajemy głos naszemu koledze Jarkowi, on wie najlepiej.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska, Chełm Lwowska 13R.
2: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
3: Jarek Chota, witam na półmetku tygodnia. Mamy środę, 8 lipca, podkręcamy więc odbiorniki na 104,9. Sprawdzamy, jakie muzyczne skarby kryje pod dzisiejszą datą muzyczna kartka z kalendarza. Naszą podróż zaczynamy w roku 1961. 8 lipca na świat przyszedł Andrew Fletcher, brytyjski muzyk, współzałożyciel i wieloletni filar legendy.

legendarnej formacji Depeche Mode. Choć odszedł od nas w 2020 roku, dziś z dumą wspominalibyśmy jego rocznicę urodzin oraz niesamowity wkład w budowanie potęgi tego elektronicznego giganta. Przenosimy się do szalonego roku 1970. 8 lipca urodził się Beck David Campbell, znany całemu światu po prostu jako Beck, amerykański wokalista, gitarzysta, kompozytor i absolutny geniusz muzycznej alternatywy, który od dekad genialnie miesza rock, pop i hip-hop. Beck świętuje dziś swoje 56. urodziny. Przesyłamy masę słonecznych, urodzinowych wibracji. W kalendarzu zapisujemy rok 1977. 8 lipca na świat przyszedł Tim Rice Oxley, brytyjski kompozytor, pianista i współzałożyciel indie-rockowej formacji Keane. Tim kończy dzisiaj 49 lat, a fani doskonale pamiętają, jak jego przestrzenne partie fortepianu w radiowym killerze Somewhere Only We Know podbijały listy przebojów. Zaglądamy do roku 1995. Dokładnie 31 lat temu na szczycie brytyjskiej listy przebojów królował zespół Bon Jovi ze swoim niesamowicie emocjonalnym rockowym hitem This Ain't a Love Song. Utwór ten, będący idealnym połączeniem rockowego pazura i radiowej melodii, idealnie pasował do letnich klimatów. Smutna kartka z roku 2022. Dokładnie 4 lata temu pożegnaliśmy Tony'ego Sirocco, amerykańskiego aktora, którego pamiętamy z kultowych ról, w tym z serialu Rodzina Soprano, gdzie tradycyjny pop z lat 60. i klasyczny rock tworzyły absolutnie genialny radiowy klimat. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak absolutnym rockowym tąpnięciem z połowy lat 90., które dokładnie w lipcu tamtego roku zdefiniowało brzmienie brytyjskiej gitary. Dokładnie 31 lat temu muzycy formacji Blur świętowali ogromne sukcesy swojego legendarnego albumu Park Life, a w rozgłośniach radiowych na całym świecie zaczynał królować ich absolutnie genialny letni singiel Country House. Damon Albarn stworzył numer niesamowicie chwytliwy, podszyty ogromnym poczuciem humoru, genialną sekcją dentą i refrenem, który z miejsca podrywa z fotela. Utwór ten stał się symbolem wielkiej bitwy Britpopu i przyniósł grupie gigantyczną popularność. Zamykając to środowe spotkanie z historią, zamykamy też naszą dzisiejszą muzyczną kartkę z kalendarza i na półmetku tygodnia stawiamy na 100% gitarową petardę z potężnym kopem. W Radiu Bon Ton czas na odrobinę wyspiarskiej energii. Przed wami Blur i Country House.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Lato w pełni, a twoje stare ogrodzenie psuje widok w ogrodzie? Czas to zmienić z hurtownią Unipol w Chełmie. Hit cenowy. Solidne panele 3D o grubości 4 mm, wysokości 153 cm, różne kolory zgarniesz za jedyne 63 zł. W sprzedaży również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje ci czasu? Żaden problem. Przywieziemy i zamontujemy wszystko za ciebie. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Chełm ceramiczna 34E. Sprawdź na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
2: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący: Spółdzielnia Socjalna Dębowy Las. Telefon 798-232-543.
3: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk w Galerii Chełm i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
4: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
5: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
4: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
5: Zadzwoń 664 775 457
4: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Świeże wiadomości super tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
1: Reklama.
10: Bonton na lato.

0: I tu chyba pasuje zrobić małe, nie przerwę, nadajcie spokój, sprostowanie w sumie, albo delikatnie trzeba dopowiedzieć do tematu, bo dosłownie kilka minut temu mogliście na naszej antenie usłyszeć, jak powiedziałem wam wszystkim, że Sylwester Stallone to nic nie ma kompletnie wspólnego z muzyką. Bardziej jego brat, tak? No bo tworzy i tak dalej. Możecie posłuchać jego muzyki, ale słuchajcie, no z muzyką faktycznie Sylwester Stallone ma coś wspólnego, bo przecież to on decydował, jakie utwory, jaka muzyka miała się pojawiać przy okazji realizacji jego filmów. Pewnie też słyszeliście, że do filmu Rocky została podłożona na tyle fascynująca ścieżka dźwiękowa, na tyle nagradzana ścieżka dźwiękowa, że jest najlepszą i jedną z najlepszych piosenek filmowych w historii ever. No to tym oto muzycznym akcentem żegnamy się z wami, to znaczy ja w sumie się żegnam, bo pozostała za Boga, zostaje za starami. My słyszymy się jutro po 7:00, za moment dosłownie za 9 minut 12:00, czas na najświeższe informacje z kraju i ze świata. Jeśli chcecie posłuchać, to zostańcie po prostu blisko na 104,9 FM.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama. Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.

0: apartament. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
4: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
5: Reklama. Mamy godzinę 12, a to oznacza, że zaczynamy popołudnie w rytmie lata w Radiu Bon Ton.
6: Ewakuacje kolejnych obozów harcerskich przez wichury. Jak poszły tegoroczne matury, są już wyniki egzaminów. Dziś poznamy szczegóły zmian w ochronie zdrowia. Miriam Lipińska. Ewakuacje obozów harcerskich na północy kraju, we Fromborku, w Warmińsko-Mazurskiem, w związku z coraz silniejszym wiatrem. W nocy ewakuowanych zostało 60 harcerzy i 5 ich opiekunów. Nikomu nic się nie stało. Krótko potem wichura zniszczyła namioty. Przewróciła też drzewo na budynek pomocniczy w obozowisku. Z uczestnikami pozostałych obozów harcerskich w Warmińsko-Mazurskiem strażacy są w stałym kontakcie. A z powodu silnego wiatru ewakuowanych zostało też 15 obozów harcerskich na Pomorzu. Ostrzeżenia przed wichurami obowiązują dla północy Pomorza, a także w całej północno-wschodniej części kraju. Maturzyści mogą już sprawdzić wyniki swoich egzaminów. Jak podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna, łącznie maturę zdało ponad 81% absolwentów szkół ponadpodstawowych. A jak wygląda to w rozbiciu na poszczególne typy szkół, mówi dyrektor CKE Robert Zakrzewski.
7: Maturzyści, absolwenci liceum sobie najlepiej poradzili, bo to jest prawie 86% odsetek sukcesu, techników 71%. Ale proszę pamiętać, że absolwenci techników są po dwóch potężnych sesjach zawodowych.
6: Maturzystom najlepiej poszło na egzaminie z języka angielskiego. Tę maturę zdało 95% osób podchodzących do egzaminu. Najgorzej tradycyjnie poszła matematyka. Tu zdało 86% piszących. Za godzinę ministra zdrowia ma przedstawić szczegóły reform w ochronie zdrowia. Na razie wiadomo, że zmiany mają dotyczyć takich kwestii jak zarobki, wycena świadczeń czy organizacja pracy szpitali. A propozycji zażądał od ministra zdrowia i szefa NFZ-u premier Donald Tusk w związku z nieprawidłowościami, jakie wyszły na jaw w aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie.
8: Wszystkim się spodobają, ale nie ma odwrotu od tej drogi. Nie mam tu żadnych wątpliwości, że wszyscy z dużym zainteresowaniem i narastającą niecierpliwością czekają na sprawiedliwe i uczciwe rozstrzygnięcia w tych najbardziej bulwersujących kwestiach.
6: Donald Tusk ma tu zapewne na myśli kwestie zarobków lekarzy, które mają być ograniczone, ale pojawiły się też propozycje zakazu łączenia praktyki publicznej z prywatną oraz konieczność ewidencji czasu pracy medyków. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje dziś o wysokości stóp procentowych. Ekonomiści są zgodni, nie spodziewają się żadnych zmian. Za utrzymaniem stóp przemawia zaskakująco niska inflacja w czerwcu, mówi Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu.
9: Inflacja jest w celu i nie wygląda na to, żeby miała spaść poniżej tego celu w perspektywie roku, więc wydaje mi się, że na razie nie ma powodów do obniżek stóp.
6: Oddala się też wizja podwyżek stóp. Na razie Rada będzie zapewne obserwować sytuację, mówi ekonomistka Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.
10: Szczególnie w kontekście tych rosnących cen paliw decyzja Rady Polityki Pieniężnej powinna być oparta na wait and see, tak? Czyli czekamy, przyglądamy się, patrzymy, co się będzie działo.
6: A to by oznaczało, że obecny poziom rat zostanie z kredytobiorcami na dłużej. Od dziś weterani Wojska Polskiego mogą za darmo jeździć warszawską komunikacją miejską. Chodzi o metro, autobusy i tramwaje, ale też pociągi SKM, Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Poza Warszawą darmowe przejazdy przysługują weteranom także w Lublinie, Opolu, Wrocławiu i Poznaniu.
1: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
5: A już teraz pogoda w Radiu Bon Ton. Aktualnie mamy około 18 stopni, ciśnienie wynosi 1005 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, na niebie słonecznie z domieszką chmur, taką powiedzmy no 40 do 60, tak bym ocenił. Kochani, dzisiaj maksymalnie 20 stopni, nie opuszczają nas te chmury przez cały dzień.
1: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk.

0: Dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
1: W rytmie lata.
2: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
3: Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
4: Środa w rytmie lata, chociaż pogoda na zewnątrz na to ostatnio nie wskazuje. Dlatego postaramy się dzisiaj trochę was rozgrzać hitami. Od Włodawy przez Chełm, po Krasny Staw i dalej na cały świat. To jest Radio Bonton, a ja jestem Janek Zieliński, rozgrzany niczym piłkarz przed zmianą. To tak tematycznie, bo czeka nas lokalny sport w tej godzinie. Pogadamy też trochę o innych sprawach z okolicy, w tym o maturach. A muzycznie klasyk już teraz dla was. Queen, you don't fool me. Później jeszcze Axwell, Kuba i Kuba, czy też chociażby Man I Royal.

reklama. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie.

0: Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon Łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Wodoodporna kurtka turystyczna Kashua MH500 w promocji z apką już za 299,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 399,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Reklama. W rytmie lata na 104,9 FM.

0: A ruch Izbica robi już ruchy od 100 lat. Obchody tej zacnej rocznicy trwają przez cały 2026. Odbywają się pomniejsze wydarzenia, rozmowy z tej okazji, ale te główne, centralne obchody odbędą się już w najbliższy weekend. Zapowiedź ceremonii usłyszycie w spocie Radia Bondon, który zagości u nas o 12.30. Oczywiście z niezawodnym Marcinem Petrukiem za sterami.
1: Now let go of everything I love.

0: Reklama. Enzos Almet, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
1: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
2: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
1: Serio?
2: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Obelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
1: I co, udało Ci się sprzedać?
2: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
0: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
3: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i

0: korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Via Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
2: Chełmski Dom Kultury zaprasza na 16. Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera. Już 9 lipca na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Startujemy o godzinie 17.30, a w programie muzyka na żywo, fire show, akrobacje, cyrk i teatr oraz mnóstwo opowieści. Wstęp wolny. W przypadku wystąpienia opadów deszczu impreza będzie przeniesiona do Hadeku. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
3: Reklama. Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533. Bonton Radio Sport.
4: Marcin Petruk, zapraszam. W najbliższą niedzielę Ruch Izbica oficjalnie będzie świętował stulecie istnienia. Wydarzenie rozpocznie turniej piłkarski o Puchar Prezesa, a następnie odbędzie się część oficjalna, podczas której zostanie podsumowany wiek działalności klubu, mówi Anita Federowicz-Betlej z Ruchu Izbica.
5: Będzie to okazja do wspomnień, przypomnienia najważniejszych wydarzeń oraz uhonorowania osób, które przez lata budowały historię naszego klubu. Podczas uroczystości wręczone zostaną odznaczenia dla kibiców, działaczy oraz zawodników, którzy swoją pasją, zaangażowaniem i oddaniem przyczynili się do rozwoju Ruchu Izbica. Będzie to również wyjątkowy moment, ponieważ zapowiemy premierę książki Ruch Izbica 100 lat dumy i tradycji, która opowiada historię naszego klubu i ludzi, którzy ją tworzyli.
4: Jubileusz będzie również okazją do niesienia pomocy, ponieważ podczas wydarzenia zaplanowano rejestrację potencjalnych dawców szpiku. Pozostajemy w szeregach Ruchu Izbica, ale przenosimy się do jego sekcji biegowej. Czterej jej reprezentanci udali się do Zakopanego, aby wystartować w 18. Wysokogórskim Biegu imienia druha Franciszka Marduły, połączonym z 14. Mistrzostwami Polski w biegach wysokogórskich Skyrunning. O tym, jakim poszło na dystansie 32 km, mówi Paweł Zieliński.
6: 39. najlepiej z całej naszej grupy zaprezentował się Damian Antończak. Jego czas to 4 godziny i 26 sekund. 53. był jego brat, Marek Antończak, 4 godziny 18 minut 52 sekundy. Na 80. miejscu miałem przyjemność ja finiszować, czyli Paweł Zieliński. Mój czas 4 godziny 39 minut 48 sekund. I 82. był debiutant na górskich trasach Tatrach Krzysztof Cichosz, 4 godziny 42 minuty i 14 sekund.
4: W biegu wzięło udział ponad 200 osób z całej Polski.
3: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533.
7: W rytmie lata.

Dzisiaj rano Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki matur. Ponad 80% uczniów w Polsce zdało i mam nadzieję, że wy, drodzy maturzyści, w tym procencie się znaleźliście. No i przede wszystkim, że te wyniki są naprawdę dobre. A co teraz? Możecie iść na studia, gdzie albo nauczycie się czegoś przydatnego, albo potraktujecie to jako okres, w którym możecie pokminić, co dalej. Ja na przykład tak zrobiłem trochę. Ale oczywiście można też pójść w coś innego. Generalnie droga jest dla was otwarta, ale do czego dążę, to żebyście wiedzieli, byli świadomi tego, że te decyzje podjęte teraz będą miały ogromny wpływ na wasze dalsze życie. Przede wszystkim taka porada od starszego kolegi, róbcie to w zgodzie ze sobą. Mam nadzieję, że komuś to pomoże. My jednak w rytmie dnia, w rytmie lata póki co wracamy do hitów. W końcu w Radiu Bonton wszystko gra.

0: autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.com. Tado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
5: Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie Mariusz Ostrowski informuje, że w dniach od 10 do 12 lipca Ministerstwo Infrastruktury organizuje w naszym ośrodku egzamin weryfikacyjny dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów z terenu całej Polski. Przypominamy też, że organizujemy kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów. Więcej informacji na stronie word.chelm.pl.
6: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
7: W rytmie lata na 104,9 FM.

To było Madcon, gościnnie Ray Dalton w utworze Don't Worry. No i to jest nutka, którą można grać śmiało w lato, moi mili. Więc tak, zapraszam was na stronę radiobonton.pl, gdzie sprawdzicie najnowsze wiadomości z regionu. Dzisiaj mogliście usłyszeć o zbiórce dla Marysi, którą prowadzono w listopadzie ubiegłego roku w szkole podstawowej nr 8 w Chełmie. Jak przekazuje Stowarzyszenie Załoga Ósemki, nie otrzymali oni dokumentacji w sprawie przekazania pieniędzy. Matka dziewczynki oświadczyła, że pieniądze nie wpłynęły na konto córki. Miasto prowadzi postępowanie wyjaśniające. Sprawę też tutaj zajmuje się, z tego co wiem, prokuratura, a ze strony szkoły nie ma póki co jeszcze jakiegoś, z tego co widziałem, stanowiska. A to nie jedyne informacje, jakie mamy dla was. Kolejny lokalny serwis usłyszycie w rytmie lata po 13. O 13 z kolei serwis informacji z kraju i ze świata. Także jeszcze trochę rzeczy w Radiu Bonton przed nami.

0: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665-773-744.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
6: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
7: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
8: Zakład Pogrzebowy Kompleks informuje o zmianie lokalizacji. Nasze biuro obsługi zostało przeniesione z ulicy Rejowieckiej na ulicę Chrubieszowską 4, niedaleko Urzędu Stanu Cywilnego i PANS. Zapraszamy do nowej siedziby. Telefon 82 566 40 53.
2: Reklama.
9: Mamy 13, a to

0: oznacza, że w Radiu Bonton czas na doniesienia z globu, okolicy i stolicy.
1: Rządowy pakiet paliwowy CPN może wrócić. Sztorm na Bałtyku, na Mierzei Wiślanej trwa walka z żywiołem. Minister rolnictwa zapowiada pomoc dla sadowników poszkodowanych przez upały. Miriam Lipińska. Rząd nie wyklucza przywrócenia pakietu paliwowego CPN, jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie się zaostrzy. Wiceminister energii Konrad Wojnarowski nie wskazał jednak na razie, jakie ceny paliw mogłyby skłonić rząd do powrotu do wygaszonych niedawno rozwiązań. A tymczasem ceny ropy naftowej na światowych rynkach podskoczyły dziś aż o 5%. To reakcja na słowa prezydenta USA Donalda Trumpa, który oświadczył na szczycie NATO w Ankarze, że porozumienie pokojowe z Iranem przestało obowiązywać po nocnej wymianie ognia. W całym kraju silnie wieje, najmocniej na północy Pomorza i w całej północno-wschodniej części kraju. Na Bałtyku sztorm wywołany przez Nisz Bernadette bardzo silnie wieje, między innymi na Mierzei Wiślanej. Tam trwa walka o to, by ocalić stojące na plaży drewniane budki, w których mieszczą się sklepy i restauracje. W Krynicy Morskiej sytuacja jest obecnie najgorsza. To tu sztorm na Bałtyku ma w tej chwili prawdziwie niszczycielską siłę.
2: Towar właściwie stąd jest zabrany, a teraz się trochę boimy, żeby to nie zwiało całą tą budę, nie? Taki wał tutaj wczoraj też zrobiliśmy koparką, więc mamy nadzieję, że to trochę tam pomoże, nie?
1: Mówi właściciel jednego ze sklepików. Na plaży w Krynicy Morskiej czuwają też ratownicy, zawracając każdego, kto chciałby wejść, chociaż zamoczyć stopy w morzu, bo wejście do wody w takich warunkach może być śmiertelnie niebezpieczne. Nieznacznie poprawiła się natomiast sytuacja pogodowa w Gdańsku. Dzięki temu, że wiatr nieco osłabł, można było otworzyć dla spacerowiczów górny pokład Molo w Brzeźnie. Ze względów bezpieczeństwa dolny pokład pozostaje zamknięty do odwołania. Są też ostrzeżenia przed gwałtownymi burzami w części Warmii i Mazur i Podlasia. W związku z tymi alertami PKP Intercity ostrzega, że na części sieci kolejowej mogą być problemy z kursowaniem pociągów. Przewoźnik przypomina, by śledzić komunikaty na stacjach, w pociągach i na stronie internetowej. Maturzyści już wiedzą, czy i z jakim wynikiem zdali tegoroczne egzaminy. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki w systemie internetowym.
3: Ja nie mogłam spać w sumie całą noc, jak wcześniej się nie stresowałam. Tak, dzisiejsza noc była dla mnie okropna, budziłam się z kilka razy. Rano miałam problem z zalogowaniem się, ale mojej mamie się udało i od razu sprawdziłyśmy, jak się udało. No jednak byłam mega ucieszona, bo bałam się, że będą znacznie niższe.
4: Spodziewałam się takich wyników. Myślałam, że trochę będą lepsze. Z podstaw poszło mi bardzo dobrze, gorzej z tymi rozszerzeniami, ale też nie jest aż tak źle.
1: Z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że maturę zdało ponad 81% abiturientów. Najlepiej poszedł egzamin z języka angielskiego, a najgorzej tradycyjnie z matematyki. Sadownicy, których uprawy ucierpiały przez rekordowe upały, dostaną pomoc, zapowiedział minister rolnictwa Stefan Krajewski. Dodał, że pieniądze przeznaczone na wsparcie będą pochodzić z rezerwy budżetowej. Minister przekazał też, że 19 lipca resort prawdopodobnie dostanie decyzję Komisji Europejskiej w sprawie pomocy przeznaczonej na zakup nawozów przez rolników.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Pożar zniszczył dom rodziny przy ulicy Fredry w Chełmie. Nikt nie ucierpiał, ale konstrukcja nie nadaje się do zamieszkania. Trwa śledztwo, a bliscy uruchomili zbiórkę na odbudowę. Kontrowersje wokół plakatu zapowiadającego spotkanie poświęcone pamięci ofiar rzezi wołyńskiej w Chełmie. Wykorzystano na nim postać dziewczynki przypominającą pomnik ofiar Hołodomoru w Kijowie. Ukraińskie muzeum przypomniało, że takie wizerunki nie powinny być wykorzystywane poza kontekstem upamiętniania tych tragicznych wydarzeń. Od 13 lipca ZUS będzie wydawał legitymację emeryta rencisty według nowego wzoru. Dotychczasowe dokumenty pozostają jednak ważne i nie trzeba ich wymieniać. Zmieni się także wygląd elektronicznej M-legitymacji w aplikacji M-Obywatel. Szczegóły przedstawimy Wam w wiadomościach o 13.30.
5: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28. Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Jeżeli chodzi o pogodę, mamy aktualnie 18-19 stopni, ciśnienie na poziomie 1005 hektopaskali i dobra jakość powietrza. Chmury, które aktualnie są na niebie, powinny z nami już do końca dnia pozostać. Dzisiaj maksymalnie już za niedługo 20 stopni.
5: Na program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy.

0: rytmie lata.
1: Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
2: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
3: Kochani, wakacje to czas, kiedy w Radiu Bonton trochę zmieniamy aranżację naszego dnia. Jedne programy udają się na odpoczynek, podczas gdy wskakują u nas nowości. Jedna nowość przed nami, bo 20 minut przed 14 usłyszycie odpowiedzi na palące pytania najmłodszych w programie A Dlaczego? Prowadzi go Kinga Miszczych, która fantastycznie wszystko wyjaśnia. Naprawdę gorąco polecam wam tego posłuchać, ale nie zabraknie też oczywiście lokalnego serwisu o 13.30. Ja jestem Janek Zieliński i ja z kolei będę wam serwować ciekawostki i najlepsze przeboje w rytmie lata. Na początek Kenji Girac w utworze Andaluz.

0: Nein.
1: Reklama.
2: Ecotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ecotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ecotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
4: Tato, słyszałeś o ACR?
5: A co to jest ACR?
6: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
4: To tu, gdzie ten robot?
6: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
7: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering

0: Na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki, hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad zalewem Maczuły.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
4: W rytmie lata.
5: Ja się

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Przenosimy się w Radiu Bonton do chełmskiego Mosiru, gdzie ogłoszono trzeci konkurs na dyrektora instytucji, którą nie kieruje już Dominik Małys. Wygrał on poprzedni konkurs, jednak nie doszło do podpisania umowy, stąd ten konkurs trzeci. A dlaczego strony nie doszły do porozumienia, tego miasto już nie chciało ujawnić. Szczegóły na swojej stronie podał Super Tydzień, także tam się kierujcie, jeżeli chcecie się o tym więcej dowiedzieć. Natomiast kolejne lokalne wiadomości usłyszycie już o 13.30 w rytmie lata.

0: reklama.
1: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
2: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
3: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Krewbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Krewbet, Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100. 140.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
2: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam, Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
1: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
3: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?

0: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
1: Reklama.
2: Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bon Ton o 13.30 przed mikrofonem Eliza Kudelska-Nowosad. Dramat rodziny z Chełma. Pożar, który wybuchł w zabudowie szeregowej przy ulicy Fredry, w ciągu kilkunastu minut zniszczył dom i marzenia o spokojnej przyszłości pani Marty i pana Krzysztofa. Do tragicznego zdarzenia doszło w środowe popołudnie na osiedlu Rajowiecka. Według wstępnych ustaleń straży pożarnej ogień pojawił się w drewnianej piaskownicy przy garażu sąsiada, a następnie błyskawicznie przeniósł się na elewację i dach budynku mieszkalnego. W trudnej akcji gaśniczej brało udział 5 zastępców zawodowej straży z Chełma oraz jednostki OSP z Zarzecza i Stawu. Chociaż nikt nie odniósł obrażeń, straty są porażające. Płomienie strawiły poddasze, a tysiące litrów wody użyte do gaszenia zalały pozostałą część mieszkalną, czyniąc dom niezdatnym do użytku. Sytuacja małżeństwa jest dramatyczna. Dom został zakupiony na 30-letni kredyt hipoteczny, którego spłata dopiero się rozpoczęła. Dodatkowo pani Marta ze względu na stan zdrowia nie może pracować, a jej mąż służy w zawodowym wojsku. Rodzina podkreśla, że straciła dorobek życia w wyniku zdarzenia, na które nie mieli żadnego wpływu. Obecnie policja pod nadzorem prokuratury prowadzi śledztwo, które ma wyjaśnić dokładne przyczyny pojawienia się ognia. Tymczasem bliscy poszkodowanych uruchomili oficjalną zbiórkę na portalu zrzutka.pl pod hasłem „Odbudowa domu po pożarze”. I apelują do mieszkańców o wsparcie. Każda pomoc jest teraz na wagę złota, by rodzina mogła odzyskać swój bezpieczny azyl. Kontrowersję wywołał plakat zapowiadający spotkanie poświęcone upamiętnieniu ofiar rzezi wołyńskiej, które ma się odbyć w Chełmie. Grafikę udostępniła w mediach społecznościowych posłanka Anna Dąbrowska-Banaszek. Na plakacie wykorzystano postać dziewczynki przypominającą rzeźbę Gorzka Pamięć Dzieciństwa, znajdującą się przy Narodowym Muzeum Hołodomoru Ludobójstwa w Kijowie. Pomnik upamiętnia dziecięce ofiary Wielkiego Głodu z lat 30. W oryginale dziewczynka trzyma w dłoniach kłosy zboża. Na chełmskim plakacie zastąpiono je niebieskimi kwiatami lnu, które według organizatorów mają symbolizować rzeź wołyńską. Pod wpisem posłanki pojawiło się wiele krytycznych komentarzy. Internauci zarzucali autorom grafiki manipulacje i brak szacunku wobec pamięci ofiar Hołodomoru. Anna Dąbrowska-Banaszek odpowiadała, że nie jest autorką plakatu, a zdjęcie nie zostało wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Podkreśliła, że autorem materiału jest Stowarzyszenie Kresy, Pamięć i Przyszłość. Do sprawy odniósł się również Krzysztof Krzywiński, prezes stowarzyszenia, który przyznał, że postać dziewczynki umieścił na plakacie świadomie. W czasie narastającej dyskusji oświadczenie opublikowało Narodowe Muzeum Hołodomoru Ludobójstwa w Kijowie. Instytucja nie wskazała wprost chełmskiego plakatu, jednak podkreśliła, że każda modyfikacja lub reinterpretacja wizerunków miejsc pamięci, które zmienia ich symboliczne znaczenie albo podważa ich przeznaczenie, jest niedopuszczalna. Muzeum zaapelowało również, by nie wykorzystywać wizerunków pomników ofiar Hołodomoru w kontekstach niezwiązanych z upamiętnieniem tej zbrodni, jej badaniem lub upowszechnianiem wiedzy na jej temat. Plakat nadal zapowiada spotkanie dotyczące pamięci ofiar rzezi wołyńskiej. Jego autor nie zapowiedział wycofania ani zmiany grafiki. Zamiast tego kontrowersje wokół wykorzystanego wizerunku mają zostać omówione podczas wydarzenia w Chełmie.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
2: Od 13 lipca Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wydawał legitymację emeryta-rencisty na nowym wzorze. Plastikowy dokument ma też zawierać elementy, które zabezpieczą go przed sfałszowaniem.
3: To bardzo ważne. Legitymacje na starych wzorach zachowują ważność na okres, na który zostały wcześniej wydane, czyli nie trzeba ich wymieniać. Każda osoba, która przechodzi na emeryturę lub rentę, może pobrać M-legitymację, czyli elektroniczną legitymację emeryta-rencisty w aplikacji M-Obywatel. Taki elektroniczny dokument wydajemy automatycznie każdemu nowemu świadczeniobiorcy i dzisiaj korzysta z niego niemal 1,5 miliona klientów ZUS. Jeżeli jednak ktoś woli plastikową kartę, może złożyć wniosek o jej wydanie.
2: Informuje Małgorzata Korba, rzeczniczka Lubelskiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
1: W rytmie lata na 104,9 FM.

1974 roku czerwone gitary nagrały jeden ze swoich największych przebojów Ciągle pada. Dwie ciekawostki. To jest utwór, który stawia kropkę w rockowym rozdziale zespołu, który potem bardziej skręcił w pop. Poza tym kawałek nagrano po niemiecku, zresztą Und es regnet było niemałym przebojem we wschodnich Niemczech. Ale tutaj nasi najmłodsi słuchacze zachodzą w głowę, dlaczego ciągle pada. Odpowiedź poznacie w wakacyjnej nowości Radia Bonton w programie A Dlaczego, który przedstawi wam Kinga Miszczyk.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: A dlaczego? Pytania małych odkrywców, odpowiedzi dla każdego. Na nawet najtrudniejsze pytania odpowiada Kinga Miszczyk.
2: Witajcie w kolejnym odcinku audycji A Dlaczego?, w której odpowiadamy na pytania małych odkrywców. Dzisiaj swoje pytanie zadała nam 6-letnia Łucja.
3: A dlaczego pada deszcz?
2: To świetne pytanie, słuchaj. Pewnie każdemu z nas zdarzyło się spojrzeć przez okno i pomyśleć: o nie, znowu pada. Ale czy zastanawialiście się kiedyś, skąd właściwie bierze się ten deszcz? Przecież nikt nie stoi na niebie z wielką konewką. No bo nie. Wyobraźmy sobie, że nasza planeta ma swój własny, ogromny obieg wody. To taka wielka podróż, która nigdy się nie kończy. Wszystko zaczyna się wtedy, gdy świeci słońce. Jego promienie ogrzewają jeziora, rzeki, morza, a nawet kałuże pod deszczu. Woda robi wtedy coś bardzo niezwykłego. Powoli zamienia się w parę wodną. To takie maleńkie krople, tak malutkie, że są całkiem niewidoczne. Unoszą się wysoko do góry, jakby miały małe skrzydełka. Im wyżej lecą, tym robi się zimniej. A kiedy jest zimno, para wodna zaczyna się znowu zmieniać w maleńkie kropelki wody. Z milionów takich kropelek powstają chmury. To właśnie dlatego chmury wyglądają czasem jak wielkie białe poduszki. Ale wiecie co? Każda taka chmura może ważyć tyle, co kilkadziesiąt słoni. Brzmi niewiarygodnie, prawda? Na szczęście te maleńkie kropelki są rozłożone na ogromnej powierzchni i dlatego chmura unosi się w powietrzu. Jednak z czasem dzieje się coś jeszcze. Kropelki zaczynają się ze sobą zderzać. Łączą się w coraz większe krople, coraz większe i większe, aż w pewnym momencie są już tak ciężkie, że chmura nie potrafi ich dłużej utrzymać. I wtedy kap! Pierwsza kropla spada na ziemię, potem druga, trzecia i po chwili zaczyna padać deszcz. Można więc powiedzieć, że chmura jest jak bardzo pełny plecak. Na początku da się go nieść, ale kiedy włożymy do niego za dużo książek, robi się zbyt ciężki. Tak samo jest z chmurą. Kiedy zbierze zbyt dużo dużych kropli, musi je oddać ziemi. A co dzieje się z wodą później? Wpada do rzek, do jezior, do mórz, wsiąka w ziemię. Rośliny wykorzystują ją do życia, a kiedy znów zaświeci słońce, cała podróż zaczyna się od nowa. I właśnie dlatego mówi się o obiegu wody w przyrodzie. To taka niekończąca się podróż jednej kropli. A teraz ciekawostka. Czy wiecie, że jedna kropla deszczu potrzebuje zaledwie kilku minut, żeby spaść z chmury na ziemię? Ale zanim znalazła się w tej chmurze, mogła wcześniej być wodą w oceanie, śniegiem w górach, a nawet kroplą rosy na liściu. Niesamowite, prawda? Dlatego następnym razem, kiedy liściu, niesamowite, prawda? Dlatego

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Hełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
6: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
1: Reklama.
7: W rytmie

5 Radio Bondon. A od jakiegoś czasu zmieniły się przepisy odnośnie segregacji śmieci. Trzeba teraz oddzielnie wyrzucać wszelkie ubrania i inne tekstylia. Na początku trzeba było pofatygować się do PSZOK-u, ale wiele miast i gmin wychodzi teraz naprzeciw mieszkańcom i tak na przykład w gminie Konstancin Jeziorna wprowadzono mobilny punkt odbioru zużytych tekstyliów, co zrobiono na wzór innych samorządów. Póki co nie słyszałem, by gdzieś w okolicy były plany uruchomienia czegoś takiego podobnego, natomiast w Chełmie doszły niedawno nowe punkty zbiórki, z tego co pamiętam, po jednym na każde osiedle. Jeżeli coś się zmieni, nowego się pojawi, damy wam o tym znać w Radiu Bondon oczywiście. Na ten moment jednak zbliżamy się do 14, gdzie usłyszycie najnowsze informacje z kraju i ze świata.

0: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
1: Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
2: Reklama.
3: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
4: Twoja łazienka wymaga remontu? Przyjdź do Womaru. Zaprojektujemy ją według Twoich potrzeb. Projekt gratis. W sprzedaży płytki Cersanit, Cerrat, Opoczno, Paradyż, Tubondzin, Domino i wiele innych. Wyposażenie łazienek, szeroki wybór baterii oraz zlewozmywaki kuchenne. U nas zamówisz także lustra na wymiar. Zapraszamy. Chełm Mickiewicza 29 w Podwórzu.
2: Reklama.
5: A to jest godzina 14 w Radiu Bonton.
6: Ministerialna recepta na uzdrowienie ochrony zdrowia. Parlament Europejski skrytykował prezydenta Ukrainy. Chodzi o UPA. Wichury nad północą Polski. Ewakuowano kolejne obozy harcerskie. Miriam Lipińska, ministra zdrowia, przedstawiła propozycję

0: w ochronie zdrowia, które mają skończyć z patologiami, takimi jak te, które wyszły na jaw przy okazji afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiedziała m.in. wprowadzenie maksymalnych poziomów wynagrodzeń medyków.
1: Naszą stawką wyjściową, którą proponujemy, jest kwota do 240 zł brutto za godzinę. Oczywiście jest to wskaźnik, który przyjmujemy jako przelicznik do etatu.
0: Ponadto do końca roku powstanie centralna e-kolejka. Będzie gwarantowała uczciwe zapisy do szpitali na zabiegi planowe. Każdy pacjent będzie widział swój numer w kolejce. Dostanie też podpowiedź, gdzie może wykonać zabieg szybciej. Ponadto Narodowy Fundusz Zdrowia ma zyskać większe możliwości kontroli. Parlament Europejski reaguje na nadanie przez Wołodymyra Załęskiego jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwy gloryfikującej UPA. Europosłowie przyjęli właśnie rezolucję w tej sprawie, wyrazili w niej ubolewanie z powodu eskalacji ze strony prezydenta Ukrainy, polegającej na nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Ukraińska Powstańcza Armia jest odpowiedzialna za ludobójstwo Polaków na Wołyniu. Synoptycy ostrzegają przed bardzo silnym wiatrem na wybrzeżu i w całej północno-wschodniej części kraju. Z powodu wichur przybywa interwencji strażaków w warmińsko-mazurskim. Ewakuowane są też kolejne obozy harcerskie w regionie. Tym razem to obóz w Rucianem Nidzie na Mazurach, a wcześniej we Fromborku, a także kilkanaście obozów na Pomorzu. Ostrzeżenia będą obowiązywać co najmniej do późnego popołudnia, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
2: Tak silne porywy wiatru mogą wiązać się z uszkodzeniami budynków, uszkodzeniami różnej naziemnej infrastruktury oraz uszkodzeniami gałęzi oraz całych drzew.
0: W związku z ostrzeżeniami część promów do Szwecji wstrzymało kursy. Zamknięty pozostaje też dolny pokład Molo w Brzeźnie. Maturzyści poznali dzisiaj wyniki egzaminów dojrzałości i większość ma powody do zadowolenia. Egzaminy zdało 81% piszących, czyli nieco więcej niż w zeszłym roku, mówi ministra edukacji Barbara Nowacka.
3: Można powiedzieć dzisiaj, że młodzież, szczególnie w wielkich miastach, bardzo poważnie podchodzi do matur, że w technikach też widać tę taką presję uczenia się.
4: Celowałem wyżej, no ale jestem w miarę zadowolony, bo raczej bez problemu dostanę się tam, gdzie chcę.
5: Dobrze, generalnie jestem zadowolony. Teraz Politechnika Poznańska. Obliczyłem już 800 punktów ponad, więc na spokojnie się dostanę.
0: Mówili maturzyści z Technikum Zespołu Szkół Komunikacji w Poznaniu. Od piątku, 10 lipca, pociągi PKP Intercity do Berlina będą dojeżdżały tylko do Frankfurtu nad Odrą. Dalej, czyli do Berlina, pasażerowie pojadą zastępczymi autobusami. Tak samo będzie w drugą stronę, a powód to prace remontowe na torach po stronie niemieckiej. Utrudnienia potrwają do 25 sierpnia. Od dziś Państwowa Inspekcja Pracy ma nowe uprawnienia. Może już kontrolować firmy i zamieniać fikcyjne umowy cywilnoprawne i B2B w umowy o pracę.
6: Dobrej pogody na wakacje życzy sponsor. Zakład fotograficzny Foto Karczmarski. Chełm, ulica Lwowska 24.
7: Sprawdzamy pogodę, moi mili. 19-20 stopni około aktualnie, 1005 hektopaskali i umiarkowane zachmurzenie, przy czym aktualnie chmur jest więcej. Potem będzie ich trochę mniej, ale już do końca dnia z nami pozostaną. Też mamy aktualnie mniej więcej maksymalną temperaturę dzisiaj na termometrach, także cieplej też już nie będzie.
6: Dobrej pogody na wakacje życzy sponsor. Zakład fotograficzny Foto Karczmarski. Chełm, ulica Lwowska 24.
8: W rytmie lata. Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665-773-744.
9: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
7: Przed nami kolejna nowość w rytmie lata. Szafa gra Radia Monton, czyli muzyczne polecajki na wakacje. Albumy dla Was wybieram ja, Janek Zieliński. Także za chwilę słyszymy się, kochani, tutaj, a później zagości u nas Sport oraz Radio Nawiązanie.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Janek Zieliński przedstawia świeżą składankę na wakacje. Szafa gra w Radiu Bon Ton.
2: Commonwealth Scientific and Industrial Research Automatic Computer, albo skrótowo SIDAC, to pierwszy w pełni cyfrowy australijski komputer. Do dzisiaj zresztą pozostaje najstarszym zachowanym komputerem w pierwszej generacji na świecie. Jest to też pierwszy komputer, który zagrał cyfrowo skomponowaną muzykę i to właśnie jemu zawdzięczamy powstanie elektronicznej muzyki. Po ponad 75 latach hołd tej maszynie złożyła australijska DJ-ka na swojej debiutanckiej płycie i utwór poświęcony Sirakowi słyszycie teraz w tle. To jest I Love My Computer autorstwa Niny Giraci. Mówimy tutaj o debiucie DJ-ki, która jednak jest już w obiegu od dawna. Pierwszą rozpoznawalność zyskała singlem Pure Luck z 2017, który dość często był wtedy grany w australijskim radiu Triple J. Ten album szczególnie mnie uderzył, ten już jej debiutancki, z racji, że nasza dzisiejsza bohaterka jest z tego samego rocznika co ja i dźwięki oraz historie tutaj na tej płycie, które są, one są dość zbliżone do moich doświadczeń. Osoby, która dorastała w dynamicznie rozwijającym się internecie, który mimo wszystko był bardziej archaiczny niż dzisiaj, zaledwie 10-15 lat później, Nina dorastała w małym miasteczku, gdzie dostęp do różnych rozrywek i ewentualnie grup znajomych, którzy byli wkręceni w podobne rzeczy co ty, no był bardzo ograniczony. Stąd była ona zamknięta w swojej wyobraźni, dodatkowo stymulowanej przez to, co znalazła w swoim komputerze. Cały album jest kapsułą wspomnień z tamtych czasów, chociażby na Sing Good słyszymy bardzo osobistą opowieść o dorastaniu w oderwanym od świata miejscu i próbach wejścia w muzykę, mimo tego, że nie umiała śpiewać ani komponować, ona dalej próbowała.

brzmieniowo mamy tutaj coś, co Nina Girachi określa mianem Girl EDM. Jest to jej własny styl elektronicznej muzyki tanecznej, który jest bardzo skomunikowany z elektroniczną muzyką z początku lat 10. XXI wieku, popularnej wtedy w internecie. Mamy więc kolorowe, ale i rozpikselizowane, zgliczowane numery, mocno inspirowane takimi artystami jak Skrillex, Flume, Porter Robinson czy hyperpopowy dorobek wytwórni PC Music. Dzieje się tutaj dużo, chociaż zakorzenienie albumu w dzieciństwie autorki sprawiło też, że słychać tutaj dorobek australijskich artystów, takich jak Empire of the Sun, Kylie Minogue, The Veronicas czy The Presets. Co też istotne, album został stworzony tak, by stanowił on płynne doświadczenie od początku do końca. I też w kontraście do omawianego przeze mnie wcześniej albumu You od Underscores, tutaj mamy do czynienia z muzyką skomponowaną na potrzeby dużej zagranicznej trasy. Te kawałki miały poruszać duże kluby i festiwale na całym świecie, co słychać jest chociażby w powtarzalnym, ale przez to niezwykle chwytliwym All I Am. Zresztą już w sierpniu Nina zagra u nas w Polsce. Ale tak, żeby dobrze zrozumieć doświadczenie opisane na tym albumie, puszczę wam trzeci singiel promujący I Love My Computer, który idealnie oddaje doświadczenie odkrycia tej takiej jednej strony internetu przez swojego tableta, która następnie pochłania cię w całości i chcesz wiedzieć dosłownie wszystko na ten temat. Przed wami iPod Touch od Niny Girachi.

0: Lwowska 13R.
1: Reklama.
0: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
2: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
3: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Reklama.
6: W rytmie lata na 104,9 FM.

Mamy pogodę, która bardziej przypomina środek wiosny, co stwarza idealne okoliczności, aby do tej pory roku powrócić. Co zrobi Marcin Petruk w sporcie Radia Bonton? Tym razem usłyszycie podsumowanie wiosennej ligi Darta w Chełmie. Także celujcie w 104,9 FM w waszych odbiornikach o 14:30.

0: Reklama.
1: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje synek i tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu. Zapraszamy.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
3: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
5: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
6: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
7: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
8: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
0: Reklama.
3: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
9: Sport, Marcin Petruk. Zawodnicy Steel Dart Chełm podsumowali kolejną odsłonę zakończonej niedawno wiosennej ligi. Po 10 turniejach liderem stawki został Jarosław Nowosad, za nim znalazł się Grzegorz Cieślak, a podium zamknął Kuba Denkiewicz. O najwyższych wynikach mówił Łukasz Duczpal.
10: Na trzeciej wiosennej lidze padło łącznie 37 maksów, najwięcej z nich rzucali bo po 4 na głowę. Zwycięzca wyczynowca Bartosz Szpacek, trzeci w owym rankingu Michał Fabian oraz Przemysław Gugułka. Najwięcej maksów na dole, czyli przez 19 padło z ręki Grzegorza Cieślaka. 3 razy. Łącznie na lidze padło ich 7. Najwyższy finisz padł z ręki Sylwestra Semeniuka, 142 punkty. Już na drugim turnieju ligi. Najszybszą lotkę, 14 w lidze, zdobył przyjezdny zawodnik z Zamościa Szymon Sokołowski w pierwszym swoim legu podczas owej ligi. Najczęściej padały finisze między wartościami 99 a 120.
9: Łącznie we wszystkich 10 wiosennych turniejach ligowych o punkty rywalizowało przed tarczami 96 osób. Z jednym medalem lekkoatleci MKS-u Agroschemu wrócili z Lublina, który był gospodarzem ogólnopolskiej olimpiady młodzieży. Po brązowy medal sięgnął Franciszek Flis, który w rzucie młotem osiągnął dystans ponad 60 metrów, mówi trener Marek Mazurek.
11: Tym samym Franciszek potwierdził swoją przynależność do ścisłej czołówki krajowej w tej konkurencji. W rzucie oszczepem podczas eliminacji Szymon Witkowski uzyskał wynik 49 metrów 43 centymetry. Niestety nie dało to zawodnikowi finału ścisłej dwunastki. Ostatecznie zajął 13 miejsce.
9: Swoje reprezentantki w ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży miał również MKL Chełm. Sztafeta 4x100 metrów w składzie

0: Wiktoria Chryszko, Martyna Wawryniuk, Hanna Stachniuk i Karolina Ryś ustanowiła czas 38,48 sekundy, zajmując piąte miejsce w kraju.
1: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
2: W rytmie lata.

Już za chwilę wyjedziemy na lokalne drogi w rytmie lata. Marcin Petruk ma dla nas statystyki odnośnie kierujących jednośladami. Konkretnie usłyszycie o tym, które pojazdy teraz częściej uczestniczą w zdarzeniach drogowych i też w jakich rodzajach tych zdarzeń. Jeżeli słuchacie wiadomości w Radiu Bonton, to możecie się dość łatwo domyśleć, jakie jednoślady teraz częściej biorą udział w wypadkach.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Statystyki polskiej policji jasno pokazują, że użytkownicy hulajnóg to ta grupa uczestników ruchu, wśród której najbardziej widać wzrost liczby kolizji i wypadków. Tylko w zeszłym roku właśnie ci miłośnicy jednośladów brali udział w prawie 1200 zdarzeniach, 1000 z nich zostało rannych, a 11 zginęło. Wzrost wypadków i kolizji notuje się również wśród motocyklistów, chociaż znacznie niższy, za to spadek w gronie pieszych i rowerzystów. Newralgicznym momentem roku, kiedy zdarzeń z jednośladami jest najwięcej, są właśnie wakacje. Dlatego też policja zapowiada wzmożone kontrole, szczególnie w miejscach, gdzie ścieżki dla cyklistów krzyżują się z drogami.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Bonton Radio.

0: i zadłużenia, profesjonalne wyceny, znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
1: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
0: Zadzwoń 664 775 457
1: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Teraz wizualizacja 3D Twojej wymarzonej łazienki gratis.
5: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
6: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
7: Przyjdź i sprawdź. Galeria Hełm i Plac Kupiecki 13. Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Hełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
8: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
9: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
10: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
11: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Reklama. W rytmie lata na 104,9 FM.

Ale Farben Body Talk za nami w radiu Bonton. Bardzo ważna informacja dla chełmian. Jeżeli jutro między 8.30 a 10.00 usłyszycie syreny alarmowe, to nie ma czego się bać. Miasto będzie prowadziło rutynowy test systemu alarmowego. Upewnijcie się przy okazji, że inni też o tym wiedzą. Dajcie znać sąsiadom, bliskim, znajomym, żeby nikt przypadkiem nie spanikował. A to nie jedyne lokalne doniesienia, jakie dla Was mamy w rytmie dnia. Kolejne usłyszycie już po 15.00, ale oczywiście nie zabraknie też informacji z kraju i ze świata, bo dzieje się. Generalnie dzieje się. Będzie między innymi o pomysłach na naprawę ochrony zdrowia przez ministrę zdrowia, bo odbyła się konferencja w tej sprawie. Będzie także o sprawie, o konflikcie Polski z Ukrainą w sprawie bohaterów UPA, bo Europarlament stanął po stronie Polski właśnie. Oraz będzie także o kłopotach na kolei, a także nowych uprawnieniach Państwowej Inspekcji Pracy.

0: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665 773 744.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Jak to?

0: apartament. Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
2: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic Ponie oraz Chełmska Orkiestra z Kina Corso.
1: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
2: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
1: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
3: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
4: Reklama. A my w rytmie lata mamy właśnie godzinę 15. To oznacza, że czas na doniesienia z globu, okolicy i stolicy.
5: Ministra zdrowia o pomysłach na naprawę sytuacji w ochronie zdrowia. Europarlament po stronie Polski w konflikcie z Ukrainą o bohaterów UPA i utrudnienia na torach w Warszawie po wykolejeniu się tramwaju na Grochowie. Miriam Lipińska. Kominy płacowe, maksymalne stawki godzinowe dla lekarzy na poziomie 240 zł brutto. Centralna e-kolejka na zabiegi planowe. Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła swoją receptę na uzdrowienie systemu ochrony zdrowia. Resort chce też wprowadzenia obowiązku zatrudnienia lekarza na umowę o pracę w co najmniej jednym szpitalu.
6: Pracownik medyczny będzie zobowiązany do zatrudnienia co najmniej na pół etatu w jednym szpitalu. Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy, który będzie jego podstawowym miejscem pracy.
5: Takie rozwiązania, jak podkreśla ministra zdrowia, przyczynią się do transparentności wynagrodzeń, bezpieczniejszej organizacji pracy i większej stabilności finansowej szpitali. Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wyraził ubolewanie z powodu nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Ta sprawa

0: doprowadziła do największego kryzysu w polsko-ukraińskich stosunkach w ostatnich latach. Tomasz Orchowski.
1: W przyjętej rezolucji z poprawką zaproponowaną przez chadeków wyrażono ubolewanie z powodu, tu cytat, niepotrzebnej i niesprowokowanej eskalacji spowodowanej przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.
2: Nie można w ramach wspólnoty gloryfikować tych, którzy opierali swoją przeszłość, swoją aktywność na walce z mniejszościami, na również działaniach o charakterze ludobójczym.
1: Mówił europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki. W przyjętej rezolucji wyrażono też ubolewanie z powodu lekceważenia polskiej wrażliwości związanej z rzezią wołyńską.
0: Państwowa Inspekcja Pracy może od dziś zamieniać fikcyjne umowy B2B czy umowy cywilnoprawne w umowy o pracę, jeśli w trakcie kontroli stwierdzi, że wykonywana praca spełnia warunki etatu, mówi pełniąca obowiązki Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy Sylwia Krawczyk.
3: Praca określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem w wyznaczonym miejscu i czasie. Jeżeli te cechy będą przeważające, inspektor pracy wyda pracodawcy polecenie, oczywiście po wysłuchaniu obu stron stosunku prawnego.
0: Od decyzji Państwowej Inspekcji Pracy będzie przysługiwało odwołanie do sądu pracy. Utrudnienia w jeździe po Warszawie dla mieszkańców i turystów. Na pętli Wiatraczna wykoleił się tramwaj. Na czas pracy dźwigu zostało wyłączone napięcie w sieci trakcyjnej. Tramwaje linii 3, 6, 7, 26 i 79 kursują objazdami. Opłacanie rachunków, zakupy online i planowanie budżetu. Do tego najczęściej używamy aplikacji bankowych. Z badania wynika też, że najczęściej logujemy się do nich w domu, mówi Magdalena Grzelak z Santander Consumer Banku.
4: W aplikacjach szukamy przede wszystkim samodzielności działania i dostępu do jasnych informacji. 70% respondentów za priorytet uważa szybki wgląd w historię transakcji. Niemal 2/3 wysoko ceni możliwość załatwienia wszystkich spraw zdalnie, bez konieczności wizyty w oddziale.
0: Prawie co drugi Polak zarządza swoimi finansami za pomocą kilku aplikacji.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Średni wynik matur w chełmskich szkołach wyniósł niespełna 50%. Najlepiej wypadło pierwsze liceum ogólnokształcące, które osiągnęło najwyższe wyniki z języka polskiego i matematyki. Z kolei szkoły z powiatu chełmskiego uzyskały najsłabsze wyniki w całym województwie lubelskim. Festiwal Śladami Singera zawita jutro do Chełma. Mieszkańcy będą mogli bezpłatnie obejrzeć spektakle, wysłuchać słuchowiska i zobaczyć międzynarodowe widowisko plenerowe. Wydarzenia odbędą się w Muzeum Ziemi Chełmskiej i na placu doktora Łuczkowskiego. Za niecałe pół godziny w wiadomościach lokalnych także o niebezpiecznych sytuacjach na chełmskich drogach. O tej porze w godzinach szczytu apelujemy też o ostrożność.
7: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
8: Około 19-20 stopni, czyli maksimum dzisiaj, jeżeli chodzi o temperaturę. Jakość powietrza dobra, ciśnienie na poziomie 1005 hektopaskali. Na niebie mam wrażenie, że troszkę tych chmur ubywa, ale one z nami do końca dnia już zostaną.
7: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
9: W rytmie lata.
10: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
11: Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
8: A już za chwilę kolejna wakacyjna nowość w Radiu Bonton. Jako redakcja przygotowaliśmy dla Was nasze polecajki filmowe w programie. Słuchajcie, co oglądamy. Co tydzień inny motyw przewodni. Tym razem wybraliśmy dla Was filmy na ochłodę. I za chwilę usłyszycie moją propozycję. W ciągu najbliższej godziny będzie też chwila dla nowych, lokalnych wiadomości i będzie też dużo dobrej muzy. Ja jestem Janek Zieliński i do 17 jestem dziś z Wami w rytmie lata.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
1: Słuchajcie!
2: Co oglądamy?
1: Radiowa, wakacyjna, biblioteka filmowa.
3: Hasłem tygodnia jest... Filmy na ochłodę.
4: Niegdyś zima zaskakiwała roktocznie drogowców. W tym roku dla odmiany lato zaskoczyło kolejarzy. W trakcie ostatniej fali upałów media obiegły wiadomości o przegrzanych trakcjach, 50 stopniach Celsjusza w wagonach z zawodzącą klimatyzacją, zatrzymujących się pociągach w trakcie podróży pośrodku niczego, czy przede wszystkim bardzo długich opóźnieniach. Dlatego dla odmiany wsiądziemy dziś do pociągu, który tnie przez grube warstwy śniegu, co by się trochę schłodzić. Ja jestem Janek Zieliński, a to jest Snowpiercer Arka Przyszłości z 2013 roku. Jest rok 2005. W pewnym sklepie z komiksami niedaleko Uniwersytetu Hongik

Seulu zatrzymuje się reżyser Bong Joon-ho i znajduje tam francuski komiks Le Transpersonnage, po angielsku Snowpiercer. Tak się zachwycił, że komiks skończył stojąc przed półką, na której ten komiks znalazł. Snowpiercera następnie pokazał swojemu kumplowi Park Chan-wookowi i zadał on jedno pytanie. Robimy? Robimy. Dla kontekstu, Park Chan-wook to reżyser kultowego Oldboya czy filmu Bez wyjścia, który niedawno oglądali widzowie chomskiego DKF Reverse. Tutaj Park Chan-wook przybrał rolę producenta obrazu. Natomiast dla Bong Joon-ho miało to być wejście do Hollywood, bo to był pierwszy anglojęzyczny film koreańskiego reżysera. Prawa kupione, zaczęło się szukanie koproducentów i lokacji do zdjęć. Padło na Czechy i austriacki Tyrol. Film opowiada o niedobitkach rodzaju ludzkiego, którzy po śnieżnej apokalipsie zostali zamknięci w tytułowym Snowpiercerze, pociągu, który okrąża zamarzniętą ziemię, ciągnąc za sobą ponad 1000 wagonów. Niejako motywem przewodnim filmu są nierówności społeczne. Gdy z przodu bawi się nieliczna, bogata elita, z tyłu pociągu kontrolują oni brudne i szare masy. Dosłownie, bo cały film jest tym brudem przesączony, tą ciemnością i szarością podkreślającą beznadzieję głównych bohaterów, na czele których staje protagonista, który jest grany przez Chrisa Evansa. Uczucie beznadziei, niesprawiedliwości, ale przede wszystkim klaustrofobii nie opuszcza widza ani na krok. Panującą w pociągu tyranię idealnie chociażby wyraża bohaterka grana przez genialną Tilda Swinton, która, jak to bywa, jest tak ucharakteryzowana, że ciężko ją na początku filmu rozpoznać. Film odniósł umiarkowany sukces, zarobił łącznie prawie 90 milionów dolarów, czyli dwa razy tyle co jego budżet. Stety, niestety, za dystrybucję na terenie USA odpowiadał niesławny producent Harvey Weinstein, który przyczynił się do wycięcia niemal pół godziny filmu i to z kolei sprawi, że na kolejne lata Bong Joon-ho zaszyje się w swojej rodzimej Korei i wróci do Hollywood w 2019. I to wróci tak, że wykopując drzwi wywali jeszcze framugę i spory kawałek ściany, bo nakręci on film o podobnej tematyce, czyli Parasite. Natomiast co się tyczy samego Snowpiercera, ten jeszcze powróci z kolei w formie serialu w roku 2020. Jeszcze jedna rzecz a propos filmu. Soundtrack skomponował Marco Beltrami, który wtedy miał na koncie niezwykle udaną ścieżkę do filmu 30 do Jumy. Idealnie oddał on opisane przeze mnie odczucia, ale w odpowiednich momentach był także w stanie wtłoczyć w widza nadzieję, że bunt, który odbywa się w filmie, finalnie się uda.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Helm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
3: Washpark, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie

0: jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
1: Łoszpark, Chełm Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
0: Usługa dostępna dla pań i panów. Łoszpark. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
3: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
4: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
7: Co kupiłaś?
6: Suplement z diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
7: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
6: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
8: Reklama w rytmie lata.

Przełom sierpnia i września w polskiej kinematografii będzie przypominać sklep z Barbie. Jak się okazuje, będą trzy lalki. 16 września ukaże się serial Netflixa z Tomaszem Szuchardem w roli Wokulskiego. 30 września wyjdzie film z powracającym z emerytury Markiem Kondratem w roli Rzeckiego. A z kolei 14 sierpnia wyjdzie

walka, która jednak z Dziełem Prusa nie ma nic wspólnego, bo jest to niezależny, krwawy horror. Także to taki mały przewodnik w radiu Bonton. My tymczasem za chwilę słyszymy się w najnowszym serwisie lokalnym o 15.

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
3: Chełmski Dom Kultury zaprasza na 16. Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera. Już 9 lipca na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Startujemy o godzinie 17.30, a w programie muzyka na żywo, fire show, akrobacje, cyrk i teatr oraz mnóstwo opowieści. Wstęp wolny. W przypadku wystąpienia opadów deszczu impreza będzie przeniesiona do Hadeku. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
4: Eliza Kudelska, Nowosad, lokalne wiadomości Radia Bonton. Zapraszam. Średnia wyników maturalnych wśród uczniów chełmskich szkół wyniosła 49,9%. Pierwsze liceum wyprzedziło inne szkoły ponadpodstawowe.

0: Ze średnią z egzaminu z języka polskiego 64%. Wynik drugiego liceum uplasował je na drugim miejscu zestawienia i dalej w kolejności są czwarte liceum, technikum ekonomiczne numer 3, technikum numer 2, liceum ogólnokształcące dla dorosłych Williams, technika numer 1, 5 i 4. Z matematyki prym wiedzie również pierwsze LO, za nim drugie liceum i na kolejnych miejscach jest już inaczej, bo zajęły je technikum numer 2, technikum ekonomiczne numer 3, liceum dla dorosłych Williams i czwarte liceum. Mówi Marta Sadowska, dyrektor pierwszego liceum w Chełmie.
1: Ponad 98% naszych absolwentów pomyślnie zdało egzamin dojrzałości, a tylko dwóm osobom nie udało się uzyskać pozytywnego wyniku w pierwszym terminie. To rezultat, który, jak dotychczas na to wskazuje, jest najlepszy w naszym mieście. To sukces całej społeczności szkolnej. Przede wszystkim gratuluję naszym maturzystom, czarnieczykom. Dziękuję bardzo serdecznie za ich wytrwałość, konsekwencję i ciężką czteroletnią pracę. Serdeczne podziękowania kieruję także do swoich kolegów i koleżanek nauczycieli. Dziękuję także rodzicom za wsparcie, motywowanie swoich dzieci.
0: Miejska średnia jest poniżej tej uzyskanej w województwie lubelskim, która wyniosła prawie 55%, w kraju z kolei 59%. Niestety szkoły na terenie powiatu chełmskiego wypadły najgorzej w skali całego województwa. Ich maturzyści uzyskali średnio 33,38%. Dla porównania abiturienci z Łukowskiego cieszą się z wyników, których średnia wynosi 60,9%. O tym, jak przykre w skutkach jest ignorowanie czerwonego światła, przekonał się wczoraj po południu kierowca Audi jadący ulicą 11 listopada w Chełmie. Wymuszając pierwszeństwo na skrzyżowaniu z sygnalizacją, uderzył w Opla prowadzonego przez mieszkankę miasta i został ukarany mandatem. Będzie musiał również pokryć koszty naprawy samochodu poszkodowanej. Z kolei już wieczorem w Rudziechucie kierowca Hondy stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w ogrodzenie jednej z posesji. Zanim na miejscu pojawili się mundurowi, oddalił się z miejsca zdarzenia i obecnie nadal jest poszukiwany.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Jutro Chełm ma się stać jedną ze stacji 16. edycji Międzynarodowego Festiwalu Śladami Singera. Wydarzenie inspirowane twórczością noblisty Itzhaka Beszepisa Singera łączy literaturę, teatr, muzykę oraz pamięć o wielokulturowej historii regionu. Organizatorzy z lubelskiego ośrodka Brama Grodzka Teatr NN przygotowali dla mieszkańców 3 bezpłatne wydarzenia artystyczne. Festiwal rozpocznie się o 17 w muzeum przy ulicy Świętego Mikołaja prezentacją radiowego słuchowiska Sztukmistrz z Lublina. O 18.30 w tym samym miejscu widzowie będą mogli obejrzeć spektakl W cieniu nienawiści rosną kwiaty.
3: To szwedzki teatr Albatros w dwóch osobach, aktora i muzyka, prezentujących historię, którą napisało życie i która mogła się zdarzyć właściwie w każdym miejscu w czasie II wojny światowej. Spektakl o tyle interesujący też, że będzie grany w oryginalnym języku, po szwedzku, z tłumaczeniem symultanicznym na język polski.
0: Mówi Witold Dąbrowski z ośrodka Brama Grodzka. Finał dnia zaplanowano o 20 na placu doktora Łuczkowskiego, gdzie artyści z 6 krajów zaprezentują plenerowe widowisko Przyjaciele Sztukmistrza.
3: Czyli rodzaj takiego varieté z elementami nowego cyrku, akrobatyki powietrznej, teatru ognia, performansu, oczywiście z muzyką na żywo. W warstwie literackiej ten spektakl oparty jest na Sztukmistrzu z Lublina. Natomiast w widowisku będą występować artyści z Belgii, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, no i oczywiście z Polski. Mam nadzieję, że pogoda nam dopisze, bo to jedyna niewiadoma w tym festiwalu, bo oczywiście na chełmską publiczność bardzo liczymy.
0: A w przypadku załamania aury wieczorny pokaz zostanie przeniesiony do Hadeku. Cała letnia trasa festiwalowa obejmuje aż 17 miejscowości. Po wizycie w Chełmie artyści odwiedzą w naszym regionie m.in. Krasnystaw, a wielki finał zaplanowano 24 lipca podczas lubelskiego karnawalu sztukmistrzów.
2: W rytmie lata na 104,9 FM.

Niestety, kochani, mimo apeli z różnych stron, tragicznych historii, część kierujących autami dalej wsiada za kółko po alkoholu. Przede wszystkim, no nie warto, serio. Ale o tym, dlaczego nie warto, za chwilę opowie Marcin Petruk w Radiu Bonton, bo przed nami właśnie radionawigacja. Jeszcze 20 minut do godziny 16. Już teraz Lady Punk, później zagościł nas Don Diablo, Kaigo czy też Kaśka Sochacka.

0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Już niemal 50 punktów widnieje na policyjnej mapie wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym, w tym 4 w naszym województwie. Niestety zdarzenia, w których ktoś traci życie, to nie jedyny problem polskich dróg, ponieważ w ostatnich tygodniach mundurowi zatrzymują mnóstwo kierowców na podwójnym gazie. Wśród nich była 36-latka z Janowa Lubelskiego, która nie posiadając uprawnień przewoziła 4-letnie dziecko, mając w organizmie aż 3 promile alkoholu i jadąc dosłownie wężykiem pojezdni. Wakacje dopiero się rozpoczęły, a statystyki nieodpowiedzialnych zachowań kierowców już zaczynają budzić niepokój ekspertów od bezpieczeństwa. Tym samym można się spodziewać, że na drogach będzie jeszcze więcej patroli policji.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
3: Reklama. Lato w pełni, a twoje stare ogrodzenie psuje widok w ogrodzie? Czas to zmienić z hurtownią Unipol w Chełmie. Hit cenowy. Solidne panele 3D o grubości 4 mm, wysokości 153 cm, różne kolory zgarniesz za jedyne 63 zł. W sprzedaży również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje ci czasu? Żaden problem. Przywieziemy i zamontujemy wszystko za ciebie. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Chełm ceramiczna 34E. Sprawdź na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
4: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
5: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
6: 22 urodziny Kodano. Teraz 22

0: rozbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Reklama.
1: W rytmie lata.

Lato to okres wzmożonej aktywności różnej maści insektów, w tym niestety też tych niebezpiecznych, o czym przekonali się harcerze w Olesinie w gminie Gorzków. Do ich namiotów zaczęły wlatywać szerszenie, co stworzyło oczywiście zagrożenie, na szczęście szybko i sprawnie zażegnane przez strażaków. W miarę szybko i sprawnie dajemy wam znać, co się dzieje w okolicy. Najnowsze informacje macie na stronach Radia Bonton i Super Tygodnia. Także tam zaglądajcie po szczegóły. O 16 z kolei u nas na naszej antenie wiadomości z kraju i ze świata będzie o stopach procentowych. Będzie także o centralnej e-kolejce, a także o maturach. A na koniec szum od Kaśki Sochackiej.

0: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665 773 744.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.
1: NZOS Almet, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
3: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
4: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
5: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje ustatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
6: Reklama. Mili Państwo, mamy 16:00, czas na wiadomości w Radiu Bonton.
7: Jest decyzja w sprawie wysokości stóp procentowych. Będzie centralna e-kolejka na planowe zabiegi w publicznych szpitalach. Są już wyniki tegorocznych matur. Ponad 80% piszących zdało. Miriam Lipińska, a na początek wiadomość ważna dla kredytobiorców. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała w sprawie wysokości stóp procentowych i zgodnie z oczekiwaniami ekonomistów pozostawiła je bez zmian. Tym samym to nadal 3,75%. Maksymalny limit zarobków lekarzy czy centralna e-kolejka na planowe zabiegi. To najważniejsze zapowiedzi zmian w systemie, jakie chce wprowadzić resort zdrowia. To ma być lek na afery związane z gigantycznymi zarobkami medyków i przypadki obchodzenia kolejek, mówi ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
8: Pacjent będzie widział w systemie, który ma numer, jak się w tej kolejce przesuwa i będziemy widzieli w systemie, czy dochodzi do obchodzenia tej kolejki.
7: Centralna e-kolejka ma być wprowadzona do końca roku. Likwidacja gigantycznych zarobków lekarzy pewnie potrwa nieco dłużej, bo część rozwiązań wymaga zmian ustawowych, ale i zgody środowiska lekarskiego. Ministerstwo proponuje maksymalną stawkę za godzinę pracy na poziomie 240 zł brutto. W przeliczeniu na etat to około 40 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Lepiej tonować emocje, bo to Ukraina potrzebuje wsparcia Zachodu, a Polska bardzo dużo dla niej zrobiła. W ten sposób szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski skomentował niedawne słowa szefa biura prezydenta Ukrainy. Kryl Budanow oświadczył, że niebawem napięcie w relacjach Ukrainy z Polską osiągnie punkt kulminacyjny i ostrzegł, że każdy przejaw nieprzyjaznej polityki spotka się z reakcją Kijowa. Dodał, że Ukraina nie przyjmie żadnych ultimatów i tak jak nie przyjęła ultimatum Rosji, tak też nie przyjmie ultimatum Polski. Relacje na linii Warszawa-Kijów zaogniły się po tym, jak Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwę gloryfikującą

0: atakującą UPA, odpowiedzialną za ludobójstwo Polaków na Wołyniu. Sekretarz generalny NATO chwali polskie wydatki na zbrojenia i tempo modernizacji armii. Mark Rutte mówił o tym tuż przed rozpoczęciem spotkania przywódców paktu w Ankarze i wymienił nasz kraj jako modelowego sojusznika.
1: Wasze państwo mocno inwestuje w siły zbrojne. Osiągacie wszystkie zamierzone cele. Wiecie, że Stany Zjednoczone mają silne zobowiązania wobec Polski i słyszymy to od wszystkich amerykańskich polityków.
0: Mark Rutte mówił o tym pytany o ostatnią wypowiedź Donalda Trumpa, który zasugerował, że Waszyngton może zarządzić kolejną redukcję amerykańskich wojsk w Europie. 81% maturzystów zdało egzamin dojrzałości. Dziś Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki majowych egzaminów.
2: Nie chciałem sobie sprawdzać tam na tej stronce ziół. Czekałem, aż przyjdę i fizycznie zobaczę wyniki. Kamień z serca. I wielkie szczęście, że tak dobrze mi poszło.
3: Zdawałam rozszerzoną geografię, rozszerzony język angielski, rozszerzoną matematykę.
4: To jest potrzebne tobie na studia?
3: Tak, na ekonomię do Poznania. Przeliczyłam sobie wszystkie punkty i jest duża szansa na to, że mimo wszystko, że te wyniki nie są jakieś znakomite, to się dostanę.
0: Mówili absolwenci 7 Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy. Nieco ponad 12% maturzystów, którzy nie zdali jednego egzaminu, ma prawo do poprawki w sierpniu.
5: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
6: Mamy około 18-19 stopni. Temperatura będzie w ciągu dnia powoli już spadać. Spadać też będą chmury, będzie ich coraz mniej, chociaż zostaną. Ciśnienie na poziomie 1005 hektopaskali. Jakość powietrza pozostaje dobra.
5: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
7: W rytmie lata.
8: Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
9: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
6: Dziwna sprawa, moi drodzy. Dziś w kalendarzu nie ma żadnego święta nietypowego. Koniec świata, normalnie. Dlatego powiem wam, że jutro jest też takie fajne święto. Zaplanujcie sobie jego celebrację, bo jutro mamy dzień chodzenia inną drogą do pracy. I swoją drogą, kochani, jeszcze godzinka nam została w rytmie lata. Janek Zieliński, Radio Bonton, kłaniam się i zapraszam.

0: Reklama.
1: Tato, słyszałeś o ACR?
2: A co to jest ACR?
3: ACR Autoczęści Rutka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
1: To tu, gdzie ten robot?
3: Rutka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
4: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
5: Eko Taxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Eko Taxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Eko Taxi. Zawsze tam, gdzie ty.
6: Forma nie bierze się znikąd.
7: Zdrowie nie bierze się znikąd.
6: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
7: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
6: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
8: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff.

0: jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
1: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
5: Reklama. W rytmie lata na 104,9 FM.

Ciekawostka. Dzisiaj 40 urodziny obchodzi najbardziej znany kibic Legii Warszawa, Kamil Dumulec, który z tego, co dzisiaj się dowiedziałem, trzyma się bardzo dobrze. Ma dzieci, fajnie sobie żyje i dalej kibicuje Legii. My natomiast kibicujemy biegaczom Ruchu Izbica. Ostatnio byli w Zakopanem i o ich wynikach usłyszycie niedługo w sporcie Radia Bonton.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133. Wybierz Transway. To twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501 510 780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
3: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy twoje oszczędności.
4: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
0: Reklama.
5: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
6: Marcin Petruk, zapraszam. W najbliższą niedzielę Ruch Izbica oficjalnie będzie świętował stulecie istnienia. Wydarzenie rozpocznie turniej piłkarski o Puchar Prezesa, a następnie odbędzie się część oficjalna, podczas której zostanie podsumowany wiek działalności klubu, mówi Anita Federowicz-Betlej z Ruchu Izbica.
7: Będzie to okazja do wspomnień, przypomnienia najważniejszych wydarzeń oraz uhonorowania osób, które przez lata budowały historię naszego klubu. Podczas uroczystości wręczone zostaną odznaczenia dla kibiców, działaczy oraz zawodników, którzy swoją pasją, zaangażowaniem i oddaniem przyczynili się do rozwoju Ruchu Izbica. Będzie to również wyjątkowy moment, ponieważ zapowiemy premierę książki Ruch Izbica 100 lat dumy i tradycji, która opowiada historię naszego klubu i ludzi, którzy ją tworzyli.
6: Jubileusz będzie również okazją do niesienia pomocy, ponieważ podczas wydarzenia zaplanowano rejestrację potencjalnych dawców szpiku. Pozostajemy w szeregach Ruchu Izbica, ale przenosimy się do jego sekcji biegowej. Czterej jej reprezentanci udali się do Zakopanego, aby wystartować w 18. wysokogórskim biegu imienia drucha Franciszka Marduły, połączonym z 14. Mistrzostwami Polski w biegach wysokogórskich Skyrunning. O tym, jak im poszło na dystansie 32 km, mówi Paweł Zieliński.
8: 39. najlepiej z całej naszej grupy zaprezentował się Damian Antończak. Jego czas to 4 godziny i 26 sekund. 53. był jego brat Marek Antończak, 4 godziny 18 minut 52 sekundy. Na 80. miejscu miałem przyjemność ja finiszować, czyli Paweł Zieliński. Mój czas 4 godziny 39 minut 48 sekund. I 82. był debiutant na górskich trasach Tatrach Krzysztof Cichosz, 4 godziny 42 minuty i 14 sekund.
6: W biegu wzięło udział ponad 200 osób z całej

0: Polski. Zawodnicy z Tildart Helm podsumowali kolejną odsłonę zakończonej niedawno wiosennej ligi. Po 10 turniejach liderem stawki został Jarosław Nowosad, zanim znalazł się u Grzegorz Cieślak, a podium zamknął Kuba Tenkiewicz. O najwyższych wynikach mówił Łukasz Duczpal.
1: Na trzeciej wiosennej lidze padło łącznie 37 maksów, najwięcej z nich rzucali bo po 4 na głowę. Zwycięzca wyczynowca Bartosz Szpacek, trzeci w owym rankingu Michał Fabian oraz Przemysław Gugułka. Najwięcej maksów na dole, czyli przez 19 padło z ręki Grzegorza Cieślaka. 3 razy. Łącznie na lidze padło ich 7. Najwyższy finisz padł z ręki Sylwestra Semeniuka, 142 punkty. Już na drugim turnieju ligi. Najszybszą lotkę, 14 w lidze, zdobył przyjezdny zawodnik z Zamościa Szymon Sokołowski w pierwszym swoim legu podczas owej ligi. Najczęściej padały finisze między wartościami 99 a 120.
0: Łącznie we wszystkich 10 wiosennych turniejach ligowych o punkty rywalizowało przed tarczami 96 osób. Z jednym medalem lekkoatleci MKS-u Agroschemu wrócili z Lublina, który był gospodarzem ogólnopolskiej olimpiady młodzieży. Po brązowy medal sięgnął Franciszek Flis, który w rzucie młotem osiągnął dystans ponad 60 metrów, mówi trener Marek Mazurek.
2: Tym samym Franciszek potwierdził swoją przynależność do ścisłej czołówki krajowej w tej konkurencji. W rzucie oszczepem podczas eliminacji Szymon Witkowski uzyskał wynik 49 metrów 43 centymetry. Niestety nie dało to zawodnikowi finału ścisłej dwunastki. Ostatecznie zajął 13 miejsce.
0: Swoje reprezentantki w ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży miał również MKL Chełm. Sztafeta 4x100 metrów w składzie Wiktoria Chryszko, Martyna Wawryniuk, Hanna Stakniuk i Karolina Ryś ustanowiła czas 38,48 sekundy, zajmując 5 miejsce w kraju.
3: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
4: W rytmie lata.

To było Enjoy the Silence, Depeche Mode, za nami w radiu Bonton, a przed nami kolejne wieści o chełmskim schronisku dla bezdomnych zwierząt. Uchylono zakaz powiatowego lekarza weterynarii odnośnie przyjmowania nowych zwierząt po pracach naprawczych przeprowadzonych pod koniec czerwca. Jak jednak podaje Super Tydzień, mimo zapowiedzi miasto reorganizacji placówki na ten moment nie planuje. My do sprawy oczywiście będziemy wracać, jeżeli coś nowego się pojawi. Niezwłocznie wtedy Was o tym poinformujemy. A my, kochani, zmierzamy powoli do godziny 17. Już teraz Natalia Schroeder w utworze Lustra.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marzysz o pięknym wyglądzie i większej pewności siebie? Specjalista chirurgii plastycznej Agnieszka Ciepałowicz zaprasza. Szeroka oferta zabiegów estetycznych, m.in. chirurgia nosa, piersi, powiek, liposukcja, lifting twarzy, korekcja niedoskonałości własnym tłuszczem, kwasem hialuronowym, usta, twarz, piersi, pośladki, zabiegi zmian skórnych, nowotworowych, nici, stymulatory, odmładzanie laserem, terapię blizn, botoks. Dentado, Heum, Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Pełna lista zabiegów na www.dentado.pl.
4: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
5: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
6: Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie Mariusz Ostrowski informuje, że w dniach od 10 do 12 lipca Ministerstwo Infrastruktury organizuje w naszym ośrodku egzamin weryfikacyjny dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów z terenu całej Polski. Przypominamy też, że organizujemy kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów. Więcej informacji na stronie word.chelm.pl.
7: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także 106.

No i ja na to jak na lato. Calvin Harris, Summer za nami w Radiu Bonton, a to oznacza, że dzisiaj się już żegnamy, kochani. Dziękuję wam za to popołudnie w rytmie lata. Słyszymy się jeszcze w piątek o godzinie 12 oczywiście. Jutro dla was ten program poprowadzi Kinga Miszczyk i ja póki co idę. Także jeszcze raz dzięki za dzisiaj. Janek Zieliński w rytmie lata, Radio Bonton. A ja was zostawiam z kawałkiem Potential. To jest Somber oczywiście.

0: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
1: Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
2: Reklama.
3: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
4: Marzą Ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Reklama.
8: Słuchacie Bonton Radio.

0: lekarzy o rządowych propozycjach zmian w ochronie zdrowia. Parlament Europejski zajął stanowisko w sporze między Warszawą a Kijowem. Ceny ropy naftowej w górę, po słowach prezydenta USA Donalda Trumpa o Iranie. Miriam Lipińska. Przedstawione przez minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grędę propozycje naprawy sytuacji w służbie zdrowia padały już jesienią zeszłego roku, ocenił Piotr Pisula z Naczelnej Izby Lekarskiej. Dodał, że Izba spodziewa się efektów w postaci zapaści kadrowej w szpitalach powiatowych. A wśród propozycji ministry zdrowia na uzdrowienie systemu znalazły się m.in. wprowadzenie centralnej e-kolejki na zabiegi planowe, obowiązek zatrudnienia lekarza na umowę o pracę w co najmniej jednym szpitalu, czy wprowadzenie maksymalnych poziomów wynagrodzeń medyków.
1: Naszą stawką wyjściową, którą proponujemy, jest kwota do 240 zł brutto za godzinę. Oczywiście jest to wskaźnik, który przyjmujemy jako przelicznik do etatu.
0: Jutro spotkanie szefowej resortu zdrowia z Naczelną Radą Lekarską. To mocny głos, którego Kijów nie może zignorować, mówią o przyjętej dziś przez Parlament Europejski rezolucji politycy KO. Z kolei według eurodeputowanych PiSu rezolucja jest dalece nieidealna, bo nie nazywa rzezi wołyńskiej ludobójstwem. We wspomnianym dokumencie Europarlament wyraził ubolewanie z powodu nadania przez Wołodymyra Zełenskiego jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Nazwał to niepotrzebną i niesprowokowaną eskalacją ze strony prezydenta Ukrainy.
2: Nie można w ramach wspólnoty gloryfikować tych, którzy opierali swoją przeszłość, swoją aktywność na walce z mniejszościami, na również działaniach o charakterze ludobójczym.
0: Mówił europoseł KO Andrzej Halicki. W przyjętej rezolucji Parlament Europejski wyraził też ubolewanie z powodu lekceważenia polskiej wrażliwości związanej z rzezią wołyńską. Silny, porywisty wiatr powoli słabnie. Z jego powodu sporo pracy mieli dziś strażacy. Ewakuowano też w sumie kilkanaście obozów harcerskich na Pomorzu i w Warmińsko-Mazurskim. W najbliższych dniach pogoda nie da nam odpocząć, mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
3: Sytuacja niepokojąca będzie nam towarzyszyć właściwie do końca tygodnia.
0: Ale są też dobre wieści. Od jutra temperatury zaczną rosnąć. W piątek na zachodzie kraju termometry pokażą 26 stopni. Rynek naftowy przestraszył się sytuacji na Bliskim Wschodzie. Ceny ropy naftowej idą wyraźnie w górę po słowach Donalda Trumpa o końcu rozejmu z Iranem. Baryłka ropy podrożała dziś z 70 do prawie 80.

0: $80 na fali obaw o ponowną blokadę cieśniny Ormus.
1: Wzrost do $80 to wciąż nie jest jakby nic ekstremalnego, natomiast pytanie, w którą stronę ruszymy się z tego punktu.
0: Mówi Marcin Kujawski, starszy ekonomista BNP Paribas. A polski rząd nie wyklucza powrotu do wygaszonego niedawno pakietu CPN, ale na razie nie określił, ile paliwa muszą kosztować, by się to stało. Na razie niepokojów na rynku naftowym nie widać jeszcze na stacjach paliw. Jak podają analitycy epetrol.pl, przeciętna cena benzyny 95 to teraz 6 zł 78 groszy, a diesla 6,93. A skoro o pieniądzach mowa, to jeszcze na koniec o decyzji Rady Polityki Pieniężnej. A zgodnie z nią stopy procentowe pozostają bez zmian. To 3,75%.
2: Flash. Skrót lokalnych informacji.
3: Jutro rano w Chełmie zawyją syreny alarmowe. Między 8.30 a 10.00 odbędzie się test systemu ostrzegania mieszkańców i będzie to tylko próba. Nie ma powodów do niepokoju. Trwają zgłoszenia do konkursu kulinarnego Smak Chełma. Chętni mogą zgłaszać się do 12 lipca, a finał odbędzie się 26 podczas wydarzenia Strefa Miejska Chełm. Miasto pełne smaku. Opublikowano oświadczenia majątkowe władz powiatu chełmskiego. Widać w nich wyższe zarobki, nowe inwestycje oraz wzrost wartości majątków i diet samorządowców. O czym więcej za niecałe pół godziny w wiadomościach. W pełnym wydaniu także o sporze o niesprawną klimatyzację w szkole w Rajowcu Fabrycznym. Podczas zakończenia roku uczniowie przebywali w sali mimo upałów. Burmistrz i dyrektor placówki wzajemnie przerzucają się odpowiedzialnością, a zakończenie inwestycji, która uwzględnia również urządzenia chłodzące, zaplanowano na październik.
4: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: Na termometrach dziś maksymalnie od 15 stopni na Podlasiu, przez 18 na Pomorzu, 19 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 22 na Dolnym Śląsku. Silny, porywisty wiatr już powoli słabnie, ale do końca dnia w całym kraju możliwy przelotny deszcz.
4: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
5: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Jarek Hołota, witam na półmetku tygodnia. Mamy środę, 8 lipca. Podkręcamy więc odbiorniki na 104,9. Sprawdzamy, jakie muzyczne skarby kryje pod dzisiejszą datą muzyczna kartka z kalendarza. Naszą podróż zaczynamy w roku 1961. 8 lipca na świat przyszedł Andrew Fletcher, brytyjski muzyk, współzałożyciel i wieloletni filar legendarnej formacji Depeche Mode. Choć odszedł od nas w 2020 roku, dziś z dumą wspominalibyśmy jego rocznicę urodzin oraz niesamowity wkład w budowanie potęgi tego elektronicznego giganta. Przenosimy się do szalonego roku 1970. 8 lipca urodził się Beck David Campbell, znany całemu światu po prostu jako Beck, amerykański wokalista, gitarzysta, kompozytor i absolutny geniusz muzycznej alternatywy, który od dekad genialnie miesza rock, pop i hip-hop. Beck świętuje dziś swoje 56. urodziny. Przesyłamy masę słonecznych, urodzinowych wibracji. W kalendarzu zapisujemy rok 1977. 8 lipca na świat przyszedł Tim Rice Oxley, brytyjski kompozytor, pianista i współzałożyciel indie-rockowej formacji Keen. Tim kończy dzisiaj 49 lat, a fani doskonale pamiętają, jak jego przestrzenne partie fortepianu w radiowym killerze Somewhere Only We Know podbijały listy przebojów. Zaglądamy do roku 1995. Dokładnie 31 lat temu na szczycie brytyjskiej listy przebojów królował zespół Bon Jovi ze swoim niesamowicie emocjonalnym rockowym hitem This Ain't a Love Song. Utwór ten, będący idealnym połączeniem rockowego pazura i radiowej melodii, idealnie pasował do letnich klimatów. Smutna kartka z roku 2022. Dokładnie 4 lata temu pożegnaliśmy Tony'ego Sirocco, amerykańskiego aktora, którego pamiętamy z kultowych ról w tym serialu Rodzina Soprano, gdzie tradycyjny pop z lat 60. i klasyczny rock tworzyły absolutnie genialny radiowy klimat. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak absolutnym rockowym tąpnięciem z połowy lat 90., które dokładnie w lipcu tamtego roku zdefiniowało brzmienie brytyjskiej gitary. Dokładnie 31 lat temu muzycy formacji Blur świętowali ogromne sukcesy swojego legendarnego albumu Park Life, a w rozgłośniach radiowych na całym świecie zaczynał królować ich absolutnie genialny letni singiel Country House. Damon Albarn stworzył numer niesamowicie chwytliwy, podszyty ogromnym poczuciem humoru, genialną sekcją dentą i refrenem, który z miejsca podrywa z fotela. Utwór ten stał się symbolem wielkiej bitwy Britpopu i przyniósł grupie gigantyczną popularność. Zamykając to środowe spotkanie z historią,

zamykamy też naszą dzisiejszą muzyczną kartkę z kalendarza i na półmetku tygodnia stawiamy na 100% gitarową petardę z potężnym kopem. W Radiu Bon Ton czas na odrobinę wyspiarskiej energii. Przed wami Blur i Country House.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Tak, można w Helmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Helm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
0: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu.

Bonus betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140. Jak tak?

0: apartament. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
2: Jesteś uczniem 5 i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej, osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
3: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
4: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: reklama.
1: Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki.

0: Hełm Okrzowska 27.
1: Tanio i od ręki.
2: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
3: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
4: Północ Nieruchomości pomoże ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia, profesjonalne wyceny, znalezienie twojej wymarzonej nieruchomości.
3: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
4: Zadzwoń 664 775 457
3: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
5: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
6: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawienią płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
7: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Reklama.
9: Eliza Kudelska, Nowosad. Zapraszam na kolejne wydanie lokalnych wiadomości. Jest 17.30. Jutro hełmianie usłyszą syreny alarmowe, jak informuje Urząd Miasta. Między 8.30 a 10.00 prowadzone będzie sprawdzenie systemu powiadamiania alarmowego mieszkańców. Emitowane sygnały będą miały wyłącznie charakter testowy, nie będą oznaczały wystąpienia żadnego zagrożenia. Miasto apeluje o zachowanie spokoju i przekazanie tej informacji rodzinie, sąsiadom, a także osobom starszym czy samotnym, które mogą nie mieć dostępu do bieżących komunikatów. Hełm będzie szukał swojego smaku. Do 12 lipca można zgłaszać się do konkursu kulinarnego Smak Hełma, którego finał odbędzie się 26 lipca w trakcie wydarzenia Strefa Miejska Hełm. Miasto pełne smaku.
10: W konkursie mogą wziąć udział zarówno chełmskie lokale gastronomiczne, jak i mieszkańcy oraz pasjonaci gotowania. Zadaniem uczestników będzie przygotowanie potrawy nawiązującej do Hełma. Może być to danie tradycyjne, deser, wypiek, przekąska albo autorska propozycja inspirowana historią miasta, jego legendami, miejscami lub wspomnieniami. Ważne, aby uczestnik potrafił krótko wyjaśnić, dlaczego przygotowane danie kojarzy się właśnie z Hełmem. Gościem honorowym wydarzenia i jednym z jurorów będzie Tomasz Strzelczyk, znany w internecie jako Oddasz Fartucha.
9: Mówi Damian Wietrak, współorganizator wydarzenia. Każdy uczestnik będzie mógł zaprezentować się podczas tego wydarzenia na własnym stoisku, pokazać swoje umiejętności i opowiedzieć mieszkańcom o swojej kuchni lub pasji do gotowania. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie oraz profilu Strefy Miejskiej Hełm.
11: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
9: Publikacja najnowszych oświadczeń majątkowych za 2025 rok ujawnia znaczące zmiany w finansach lokalnych włodarzy w powiecie chełmskim. Od rekordowych skoków wynagrodzeń po wielomilionowe inwestycje w rolnictwie. U starosty Piotra Deniszczuka największe poruszenie budzą nowe nabytki w parku maszynowym. Chociaż jego pensja w starostwie spadła o ponad 60 tysięcy złotych, to przychody z ogromnego gospodarstwa przekroczyły 500 000. W oświadczeniu starosty pojawił się nowy ciągnik oraz inne maszyny rolnicze, których zakup sfinansowano kredytem w wysokości blisko 500 tysięcy. Z kolei wicestarosta Jerzy Kwiatkowski może pochwalić się potężnym wzrostem wynagrodzenia z pracy w urzędzie. Jego zarobki skoczyły ze 172 do niemal 282 tysięcy złotych. Do jego kolekcji aut dołączyło również Volvo z 2019 roku. Zestawienie pokazuje także, że bycie samorządowcem to nie jedyne źródło dochodu. Rekordzistą pod względem Centrum Wartości Ziemi pozostaje radny Andrzej Zając. Jego gospodarstwo jest obecnie wyceniane na 3,5 miliona złotych, a to o milion więcej niż rok wcześniej. Ponadto niemal wszyscy członkowie zarządu odnotowali wzrost diet radnego, które w skrajnych wypadkach wzrosły z 26 do ponad 44 tysięcy złotych rocznie. Gorąca atmosfera w Rejowcu Fabrycznym i to nie tylko ze względu na pogodę. Zakończenie roku szkolnego w cieniu 30-stopniowego upału stało się zarzewiem konfliktu między władzami miasta a dyrekcją szkoły podstawowej. W centrum sporu znalazła się nowoczesna klimatyzacja, która choć zamontowana już w grudniu ubiegłego roku, podczas fali upałów pozostawała bezużyteczna. Radny Krzysztof Kister, alarmowany przez zaniepokojonych rodziców, pytał na ostatniej sesji Rady Miasta, dlaczego dzieci musiały przebywać w tak trudnych warunkach i czy problem zostanie rozwiązany przed wrześniem. Burmistrz Gabriel Adamiec winą za sytuację obarcza organizację samej uroczystości. Wskazuje, że mimo zaleceń wojewody lubelskiego o skracaniu wydarzeń, zakończenie roku trwało prawie 2 godziny. Z kolei dyrektor placówki Jacek Wnętrzak odpiera te zarzuty, twierdzi, że szkoła zrobiła wszystko, co możliwe. Salę wietrzono, zapewniono wodę i wentylatory, a program ograniczono do minimum. Dyrektor podkreśla również, że od miesięcy zgłasza problemy z niefunkcjonującymi urządzeniami chłodzącymi. Cała inwestycja, obejmująca także modernizację kotłowni i montaż fotowoltaiki, ma zostać sfinalizowana do końca października tego roku. Czy uczniowie wrócą we wrześniu do klimatyzowanych sal? Odpowiedź zależy od tempa prac nad miejskim projektem OZE.
1: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
2: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
4: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
3: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
2: Serio?
3: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
2: I co? Udało Ci się sprzedać?
3: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
4: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
0: Reklama.
5: Bonton Radio na 104.

0: Artykuł 5 obowiązuje, zapewniają kraje NATO na szczycie w Ankarze. Maksymalny poziom wynagrodzeń dla medyków proponuje Ministerstwo Zdrowia. Powiemy też o przestępstwie na tle truskawkowym. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Ankarze zakończył się szczyt NATO. W deklaracji końcowej przywódcy potwierdzili wzajemną pomoc w ramach artykułu 5. Zadeklarowali też większe zaangażowanie Europy i Kanady we wspólne bezpieczeństwo. Sekretarz generalny NATO chwali polskie wydatki na zbrojenia i tempo modernizacji armii. Mark Rutte mówił o tym tuż przed rozpoczęciem spotkania przywódców paktu w Ankarze i wymienił nasz kraj jako modelowego sojusznika.
1: Wasze państwo mocno inwestuje w siły zbrojne. Osiągacie wszystkie zamierzone cele. Wiecie, że Stany Zjednoczone mają silne zobowiązania wobec Polski i słyszymy to od wszystkich amerykańskich polityków.
0: Rutte mówił o tym, pytany o ostatnią wypowiedź Trumpa, który zasugerował, że Waszyngton może zarządzić kolejną redukcję amerykańskich wojsk w Europie. Kolejne ataki na Iran zapowiada tymczasem prezydent USA. Prawdopodobnie dojdzie do nich jeszcze dziś wieczorem. Na szczycie NATO w Ankarze Trump zagroził przywróceniem blokady Iranu. Minionej nocy doszło do amerykańskich ataków na Iran. Według Waszyngtonu w odpowiedzi na niedawne irańskie ataki na statki handlowe. Po kolejnej eskalacji eksperci spodziewają się kolejnego wzrostu cen ropy. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła dziś pomysły na uzdrowienie systemu. Zaproponowała maksymalny poziom wynagrodzeń medyków, 240 zł za godzinę. Wymóg pracy co najmniej na pół etatu i elektroniczne kolejki do lekarzy. Impulsem do zmian jest afera wokół Szpitala Południowego w Warszawie. Matury zdane. Ponad 81% maturzystów świętuje sukces. Wyniki są już w internetowym systemie, ale dokumenty trzeba odebrać ze szkół osobiście. Będą potrzebne w rekrutacji na studia. Od rana towarzyszą nam wielkie emocje, mówi wicedyrektorka jednego z warszawskich liceów, Beata Borowska.
2: Przyjechał już od 9 godziny dzisiaj rano. Tłumnie przybywali do szkoły, żeby odebrać świadectwa maturalne. Różne były reakcje. W ogromnej większości byli zadowoleni, pozytywnie zaskoczeni. Były też osoby, które twierdziły, że a tu z tego przedmiotu spodziewały się więcej.
0: Pytamy samych maturzystów, jak im poszło.
3: W porządku, wyniki takie dobre. 90 prawie same, oprócz polskiego, więc jest okej.
4: Okay. Jestem bardzo zadowolony z wyników, bo raczej dostanę się tam, gdzie planowałem.
5: A bardzo dobrze. Wszystko, co chciałem zrealizować, jeśli chodzi o wyniki, to zrealizowałem. Hiszpański w podstawie 98%, angielski dwujęzyczny 78%.
6: Polski rozszerzony dobrze poszedł właśnie.
7: Znośnie, zdana. Rozszerzenie nie do końca tak, jakbym chciał, ale nie jest aż tak źle. Polskiego dostałem 57%, angielskiego 95%, z matematyki 94%.
0: Egzaminy poprawkowe w sierpniu. Na koniec afera truskawkowa pod Poznaniem. Policja zatrzymała mężczyznę, który miał regularnie niszczyć drewniane stoisko handlowe z owocami w Luboniu. Prawdopodobnie chciał wyeliminować konkurencję, bo sam sprzedaje truskawki, mówi Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
8: Zgromadzony materiał dowodowy dał podstawę do przedstawienia zarzutu 53-letniemu mieszkańcowi powiatu poznańskiego. Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem prokuratury, a o odpowiedzialności karnej podejrzanego rozstrzygnie teraz sąd.
0: Właścicielka drewnianego domku oszacowała straty na 10 tysięcy złotych. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Grozi mu do 5 lat więzienia.
9: Bonton Radio. Sport.

0: Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Ostatnia polska tenisistka pożegnała się z tegorocznym Wimbledonem. W ćwierćfinale debla odpadła Katarzyna Piter, która grała w parze z Anną Szyszkową. Polka i Czeszka przegrały z rozstawionymi z numerem drugim Kanadyjką Gabrielą Dąbrowski i Brazylijką Luizą Stefani 1-6-2-6. Zlatko Dalic ogłosił, że rezygnuje z funkcji selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Chorwacji, którą pełnił od 2017 roku. To właściwy moment, aby zakończyć tę niesamowitą podróż. Odchodzę z pełnym sercem i dumny, że przyczyniłem się do największych sukcesów w historii chorwackiej piłki, przekazał trener w oświadczeniu. Jego zespół doszedł do finału Mistrzostw Świata w 2018 roku i zajął trzecie miejsce 4 lata później. Z tegorocznego mundialu odpadł w 1/16 finału po porażce z Portugalią 1-2. Chorwacji w ćwierćfinałach Mistrzostw Świata tym razem nie będzie, ale zagra w nich aż 6 drużyn z Europy i tylko po jednej z Ameryki Południowej i Afryki. Spoza starego kontynentu do najlepszej ósemki awansowały jedynie broniąca tytułu Argentyna oraz Maroko. Michał Waszkiewicz.
1: Po szybkim odpadnięciu Niemców i Holendrów pojawiła się teza o tym, że to nie jest dobry turniej dla Europy. Słabo się zestarzała, bo z 48 zespołów zostało już tylko 8, w tym 6 europejskich. Honoru Afryki broni Maroko, czyli czwarta drużyna mundialu w Katarze, a z trudem do ćwierćfinału awansowała Argentyna, która w niesamowity sposób w końcówce meczu z Egiptem odrobiła dwubramkową stratę. Teraz na jej drodze stanie Szwajcaria, która wygrała z Kolumbią, mówi obrońca Luka Jacques. Szczerze mówiąc, byłem zestresowany, wiedząc, że losy całego turnieju zależą od jednej serii rzutów karnych, ale wierzyłem w drużynę i w chłopaków, którzy podchodzili do jedenastek. Pracowaliśmy nad tym elementem i dzisiaj to procentuje. To naprawdę historyczny moment dla Szwajcarii. Ćwierćfinały ruszą jutro. Francja zagra z Marokiem, w piątek Hiszpania z Belgią, a w sobotę Norwegia z Anglią i Argentyna ze Szwajcarią.
0: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Polskie siatkarki przegrały z Turcją 1-3 na inaugurację trzeciego turnieju Ligi Narodów, który rozpoczął się w Osace. Jutro zespół Stefana Lavariniego zmierzy się w Japonii ze Stanami Zjednoczonymi.
2: W nocy we wschodniej połowie kraju i w centrum może padać, na zachodzie nie powinno. A jutro w dzień podobnie, znowu wschód i centrum pod deszczem, podobnie nad morzem i w górach, a na zachodzie raczej sucho, temperatura od 15 stopni na krańcach północno-wschodnich, 20 stopni w centrum, najcieplej na zachodzie 23.
3: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Świeże wiadomości super tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
6: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
7: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
8: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
9: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
10: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
11: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665 773 744.
0: Reklama.
12: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Klubieszowska 80.
1: Bliżej kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska.
3: Witold Dąbrowski, ośrodek Brama Grodzka, Teatr NN w Lublinie.
2: 16. edycja przed nami festiwalu Śladami Singera. 9 lipca zagości do Chełma. Co w programie się znalazło tegorocznej edycji?
3: Jesteśmy w trzech odsłonach w tym roku, w tym festiwalu. Pierwsza odsłona, która zaczyna się o godzinie 17 i zapraszamy do Muzeum Ziemi Chełmskiej na prezentację słuchowiska radiowego z Archiwum Teatru Polskiego Radia Sztukmistrz z Lublina. To godzinna audycja nagrana ponad ćwierć wieku temu, ale ponieważ Sztukmistrz z Lublina, czyli najsłynniejsza książka Baszewisa Singera, jest wciąż aktualny, to myślę, że warto wysłuchać tej interpretacji. O godzinie 18.30 też w Muzeum Ziemi Chełmskiej prezentacja szwedzkiego spektaklu W cieniu nienawiści rosną kwiaty. To szwedzki teatr Albatros w dwóch osobach, aktora i muzyka, prezentujących historię, którą napisało życie i która mogła się zdarzyć właściwie w każdym miejscu w czasie II wojny światowej. Spektakl o tyle interesujący też, że będzie grany w oryginalnym języku, po szwedzku, z tłumaczeniem symultanicznym na język polski. No i wreszcie chyba najbardziej oczekiwana część tego festiwalu, czyli taka nasza marka, festiwalowa marka, plenerowy spektakl. Oczywiście jak zwykle na placu Łuczkowskiego widowisko Przyjaciele Sztukmistrza 2026, czyli rodzaj takiego varieté z elementami nowego cyrku, akrobatyki powietrznej, teatru ognia, performansu, oczywiście z muzyką na żywo. W warstwie literackiej ten spektakl oparty jest na Sztukmistrzu z Lublina. Pozdrawiam i do zobaczenia już wkrótce.
0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
4: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej audycji z cyklu Bliżej Kultury. Dziś wyruszamy śladami zapachów, które od wieków gościły na naszych łąkach, w lasach i w domostwach. Naszym gościem jest Agnieszka Marzec, pasjonatka, która z darów natury potrafi wyczarować prawdziwe cuda. Producentka tradycyjnych przetworów, głównie na bazie ziół, właścicielka sklepu internetowego, rzemieślniczka, którą spotykacie na lokalnych festynach. Witaj, Agnieszko.
5: Dzień dobry, pani Wando. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
4: Twoją absolutną domeną są zioła. Kiedyś medycyna i kuchnie były ze sobą nierozerwalnie połączone, a nasze prababki doskonale wiedziały, co zerwać na łące, żeby potrawa miała smak i krzepiła ciało, a także leczyła ciało. Skąd u ciebie ta miłość do ziół?
5: Zaczęła się już w dzieciństwie. Chodziłam po łąkach, zbieraliśmy te zioła. Babcia nam pokazywała, jak je zbierać. Zbieraliśmy dziurawiec, piołun, przy przeziębieniach lipę. I to była taka fascynacja z dzieciństwa moja, że tak powiem. Później się troszeczkę zapomniało, a teraz dalej wracamy do tych ziół. Chciałam również przywrócić tą wiedzę do współczesnych domów, pokazać, że pokrzywa, bluszczyk kurdybanek, czy na przykład dziurawiec nie są chwastami, tylko są genialne w smaku i mają bardzo dużo tych wartości swoich zdrowotnych.
4: Co takiego wyjątkowego tworzysz na bazie tych roślin? Gdybyśmy zajrzeli do twojej spiżarni, to co tam znajdziemy?
5: Przede wszystkim tradycyjne syropy ziołowe, oksymele, octy. Robię też dżemiki owocowe i ziołowe. Na przykład oksymel to jest taki naturalny antybiotyk, który wykonujemy na bazie moich octów, miodu. Wszystko jest tutaj posiane na naszej działeczce. Wszystko zbieramy ręcznie. Przetwarzamy to również ręcznie.

0: wszystko jest bez dodatkowej chemii, po prostu naturalne składniki tylko i wyłącznie idą do naszej produkcji ziołowych octów i naszych ziołowych syropów. W spiżarni mamy bardzo dużo smaków, bo tam jak zaczynamy od wiosny, czyli od końca kwietnia, bluszczyk, kurdybanek, niszek lekarski, pokrzywa, tak kończymy dopiero ziołowe nasze, kończą się koniec lipca. Liśmi orzecha, w tej chwili na przykład robimy dziurawiec, przerabiamy. Chcemy wejść też jeszcze w syropy z piołunu, gdzie jest bardzo mało znany ten syrop. W sumie proces naszej produkcji trwa od kwietnia do końca października.
1: Co tutaj można w waszym ogrodzie znaleźć?
0: W naszym ogrodzie przede wszystkim bluszczyk kurdybanek, mniszek lekarski, owocowe aronia, malina, do tego pokrzywa, przytulia czepna. Bardzo dużo mamy tutaj tych swoich ziółek. Tego, czego nie mamy, to pozyskujemy w inny sposób, gdzie teraz jest ciężko z tymi ziołami, bardzo ciężko, żeby je zdobyć. Nie mamy teraz pastwisk, nie mamy jakichś lasów takich, żeby w czystości wszystko pozbierać, ale szukamy takich miejsc, żeby po prostu jeszcze te nowe zioła, których tu nie posiadamy, nazbierać gdzieś w czystych terenach.
1: 10 lat temu osiedliście w gminie Leśniowice, w miejscowości Rakołupy. Czy tutaj można znaleźć takie czyste środowisko, gdzie rosną no właśnie tak nieskażone rośliny?
0: Można, znajdujemy je tutaj i bardzo dużo jest przy naszym zalewie. Tam też pozyskujemy, na przykład dziurawiec wczoraj zbierałam, przepiękny teren, tam jest zielony, tala właśnie od tych pól, od tych dróg, więc w takich miejscach można jak najbardziej znaleźć.
1: Czyli kiedy przychodzi wiosna i lato, to ciebie, Agnieszko, rzadko można chyba w domu zastać, bo ty wtedy biegasz po lasach i łąkach i zbierasz to, co jest dla ciebie najcenniejsze.
0: No można tak powiedzieć. U mnie praktycznie nie ma w domu. Muszę to pozbierać wszystko i przeważnie te robienie już tego przetwarzania w domu to jest wieczorami. Kiedy ja już mam ten taki spokój ducha i wtedy idę sobie wieczorem, tam przetwarzam, to wszystko robię. Ale tak, to jest praca po prostu w terenie, że tak powiem.
1: Agnieszko, a na festynach co cieszy się największym wzięciem? Po co ludzie stoją w kolejkach do twojego stoiska?
0: Tą porą syrop z pędów sosny jest po prostu rewelacja. I w ogóle te ziołowe, syrop z kurdybanka, on będzie dobry tutaj na nasze trawienie, na wszystko. No i ludzie tak, o, z kurdybanka, to ja spróbuję. Nawet ludzie nie wiedzieli, że można z tego zrobić. Także te ziołowe też, tu babka lancetowata, miodunka teraz bardzo dużym też popularnością się cieszy, bo ona jest taka dobra na oskrzela, płuca. Ale mówię, tutaj takim hitem teraz właśnie sezonu to są pędy sosny, syrop z pędów sosny.
1: A jak przyrządza się syrop z pędów sosny?
0: W maju zbieramy te pędy. To są odrosty takie na sośniec. Wkładamy je do pojemników, zasypujemy cukrem i to musi swoje odstać. I później to zlewamy, przedsadzamy. Podgrzewamy do temperatury tam 80 stopni, żeby tego też nie przegotować. Zlewamy w buteleczki na gorąco. Buteleczka jest przewracana do góry dnem i jest gotowy syropek. Przy pędach sosny to chyba najmniej roboty mamy.
1: Myślę, że starsze osoby, które z taką medycyną ludową miały kiedyś do czynienia, to bardziej chyba doceniają wasze produkty niż osoby młode, które no niestety korzystają często z produktów aptecznych.
0: Niekoniecznie. Bardzo dużo też młodych osób po prostu z ciekawości, mi się wydaje, kupuje i tutaj grono odbiorców to jednak jest bardziej właśnie w młodszych ludzi, bym powiedziała.
1: Rozumiem, że to chyba wynika z tego, że młode pokolenie wraca do natury, do produktów eko.
0: Tak, jak najbardziej wracamy teraz do tej natury. Już jesteśmy tak przesyceni tą całą chemią każdego produktu, że coraz więcej ludzi właśnie teraz szuka tych naturalnych produktów. Już nie mówię tutaj o syropach, o tych naszych dżemikach czy octach, ale ogólnie na wsi szukamy tej naturalności.
1: Produkujesz octy z tak naprawdę wszystkiego. Opowiedz mi o tym procesie.
0: Proces octowy to chyba taki najbardziej prosty proces. Po prostu bierzemy owoce, je się zalewa wodą przegotowaną z cukrem i to stoi. Robimy owocowe octy, ziołowe. Dużo czasu potrzeba, żeby po prostu je zrobić.
1: Nie tylko karmisz, ale też edukujesz. Prowadzisz warsztaty z tradycyjnej kuchni słowiańskiej przy okazji uroczystości, które właśnie w gminie Leśniowice się odbywają. Jak wyglądają takie zajęcia? Czy współczesny człowiek potrafi jeszcze odnaleźć się w kuchni bez gotowych miksów przypraw?
0: Ludzie są bardzo zdziwieni, kiedy ja na przykład zamiast pieprzu wyciągam suszony kurdybanek, który nadaje takiej wyrazistości potrawie. I kiedy idziemy na łąkę, zbieramy, nie wiem, nasiona pokrzywy, którymi też możemy dosmaczyć sobie potrawę. Czy zbieramy nasiona mięty, które nadają takiej słodkości potrawom.
1: A jakie dania przygotowujesz na przykład na festynie, kiedy prowadzisz warsztaty z kuchni słowiańskiej?
0: My robimy takie podstawy tej kuchni słowiańskiej. Podpłomyki przeważnie robimy i ciasto z mąki pszenno-żytniej, żytniej, orkiszowej, tak jak kiedyś nasi Słowianie. Do tego odrobina wody i robimy z tego podpłomyki. Tutaj największą zaletą jest później pasta, którą robimy dodatkowo. Wykorzystujemy też te nasze słowiańskie korzenie, czyli pasta.

0: z fasoli. Do tego na przykład zamiast pieprzu dodamy kurdybanek. Odrobina lubczyku i kopru, ucieramy to razem wszystko. I ludzie po prostu są zdziwieni, że trzy składniki i powstaje dodatek pyszny do kanapki, czy nawet do tego podpłomyka, który jest na ognisku upieczony na takiej blaszce przepięknej.
1: Na takich festynach serwowałaś jeszcze różne rodzaje past.
0: Ale tutaj podstawą właśnie są te pasty z fasoli, później pasta z ciecierzycy, załóżmy. To do tego też na przykład pomidory ususzone z ziołami, z miętą, z kurdybankiem również. Do tego jest na przykład dodana odrobina natki pietruszki, czyli nasze takie domowe, i to jest razem ususzone. To nadaje takiej wyrazistości i to...
1: Oryginalny smak.
0: Tak.
1: Gdzie nasi słuchacze mogą Cię znaleźć w najbliższym czasie?
0: No najprościej to odwiedzić moją stronę internetową i moje media społecznościowe, czyli Spiżarnia Baby Jagi. W tym okresie letnim będziemy na kilku jarmarkach. Najbliższy jarmark to będzie w Skierbieszowie, na Kilianie. Zostaliśmy zaproszeni. Później no, na bieżąco wrzucamy na naszej stronie internetowej, gdzie będziemy, gdzie nas można znaleźć, więc to jest najbardziej wskazane, żeby odwiedzić tą naszą stronę internetową i tam są na bieżąco wrzucane nasze trasy, gdzie jeździmy.
1: Bardzo dziękuję za tę niezwykle aromatyczną rozmowę. Naszym gościem była Agnieszka Marzec z gminy Leśniowice. Do usłyszenia w kolejnym programie z cyklu Bliżej Kultury.
2: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Hełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
3: Chcesz, by Twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
4: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcard to możliwe! Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
5: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
6: Chełmski Dom Kultury zaprasza na 16. Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera. Już 9 lipca na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Startujemy o godzinie 17.30, a w programie muzyka na żywo, fire show, akrobacje, cyrk i teatr oraz mnóstwo opowieści. Wstęp wolny. W przypadku wystąpienia opadów deszczu impreza będzie przeniesiona do Hadeku. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
7: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
8: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
9: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
10: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
2: Reklama.
11: Urlop z hitami. Na 104,9 FM.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Janek Zieliński przedstawia świeżą składankę na wakacje. Szafa gra w radiu Bonton.
2: Commonwealth Scientific and Industrial Research Automatic Computer, albo skrótowo SIRAC, to pierwszy w pełni cyfrowy australijski komputer. Do dzisiaj zresztą pozostaje najstarszym zachowanym komputerem w pierwszej generacji na świecie. Jest to też pierwszy komputer, który zagrał cyfrowo skomponowaną muzykę i to właśnie jemu zawdzięczamy powstanie elektronicznej muzyki. Po ponad 75 latach hołd tej maszynie złożyła australijska DJ-ka na swojej debiutanckiej płycie i utwór poświęcony Sirakowi słyszycie teraz w tle. To jest I Love My Computer autorstwa Niny Giraci. Mówimy tutaj o debiucie DJ-ki, która jednak jest już w obiegu od dawna. Pierwszą rozpoznawalność zyskała singlem Pure Luck z 2017, który dość często był wtedy grany w australijskim radiu Triple J. Ten album szczególnie mnie uderzył, ten już jej debiutancki, z racji, że nasza dzisiejsza bohaterka jest z tego samego rocznika co ja i dźwięki oraz historie tutaj na tej płycie, które są, one są dość zbliżone do moich doświadczeń. Osoby, która dorastała w dynamicznie rozwijającym się internecie, który mimo wszystko był bardziej archaiczny niż dzisiaj, zaledwie 10-15 lat później, Nina dorastała w małym miasteczku, gdzie dostęp do różnych rozrywek i ewentualnie grup znajomych, którzy byli wkręceni w podobne rzeczy co ty, no był bardzo ograniczony. Stąd była ona zamknięta w swojej wyobraźni, dodatkowo stymulowanej przez to, co znalazła w swoim komputerze. Cały album jest kapsułą wspomnień z tamtych czasów, chociażby na Sing Good słyszymy bardzo osobistą opowieść o dorastaniu w oderwanym od świata miejscu i próbach wejścia w muzykę, mimo tego, że nie umiała śpiewać ani komponować, ona dalej próbowała. Brzmieniowo mamy tutaj coś, co Nina Giraci określa mianem Girl EDM. Jest to jej własny styl elektronicznej muzyki tanecznej, który jest bardzo skomunikowany z elektroniczną muzyką z początku lat 10. XXI wieku, popularnej wtedy w internecie. Mamy więc kolorowe, ale i rozpikselizowane, zgliczowane numery, mocno inspirowane takimi artystami jak Skrillex, Flume, Porter Robinson czy hyperpopowy dorobek wytwórni PC Music. Dzieje się tutaj dużo, chociaż zakorzenienie albumu w dzieciństwie autorki sprawiło też, że słychać tutaj dorobek australijskich artystów, takich jak Empire of the Sun, Kylie Minogue, The Veronicas czy The Presets. Co też istotne, album został stworzony tak,

by stanowił on płynne doświadczenie od początku do końca. I też w kontraście do omawianego przeze mnie wcześniej albumu You od Underscores, tutaj mamy do czynienia z muzyką skomponowaną na potrzeby dużej zagranicznej trasy. Te kawałki miały poruszać duże kluby i festiwale na całym świecie, co słychać jest chociażby w powtarzalnym, ale przez to niezwykle chwytliwym All I Am. Zresztą już w sierpniu Nina zagra u nas w Polsce. Ale tak, żeby dobrze zrozumieć doświadczenie opisane na tym albumie, puszczę wam trzeci singiel promujący I Love My Computer, który idealnie oddaje doświadczenie odkrycia tej takiej jednej strony internetu przez swojego tableta, która następnie pochłania cię w całości i chcesz wiedzieć dosłownie wszystko na ten temat. Przed wami iPod Touch od Niny Girachi.

0: tutaj. Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej. Kanalizacyjne i rekuperatory powietrza.

0: regeneracji turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
3: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wypić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
2: Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
4: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
5: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
6: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
7: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
8: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Tato, słyszałeś o ACR?
0: A co to jest ACR?
2: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
1: To tu! Gdzie ten robot?
2: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
3: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
4: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
2: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
3: Reklama.
4: Słuchacie Bonton Radio.

0: Polska jest zadowolona ze szczytu NATO, ocenia prezydent Nawrocki. Parlament Europejski przyjął rezolucję przeciw honorowaniu UPA przez Ukrainę. Entuzjaści teatru ulicznego mile widziani w Trójmieście. Zaczyna się międzynarodowy festiwal. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sojusz Północnoatlantycki jest zjednoczony, silny i zdeterminowany, by bronić wartości, w imię których powstał, powiedział prezydent Karol Nawrocki po szczycie NATO w Ankarze. To, czego oczekiwała Polska w odniesieniu do Sojuszu Północnoatlantyckiego, zostało wypełnione, dodał Karol Nawrocki. W Ankarze zakończyło się spotkanie przywódców państw sojuszu. W deklaracji końcowej liderzy potwierdzili sojusznicze zobowiązanie wzajemnej pomocy w razie zagrożenia wynikające z artykułu 5. Zadeklarowali też większe zaangażowanie Europy i Kanady we wspólne bezpieczeństwo. Co jeszcze zostało zapisane w deklaracji, prosto z Ankary relacjonuje Cezary Jaszczyk.
1: Oprócz deklaracji wzajemnego wsparcia, czyli przyznania, że atak na jednego jest atakiem na wszystkich, liderzy po raz kolejny wskazali Rosję jako długoterminowe zagrożenie dla sojuszu. Tak jak wynikało z nieoficjalnych doniesień, sojusznicy zgodzili się na solidny pakiet wsparcia dla Ukrainy, rozłożony na 2 lata, w wysokości 140 miliardów euro. I jeszcze ważna informacja ze spotkania Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem. To odbyło się tuż po zakończeniu szczytu. Trump ogłosił, że Ukraina otrzyma od Waszyngtonu licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot. Można powiedzieć, że to dość niespodziewana decyzja amerykańskiego prezydenta, ale bardzo oczekiwana przez Ukraińców. Trump ocenił też, że ukraińskie uderzenia w głąb Rosji mogą pomóc w zakończeniu wojny.
0: Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wyraził ubolewanie z powodu nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. W rezolucji mowa o niepotrzebnej i niesprowokowanej eskalacji spowodowanej przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.
2: Nie można w ramach wspólnoty gloryfikować tych, którzy opierali swoją przeszłość, swoją aktywność na walce z mniejszościami, na również działaniach o charakterze ludobójczym.
0: Mówił europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki. W przyjętej rezolucji wyrażono też ubolewanie z powodu lekceważenia polskiej wrażliwości związanej z rzezią wołyńską. Obsługa pasażerów na lotnisku Chopina w Warszawie ma być teraz szybsza. Działają już pierwsze skanery, tak zwane smoczyce. Nowe urządzenia mają usprawnić kontrolę i pozwolą zwiększyć dopuszczalny limit płynów w pojedynczym opakowaniu przewożonym w bagażu podręcznym. Prawie 30 zespołów teatralnych z Polski i zagranicy przyjechało do Gdańska. Jutro zaczyna się Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA. Tegoroczna edycja pod hasłem Wędrówki w czasie skupi się na temacie pamięci, przemijania i wyzwaniach współczesności. Impreza potrwa do niedzieli. Co dla pary młodej? Gotówka. Prawie 3/4 Polaków uważa, że najlepszym prezentem z okazji ślubu jest koperta z pieniędzmi. Tak mówią wyniki badania firm UCE Research i Briu. Współautor badania Piotr Biela.
3: Kiedy bierzemy pod uwagę świadków, najbliższą rodzinę, no to w pierwszej kolejności wysuwają się tutaj pieniądze w kopercie połączone z drobnym upominkiem. To mogą być kwiaty, wino, jakiś inny alkohol, książka czy jakaś drobna biżuteria.
0: Uzasadnienie zdaniem ankietowanych jest oczywiste. Pieniądze są praktyczne dla obu stron. Obdarowujący nie martwią się, że nie trafią z prezentem, a obdarowanym gotówka też nie zaszkodzi.
4: Bon Ton Radio. Sport.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek, która odpadła w Wimbledonie w trzeciej rundzie i nie obroniła tytułu, znalazła się na liście zawodniczek zgłoszonych do turnieju rangi WTA 1000 w Toronto. Oprócz niej w turnieju w Kanadzie wystąpi też m.in. liderka światowego rankingu Aryna Sabalenka. Zabraknie ubiegłorocznej zwycięzczyni Kanadyjki Wiktorii Mboko, która zmaga się z kontuzją kolana. Turniej rozpocznie się 2 sierpnia. Świątek w zeszłym roku odpadła w 1/8 finału. Tymczasem znamy już parę półfinałowe turnieju kobiet w Wimbledonie. Dziś prawo gry o finał zapewniły sobie Marta Kostiuk i Linda Noskowa. Ukrainka pokonała 6-3, 6-2 Jasmine Paolini, a Czeszka 6-3, 7-5 Elizę

0: Mertens. W drugiej parze o finał zagrają Karolina Muchowa i Coco Gauff. MKOL odwiesił rosyjski Komitet Olimpijski. To nie jedyna kontrowersja. Międzynarodowy Komitet Olimpijski po ponad 100 latach wyrzucił z programu igrzysk kombinację norweską. Za to za 4 lata we Francji pojawią się nowe zimowe dyscypliny. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
1: Szefowa MKOL-u Kirsty Coventry z dumą poinformowała, że po raz pierwszy w historii na igrzyskach we francuskich Alpach zostanie zapewniony parytet płci. Może dlatego nie będzie na nich po raz pierwszy kombinacji norweskiej, bo kobiety w niej nie startują. Wiemy i w pełni rozumiemy, że może to być dla sportowców rozczarowaniem, ale nie zamykamy tematu, być może kombinacja wróci na igrzyska 4 lata później. Nie będzie kombinacji, ale w programie zadebiutuje freeride snowboardowy i narciarski. To dla polskiego sportu świetna wiadomość, mówi startująca w tej dyscyplinie Zuzanna Witych.
2: Nie ukrywam, że jako aktualna mistrzyni świata od razu w mojej głowie pojawia się ten kolejny, nowy i bardzo na pewno ambitny, ale myślę, że realny cel.
1: Nowością we Francji będzie także m.in. jazda synchroniczna w łyżwiarstwie figurowym.
0: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
3: W nocy we wschodniej połowie kraju może trochę popadać, na zachodzie nie powinno. I tak samo będzie to wyglądać jutro w ciągu dnia. Na wschodzie i w centrum deszczowo, a na zachodzie sucho. Temperatura jutro od 15 stopni, na Podlasiu, na Warmii i Mazurach 16, w centrum 20, w górach 21, a na zachodzie 23.
4: 104,9 FM, Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 308.

0: 18.020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW węgiel z polskich kopalń. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka, Chełm, Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
1: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
3: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Można poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków. Lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Reklama. Onon Radio. I wszystko gra.

reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody.

0: Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
2: Lato w pełni, a twoje stare ogrodzenie psuje widok w ogrodzie? Czas to zmienić z hurtownią Unipol w Chełmie. Hit cenowy. Solidne panele 3D o grubości 4 mm, wysokości 153 cm, różne kolory zgarniesz za jedyne 63 zł. W sprzedaży również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje ci czasu? Żaden problem. Przywieziemy i zamontujemy wszystko za ciebie. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Chełm ceramiczna 34E. Sprawdź na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
3: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
4: Wybierz Transway. To twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501-510-780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
5: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
6: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic Ponie oraz Chełmska Orkiestra Skina Corso.
5: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
6: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
5: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
7: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
8: Reklama. Bonton Radio. 104

0: Aha.
1: Reklama. Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13. Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A i naprawiamy też busy.
4: Jak tak?

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo.

0: dbamy o naturę.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama. 104,9 FM. Bonton Radio.

0: reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej, niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
3: Szukasz dobrego dermatologa? Przychodnia Dentado oferuje usługi z zakresu dermatologii i medycyny estetycznej. Zapewniamy także kompleksową opiekę medyczną, dostęp do lekarzy wielu specjalizacji oraz badań diagnostycznych. Przychodnia Dentado, Chełm, Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
0: Reklama.
4: Słuchacie Ponto.

0: 240 zł za godzinę. To ma być maksymalne wynagrodzenie lekarza. Wymiana ciosów USA-Iran ma się szybko skończyć, zapowiedział Trump. A prezydent Karol Nawrocki rozmawiał w Ankarze z Wołodymirem Zełenskim. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Maksymalny poziom wynagrodzeń medyków, wymóg pracy co najmniej na pół etatu i elektroniczne kolejki do lekarzy. To zmiany, które chce wprowadzić w systemie ochrony zdrowia minister Jolanta Sobierańska-Grenda. Jednak system e-kolejek wydaje się dużą niewiadomą, mówi ekspert do spraw ochrony zdrowia dr Piotr Karniej.
1: Cały problem polega na tym, że wydolność tego systemu w tej chwili jest całkowicie nieprzetestowana i spodziewam się, że jeżeli doszłoby do tego, że nagle wszystkie poradnie specjalistyczne z całej Polski miałyby tam zasilać swoimi danymi, no to mogłoby się okazać, że system po prostu stanie się niedostępny.
0: Jak zapowiada resort zdrowia, e-kolejki mają zostać wprowadzone do końca tego roku. Każdy pacjent będzie wtedy widział numer w swojej kolejce, a także będzie miał podpowiedź, gdzie może najszybciej wykonać zabieg. Nie sądzę, by wojna z Iranem zaczęła się na nowo. Wymiana ciosów szybko się skończy, powiedział Donald Trump na konferencji kończącej szczyt NATO w Ankarze. Mimo zawartego rozejmu w ostatnich dniach doszło do kolejnych wzajemnych ataków Iranu z USA. Prezydent Karol Nawrocki spotkał się w Ankarze z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim. Rozmawiali przez godzinę. Jak przekazał polski prezydent, nie udało się namówić Zełenskiego do zmiany zdania w sprawie gloryfikowania symboli UPA.
2: Nie udało się nam na tym spotkaniu rozwiązać kwestii historycznych. Też nie przystępowaliśmy z taką nadzieją, że uda się wszystkie kwestie rozwiązać. Dla mnie oczywiście kwestie ukraińczej powstańczej armii, symboli UPA są nienegocjowalne.
0: Nawrocki podkreślił przy tym, że niezmienne w relacjach Ukrainy i Polski pozostaje nastawienie do Rosji jako agresora i głównego zagrożenia dla obydwu państw. Znany zawodnik mieszanych sztuk walk skazany na 1,5 roku więzienia i 280 tysięcy złotych grzywny. Mamet H. usłyszał wyrok przed sądem rejonowym w Tarnowskich Górach. Sprawa dotyczyła m.in. paserstwa kradzionych samochodów, a także zlecenia zniszczenia mienia i naruszenia nietykalności policjanta. Aż 6 drużyn z Europy i tylko po jednej z Ameryki Południowej i Afryki. Tak wyglądają ćwierćfinały piłkarskich mistrzostw świata. Spoza starego kontynentu do najlepszej 8 awansowały tylko broniąca tytułu Argentyna i Maroko. Mundial śledzi Michał Waszkiewicz.
3: Po szybkim odpadnięciu Niemców i Holendrów pojawiła się teza o tym, że to nie jest dobry turniej dla Europy. Słabo się zestarzała, bo z 48 zespołów zostało już tylko 8, w tym 6 europejskich. Honoru Afryki broni Maroko, czyli czwarta drużyna mundialu w Katarze, a z trudem do ćwierćfinału awansowała Argentyna, która w niesamowity sposób w końcówce meczu z Egiptem odrobiła dwubramkową stratę. Teraz na jej drodze stanie Szwajcaria, która wygrała z Kolumbią, mówi obrońca Luka Jacques. Szczerze mówiąc, byłem zestresowany, wiedząc, że losy całego turnieju zależą od jednej serii rzutów karnych, ale wierzyłem w drużynę i w chłopaków, którzy podchodzili do jedenastek. Pracowaliśmy nad tym elementem i dzisiaj to procentuje. To naprawdę historyczny moment dla Szwajcarii. Ćwierćfinały ruszą jutro. Francja zagra z Marokiem, w piątek Hiszpania z Belgią, a w sobotę Norwegia z Anglią i Argentyna ze Szwajcarią.
0: No właśnie, dzisiaj na mundialu pierwszy dzień przerwy. Na ocieplenie jeszcze trochę poczekamy, ale nie ma co się śpieszyć, bo synoptycy zapowiadają upały, więc korzystajmy z tego, że nie jest aż tak gorąco. Jutro od 14 do 23 stopni, najchłodniej na północnym wschodzie, a najcieplej na zachodzie Polski. We wschodniej połowie kraju może przelotnie popadać, a nad morzem silny wiatr.
4: Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.
5: Nasze małe wyspy nie muszą być bezludne. Nasze małe wyspy tworzą cały świat, więc bądźmy sobie wdzięczni. A wdzięcznym można być za wszystko. Za ludzi wokół, ludzi ciekawych, bo innych niż my. Za każdy dzień dobry i do widzenia, a nawet żegnaj. Za małe zwycięstwa i wielkie porażki. Za każde słowo i milczenie. Akurat ja milczeć nie będę, chyba że oddając głos moim gościom. Anna Bobruś, zapraszam w każdą środę o 20 na 104,9 FM. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam na drugą część rozmowy z Piotrem Strzeżyszem, który podróżuje na rowerze, zwiedza świat, robi zdjęcia, pisze o tym książki i ostatnio udał się na Filipiny. O tym była poprzednia audycja. Dzisiaj zaczniemy od Brunei.
6: Ja jakby wcześniej oczywiście słyszałem o tym kraju, bardzo mnie ciekawił.

To jest kraj wciśnięty w Malezję. Kraj, no, w którym no, islam jest religią państwową. Rządzi nim sułtan. Może ktoś ze słuchających mnie teraz o tym sułtanie i jego bogactwach, bogactwie takim legendarnym już chyba słyszał. No cóż, no, wjechałem do tego Brunei, znaczy wjechałem, no, też dostałem się z wyspy Labuan, najpierw dopłynąłem na taką jeszcze malezyjską wyspę Pulau, czyli wyspa po malezyjsku Pulau Labuan, wyspa nazywa się Labuan, najpierw dopłynąłem na tą wyspę, taka niewielka wyspa. Objechałem tą wyspę, zanocowałem tam, spędziłem tam 2 dni i z tej wyspy był prom, taka łódź motorowa właściwie, już do Brunei. Zrobiłem to dlatego, ponieważ jadąc główną drogą, a tam jest tylko jedna droga, która prowadzi ze wschodu na zachód Borneo i przecina Brunei, przecina w dwóch miejscach. Czyli najpierw musiałbym wjechać do Brunei, dosłownie przejechać 30-40 kilometrów, znów wszystkie formalności wjazdowe, wyjazdowe związane z przekraczaniem granicy, wjechać do Malezji, znów wjechać do Brunei i potem się z tego Brunei wyjechać. Więc jakby podróż promem, łodzią, tą motorową oszczędziła mi dwukrotnego, dodatkowego przekraczania granicy. Po prostu wjechałem do Brunei i potem wyjechałem z Brunei, a tak jadąc drogą musiałbym jeszcze dodatkowo dwukrotnie przekraczać granicę i robić taką pętlę. Tam, no jakby nie mamy teraz mapy przed nosem. Jakbyśmy mieli mapę przed nosem, no to bym teraz pokazał Państwu. Znaczy, ja ją mam w głowie, ale to pewnie nie każdy ma. No teraz trudno mi sobie. No na pewno nie każdy teraz, jak ja mówię, Brunei, chyba nie każdemu się wyświetliło w głowie, nie wyświetliła się teraz mapa kształt Borneo i kształt Brunei. No to jest takie państwo wciśnięte w Malezję, jakby ze wszystkich stron poza morzem, no od strony morza. No, graniczy z morzem, ma linię brzegową północną, ale wschodnia, południowa i zachodnia granica to jest granica pomiędzy Brunei a Malezją. Brunei jest takim, znaczy nie, trochę nie czuję się nie czuję się chyba na tyle kompetentny, żeby wypowiadać się o tym kraju, właściwie poza tym, co mogę powiedzieć, co widziałem, ale w ogóle może nie powinienem w sumie się tym Brunei, w sumie spędziłem tam zaledwie kilka dni, ale miałem takie wrażenie, że to jest taki kraj, w którym kompletnie, no, ja bym się tam nie odnalazł, to znaczy wszystko było takie z jednej strony bardzo uporządkowane, ściśle poddane temu wymogom, rygorom religii, ale też takie jakieś pozbawione życia dla mnie było. To znaczy, wchodzę do supermarketu i tam są produkty. Miałem takie wrażenie, wchodząc do supermarketu w Brunei, jakbym wchodził do supermarketu w Stanach Zjednoczonych, że po prostu wszystko jest. Jest po prostu wszystko. Wszystko. Tylko, że wszystko jest opakowane. Na przykład, chcę kupić, no nie wiem, co chcę kupić, kilo pomarańczy. I każda z tych pomarańczy będzie opakowana. Będzie w folice i jeszcze często poza tym, że będzie w folice, to jeszcze będzie w pudełeczku. I to pudełeczko z tą foliką, w której jest opakowana pomarańcza, jeszcze będzie foliowane dodatkowo. Było drogo, ale też dużo takiej, wjeżdżając z tego kraju, od razu taki spokój. W pewnym sensie, w pewnym rodzaju może nawet przepych, powiedziałbym, dużo bardzo drogich samochodów na pierwszy rzut oka. To centrum kraju, stolica Bandar Seri Begawan, wokół której no są jakieś małe miasteczka, ale one też takie bardziej dzielnice. Poza jednym miejscem, które jest na południe, znajduje się na południe od samej stolicy Bandar Seri Begawan, tam jest taka dawna część, chyba nawet to jest część stolicy, musiałbym to sprawdzić, teraz już nie pamiętam, ale taka część miasta znajdująca się na Palach, w której według tam statystyk, jak czytałem w internecie, miało to zamieszkiwać kilkadziesiąt tysięcy ludzi, ale jak tam chodziłem po tych budynkach drewnianych, zbudowanych rzeczywiście na palach, to widziałem dosłownie kilkanaście osób. Wydaje mi się, że większość osób jednak już stamtąd wyjechała i tam nie mieszka, jeżeli mają możliwości. No jeżeli po drugiej stronie rzeki mają lepsze możliwości mieszkania, życia i tak dalej, to podejrzewam, że chyba. No, nie wiem, no już teraz się może zapędziłem nie w tą stronę, w którą sam chciałem pociągnąć, jeśli chodzi o moje jakieś jeszcze wrażenia dotyczące tego miejsca. Ale wydaje mi się, że tam po prostu większość osób się już stąd wyprowadziła i te statystyki o ilości osób mieszkających tę część

0: Miasta na palach są mocno zawyżone. Tylko teraz jeszcze jedna rzecz. No wychodzę z tego supermarketu, jestem na ulicy, jest gorąco, nikogo nie ma. Tam po prostu nikogo prawie nie było na ulicach. Puste ulice, szerokie, no piękne fontanny, wspaniały park obok meczetu, ale nie ma ludzi i też nie ma nocnego życia. Wszystkie te środki pobudzające są zakazane, jest zakaz sprzedaży alkoholów, oczywiście nie ma żadnych narkotyków i tak dalej, ale nie ma też nocnego życia. Nie wyjdziemy o godzinie 21, 22 na miasto, żeby pójść do baru, posiedzieć czy do kawiarni, wszystko jest zamknięte. I też dużo ludzi pojawia się na ulicach po zachodzie słońca, ale widziałem wiele osób biegających, wiele osób uprawiających sport, jeżdżących rowerami, nie wiem, jakiś jogging, rozciąganie, ale właśnie tylko w jednym miejscu, tak jakby to miejsce było w jakimś sensie wyznaczone, że tutaj można, tam już nie można, albo nie wypada, albo nie wiem co. Też taka tendencja, potem to byłem świadkiem tego też, jak już wjechałem, dopłynąłem do Jawy i jechałem przez Jawę, że taka tendencja do grupowania się, to znaczy to, no bo to jest jednak społeczeństwo kolektywne, prawda? To nie jest społeczeństwo ani Filipiny, ani Malezja może bardziej. Gdyby zastosować tutaj taką dychotomię, jakieś porównanie, podział społeczeństwo indywidualistyczne, kolektywistyczne, no to tutaj zdecydowanie Jawa czy wcześniej Filipiny są takim społeczeństwem, które żyje w grupie. Rodzina nadal jest ważna. No, ludzie nie swojej przyszłości nie opierają często na instytucjach, nie oczekują jakiejś pomocy socjalnej, tylko tę pomoc otrzymują ze strony członków rodziny, a rodziny są duże. Jawa jest najludniejszą wyspą na świecie, jeśli chodzi o gęstość zaludnienia. W ogóle Indonezja jest, no, jest w czołówce, podobnie Filipiny, to są jedne z najludniejszych państw na świecie. I to Brunei, które no właśnie też od strony takiej, czy to jest związane z religią, no trudno mi powiedzieć, być może tak, że jednak ta wspólnotowość jest tam istotna, to bycie w grupie, a nie w jakiś sposób życie pojedynkę samemu. Może dlatego właśnie tam te wszystkie takie aktywności, które widziałem w Brunei, jak widziałem ludzi ruszających się, biegających, to wszyscy byli w jednym miejscu, wszyscy byli w grupie. Na przykład teraz trochę odjadę od Brunei i przeniosę się na moment, dosłownie tylko na moment, do Indonezji. Jak byłem w Indonezji, w takiej miejscowości Bogor, zupełnie przypadkiem znalazłem się na stadionie. I to był duży stadion, taki stadion sportowy. I tam dosłownie jak w takim kołowrotku, w takim młynku dookoła tego stadionu, może nie tysiące, a może i tysiące nawet, może było ponad 1000 osób. 1000 osób przemieszczających się dookoła w tę samą stronę, biegających, obijających się czasem wokół siebie, spacerujących. Jak taka, no, prawda? Jak taka korła, jakby to była pewna forma też medytacji jakiejś. To mi się też kojarzyło oczywiście no, z Mekką i z obchodzeniem kamienia, ale taka forma znów, że no, bycia wszyscy razem. No ja sobie nie wyobrażam, jak ja miałbym iść pobiegać i poszedłbym na stadion i jak czasami biegam i zdarza mi się pojechać rowerem na stadion, pojechać na stadion. I jak jest już nawet jedna osoba, to już się czuję taki trochę niekomfortowo. O kurde, ktoś już tu biega, to już, no nie wiem, no dobra, jedna osoba biega. Ale jakby biegało pięć, no to już tam nie pobiegam. No to no nie, jednak nie, no pięć osób na stadionie, to już będzie ciasno. A tutaj no setki osób, może tysiące osób w kółko, taka jakby to była jakaś, no nie wiem, uroczystość, jakieś specjalne wydarzenie i oni się tam zgromadzili i biegają wokół, czy spacerują. Więc to w Brunei to było bardzo charakterystyczne. Ten jeden takie miejsce, park, w którym tam ludzie biegali, ale poza tym nic, no puste ulice.
1: Po tej wypowiedzi można by wnioskować, że Piotr Strzeżysz, który jest gościem dzisiejszych naszych Małych Wysp, jest odludkiem, co nie jest prawdą. Czasami potrzebuje odpoczynku, jak każdy z nas. Natomiast znamy się stąd, że pojawia się w naszych rejonach i dlatego ta audycja i dlatego ta znajomość. No właśnie, dzisiaj o dalszych, dużo dalszych podróżach Piotra Strzeżysza opowiada oczywiście on sam. Teraz trochę muzyki, za chwilę wracamy do tej fajnej.

0: reklama.
1: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja.

0: i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan. Biuro Nieruchomości Hestus.
1: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
2: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe! Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
3: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Reklama.
5: Wjechałem z powrotem do Malezji. Jechałem przez Malezję jeszcze przez kilka tygodni. I z Malezji wjechałem, przekroczyłem granicę lądową jeszcze na Borneo do Indonezji. I ta Indonezja od razu, po prostu od razu, to było takie, jakbym dostał w twarz, od razu takie drugie Filipiny. To znaczy znów hałas, nieprawdopodobny zupełnie znów ruch na drodze. Znów powiedzmy, no, może nie tyle kiepskie, ale dużo gorsze jedzenie niż w Malezji. Straszny upał, masa ludzi i bardzo mnie to wymęczyło i stwierdziłem, że dalej już przez Borneo nie jadę, bo początkowo miałem jechać na południe Borneo, do takiej miejscowości Kumai i miałem tam być kilka tygodni, ale z tych kilku tygodni, proszę sobie wyobrazić, zrobiły się 3 dni. Już pierwszego dnia miałem dość. Przekroczyłem granicę już pierwszego dnia, jadąc przez Indonezję, stwierdziłem, nie no, zwiewam stąd. Dojechałem do takiej miejscowości Pontianak i z tej miejscowości Pontianak popłynąłem statkiem na Jawę. Podróż trwała 2 dni. Nikomu, najgorszemu wrogowi nie życzę takiej podróży, jaką odbyłem tym statkiem. To znaczy, to był koszmar jakiś zupełnie. To było coś strasznego. To byłem upchnięty w takiej kajucie, w takiej sali z ludźmi razem, nabite jak sardynki w puszce. Co prawda z klimatyzacją, ale rozkręconą na jakieś nienormalnie zupełnie wartości typu tam, nie wiem, 10-12 stopni, więc była lodówka. Co 2-3 godziny z głośników, które były umieszczone też w tych kajutach, nazwę to jednak rykiem. Przepraszam za osoby, które może mnie słuchają i są wyznania muzułmańskiego, ale to był po prostu ryk z tych głośników. Modlitwy, nawoływania, jakichś komunikatów, cały czas włączone światło, dookoła telewizory, spuszczające jakąś taką papkę, czyli strzelanina, filmy gangsterskie, horrory, na okrągło. 48 godzin, 2 doby podróż. Bez snu, obok ludzie śpią, ciamkają, dzieci płaczą, tu ktoś chrapie, na górze karaoke. Jak się wychodziło na zewnątrz, na korytarz, no to oczywiście było się zaczepiane przez osoby, które tam już były i no nie zawsze to było przyjemne, to jest jedna rzecz, dwa, no było tam strasznie gorąco, więc jednak wracałem do tej lodówki, no coś okropnego. Jedzenia też nie było, miał być jedzenie, myślałem, że tam coś będę jadł w tej restauracji, która była na górze, ale tam był tylko ryż z kurczakiem, a potem się skończył i były tylko chińskie zupki. Skończyła mi się woda. Nie no, jakiś horror zupełnie, ale no dało się przeżyć. Były też miłe elementy, bo spotkałem kilka miłych osób, naprawdę takich zupełnie ciepłych, fajnych osób, z którymi rozmawiałem. No chociaż oczywiście nie byłem w nastroju do rozmowy i to na pewno jakbyśmy się w innych okolicznościach spotkali, no, to by nam się lepiej rozmawiało. A tak to, ja byłem sfrustrowany i to się pewnie jakoś tam ze mnie też wylewało. Ale miło to wspominam. To przynajmniej to jakaś osłoda tej podróży. No i potem wjechałem, dopłynąłem na Jawę. I też ta Indonezja mnie bardzo szybko zmęczyła i wróciłem do Polski, może nawet trochę szybciej niż myślałem. Po prostu...

0: pojechałem już do najbliższego lotniska, czyli do Dżakarty, i wróciłem do Polski. No może gdybym pojechał na wschód, ale też już chyba nie miałem siły już dalej jechać, ta Indonezja pewnie inaczej by wyglądała, bo tam na wschodzie jest już mniejsza gęstość zaludnienia i pewnie nie byłoby całego tego hałasu, tego smrodu z tych silników, tych rur wydechowych, takiego jaki był na jawie, gdybym jechał bardziej na wschód, czyli tam mam na myśli, no najpierw Bali, chyba wszyscy o Bali słyszeli, ale to Bali też, no z jednej strony jest komercyjne, jest turystyczne, jest obudowane hotelami od tej strony południowo-wschodniej, ale podobno na przykład północno-zachodnia część wyspy jest jeszcze nieskomercjalizowana. Zresztą podobnie to było na Sri Lance. Byłem kilka miesięcy wcześniej na Sri Lance i to bardzo podobnie to wyglądało, że część akurat południowo-zachodnia Sri Lanki jest mocno zurbanizowana, tam jest hotel na hotelu i większość turystów tam się udaje po przylocie na Sri Lankę. Też dlatego, bo to jest bliżej po prostu Colombo, bliżej lotniska. Ale na przykład wschodnia część wyspy, no, która też tam od strony takiej może raz, że logistycznej, że tam się trudniej dostać, ale też historycznej, tam były konflikty pomiędzy Tamilami a Sengalezami i tam cały czas ten rejon ma chyba taką złą pasę, po prostu ludzie uważają chyba, że tam jest niebezpiecznie, chociaż nie jest. I to wschodnie wybrzeże było zupełnie nietknięte, no tam jest po prostu dziewicze wybrzeże i to pewnie podobnie wyglądałoby to na Bali, że to północno zachodnie wybrzeże, z tego co ja słyszałem od znajomych, którzy tam byli, że jest jeszcze nietknięte i tam tych hoteli nie ma. No i potem jechałbym dalej na wschód, być może, czyli cały ten archipelag Moluków, no, Timor, no, ogromna wyspa Celebes, Sulawesi, leżąca tam na północ bardziej, Flores, Sumbawa, Gwinea, część wyspy jest indonezyjska, więc tam jeszcze byłoby gdzie pojeździć, no ale ja już nie miałem na to siły.
1: Żeby nabrać sił, posłuchamy muzyki. Przypominam, że słuchacie audycji Nasze Małe Wyspy. Gościem dzisiejszych naszych małych wysp jest Piotr Strzeżysz, podróżnik, fotograf, pisarz.

0: 9 FM. Ponton Radio. I wszystko gra. Wszystko gra.
1: Nasze małe wyspy nie muszą być bezludne. Nasze małe wyspy tworzą cały świat, więc bądźmy sobie wdzięczni. A wdzięcznym można być za wszystko. Za ludzi wokół, ludzi ciekawych, bo innych niż my. Za każdy dzień dobry i do widzenia, a nawet żegnaj. Za małe zwycięstwa i wielkie porażki. Za każde słowo i milczenie. Akurat ja milczeć nie będę, chyba że oddając głos moim gościom. Anna Bobruś, zapraszam w każdą środę o 20 na 104,9 FM. Podróże Piotra Strzeżysza, który jest gościem dzisiejszej audycji, bywają bardzo długie, dłuższe niż nasze i bardzo często nie wiążą się z odpoczynkiem. Ale z każdej, nawet najdłuższej podróży się wraca i okazuje się, że pobyt w domu jest również bardzo atrakcyjny.
2: Siedzę teraz w pokoju, wyglądam na zewnątrz, jest tu co prawda ulica w odległości może do jakichś 100 metrów od mojego okna, ale jak teraz rozmawiamy, no trudno to nazwać rozmową, bo bardziej ja gadam, a ty nic nie mówisz, ale no jak nagrywamy tę audycję, jak jestem tu i mówię, to przejechałem może ile? 3 samochody, tak? Przez tam te 50 minut, jak już chyba widzę, gadam. Nikt tutaj nie jeździ z rozkręconymi tłumikami. No czasami oczywiście są jacyś motocykliści, którzy przejadą i jadą setką, ale no to sporadycznie, no raz na dzień albo rzadziej. Jest zielono, jest ciepło, ale nie tak, że siedzę tu zlany cały potem.
1: Zapytałam też Piotra Strzeżysza o to, jak się regeneruje po upałach, których często doświadcza podczas swoich podróży. My ich doświadczyliśmy w czerwcu, właśnie wtedy była nagrywana ta audycja i myślę, że wszystkim dały się we znaki. Oto sposób Piotra na to, jak je przetrwać.
2: Znaczy trudno to nazwać regeneracją. Ja na przykład jak jadę rowerem przez te kraje, gdzie jest gorąco i duża wilgotność, to solę wodę. To jest taki patent, który ja odkryłem w Meksyku, jak pierwszy raz jechałem kiedyś z Alaski do Patagonii. To już było lata temu. I ja się wtedy odwodniłem i wylądowałem w szpitalu. I dostałem kroplówkę, robili mi tam jakieś badania moczu pod kątem, czy nerek nie rozwaliłem. No i tam mi właśnie lekarz, który mi tam robił tą kroplówkę, mówił, czy tam pielęgniarka, już nawet nie pamiętam. Ale wszyscy jednomyślnie, tam potem to słyszałem kilka razy, dodawaj sól do wody. Jeżeli nie pijesz elektrolitów, jeżeli nie kupujesz w aptekach takich już specjalnie spreparowanych pod kątem nawodnienia płynów, to po prostu dodawaj sól do wody, a jeszcze lepiej, jeszcze dodawaj do tej soli trochę cukru, limonki i masz naturalny energetyk. I to rzeczywiście ja stosuję, jak jeżdżę przez te kraje gorące, czyli dodaję trochę soli do wody. To jest około, powiedzmy, to jest czubek łyżeczki małej soli na litr wody. Do tego dodaję limonkę, tam limonki są bardzo popularne. Tak, no u nas można dodać cytrynę, jak ktoś chce do tego dodać trochę witamin, cukier. Cukier zazwyczaj tam w tych miejscach kupuję w formie takich różnych bloczków, czy takich kulek, prostokącików. To jest sprasowany zazwyczaj, sprasowany cukier trzcinowy. No ale to no, może być jakikolwiek cukier, żeby trochę dodać kalorii. No oczywiście tu w Polsce nie trzeba dodawać tych kalorii, czy tam jak ktoś nie jedzie rowerem, tylko próbuje ten upał w jakiś sposób przeżyć. Tylko że znów w tym upale w Polsce siedząc, to pewnie człowiek nie poci się aż tak bardzo jak wtedy, kiedy no jest w ruchu, czyli tak jak ja, kiedy jestem na rowerze. No dużo snu, dużo cienia i co? No, raczej właśnie bo chciałem teraz powiedzieć, no dużo odpoczywać, tylko że znów jak ja jadę rowerem, no to trudno to nazwać odpoczynkiem. Wydaje mi się, że to jest dość indywidualne, chyba że to jest indywidualne. No ja mam znajomych na przykład, którzy są sprawni, którzy dużo się ruszają i generalnie są zdrowi, ale na przykład bardzo źle znoszą wysokie temperatury, bardzo źle znoszą upały, nie jeżdżą

0: w ogóle w takie rejony gorące, jeżdżą w zupełnie inne szerokości geograficzne, jeżdżą gdzieś na północ albo zupełnie na południe, jakaś Patagonia. No, jeżeli ktoś ma możliwości, czas i pieniądze, to wybierają tego rodzaju miejsca bądź wysokie góry, ale raczej nie jeżdżą w te okolice równikowe, no bo już jak ktoś tam raz był i się sparzył, stwierdził, sparzył w cudzysłowie, znaczy nie, że poparzył, ale stwierdził, że to nie dla niego, no to już tam nie jeździ. A no, oczywiście ma to jakieś znaczenie, bo chciałem teraz powiedzieć, dla mnie to nie ma znaczenia. No ma jakieś tam znaczenie, ale nie jakieś takie duże bardzo. To znaczy ten element temperatury nie jest czymś takim, co by mnie kompletnie zniechęciło pojechać gdzieś, gdzie jest bardzo gorąco. Na przykład no, hałas mi przeszkadza bardzo i ten hałas mi bardzo przeszkadzał, czy na Filipinach, czy w Indonezji, ale ten upał. To szczególnie właśnie na rowerze, kiedy jest ten ruch powietrza, kiedy jednak jest jakiś taki powiew tego wiatru przyjemny, to da się znieść. No ja to znoszę. No są osoby, które tego nie znoszą i wydaje mi się, że to nawodnienie jest bardzo ważne. I raczej pewnie unikanie tej takiej intensywnej szczególnie aktywności sportowej. To może się źle skończyć teraz. Mówił, że ktoś, kto ma problemy z krążeniem, no nie powinien jednak podejmować tak intensywnej aktywności fizycznej w temperaturach przekraczających 40 stopni, no bo to jednak nie jest niczym normalnym w Polsce. No nie mamy na co dzień 40 stopni. Ktoś, jak ci ludzie, których no jednak spotykałem w drodze, oni mają to, Indonezyjczycy czy Filipińczycy, oni taką temperaturę mają na co dzień. Oni są do tego przyzwyczajeni, no już i genetycznie, i jakby po prostu środowiskowo. No, lepiej na pewno to znoszą i dla nich to jest normalne, że jest taka temperatura, taka wilgotność. To oczywiście nadal nie musi być przyjemne, ale są z tym obyci, a my nie.
1: Piotr Strzeżysz na naszych małych wyspach opowiada o swoich podróżach, o ich plusach i minusach, bo wszystko je ma. Teraz trochę muzyki, za chwilę wracamy do rozmowy.

0: podczas czerwcowej rozmowy z Piotrem Strzyżyszem. Dlaczego czerwcowej? Dlatego, że właśnie wtedy udało mi się go złapać, bo przeważnie podróżuje. Wtedy miał przerwę i udało nam się porozmawiać. I właśnie podczas tej rozmowy okazało się, że podróże rowerowe, no, stety lub niestety, nie są dla wszystkich.
1: Nie są dla wszystkich, nie? I na pewno nie wiążą się z przyjemnością właśnie. To jest w ogóle też takie, wydaje mi się, że to jest częste postrzeganie, szczególnie wśród osób, które mało podróżują, czy że mało jeżdżą, które utożsamiają podróżowanie z wypoczynkiem, czy z czymś przyjemnym, z przyjemnością. A tego rodzaju podróżowanie, szczególnie właśnie w tych krajach gorących, wilgotnych, nie ma nic wspólnego z przyjemnością. To znaczy nie ma nic wspólnego z taką permanentną przyjemnością, z taką ciągłą przyjemnością. To jest wysiłek. To jest naprawdę ogromny wysiłek. To znów to zabrzmi trywialnie, prawda? To jest taki truizm już chyba, że im bardziej się człowiek namęczy, to potem bardziej doceni to, co osiągnie. To jest proste przełożenie. No oczywiście, że będę to wspaniale wspominał, już to dobrze wspominam, a pójdę dopiero 2 tygodnie od powrotu i oczywiście, że to będę bardzo dobrze wspominał. Tak. Tym bardziej, że właśnie te złe rzeczy, te rzeczy, które mi przeszkadzały, chociaż ja je teraz dość łatwo wymieniłem, jak zacząłem o tym myśleć i sobie przypominać te wszystkie upierdliwości, ale to o tym się zapomina. Zapomina się te złe rzeczy. One gdzieś tam zostaną, ale nie będą miały chyba aż takiego znaczenia, jeśli chodzi o całość tej drogi, podróży. Natomiast rzeczywiście, gdybym ja miał teraz wybierać i gdy myślę o kolejnym miejscu, do którego miałbym pojechać z rowerem, to na pewno nie będzie to Jawa. Na pewno. Po prostu to był tak duży wysiłek, taki psychiczny też, że ja tam na pewno nie pojadę drugi raz. Ale cieszę się, że tam byłem, tak? To znaczy nie żałuję, że tam pojechałem, ale drugi raz, przynajmniej na dzisiaj, tak jak mam to, co mam w głowie, mówi mi, na pewno bym tam nie pojechał. Chociaż to jest takie na pewno, może takie na pewno, teraz na pewno, ale no, wszystko jest możliwe. A potem zobaczymy, może za 10 lat zmienię zdanie, chociaż na dzisiaj wydaje mi się, że nie. Mam nadzieję, że nie, bo jak tam pojadę, to znowu mi będzie źle, o Jezu. Nie, no nie pojechałbym tam drugi raz.
0: Nie brzmi to zachęcająco. Dobrze, że jest ktoś, kto zwiedzi takie rejony i nam o nich opowie. Taką osobą jest Piotr Strzeżysz, gość dzisiejszych naszych Małych Wysp. Piotra zapytałam również o to, czy ma już plany na kolejną podróż.
1: A nie, na razie nie mam. Ale mogę, w przyszłym tygodniu już mogę mieć, ale to na razie nie mam.
0: Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za spotkanie, dziękuję Wam za tę wspólną podróż. Dziękuję również Piotrkowi Strzeżyszowi, pisarzowi, podróżnikowi, fotografowi.

którego książki bardzo polecam. Zajrzyjcie również na jego stronę On The Bike, jeżeli jesteście ciekawi jego przygód. Przypomnę, że ta rozmowa była nagrywana w czerwcu, bo tylko wtedy mogłam złapać Piotrka w przerwie między swoimi podróżami, tymi dalszymi i bliższymi. Więc jeżeli są jakieś nieścisłości, to dlatego. Za dzisiaj dziękuję i na razie mówię do usłyszenia.

Nasze małe wyspy nie muszą być bezludne. Nasze małe wyspy tworzą cały świat, więc bądźmy sobie wdzięczni. A wdzięcznym można być za wszystko. Za ludzi wokół, ludzi ciekawych, bo innych niż my. Za każdy dzień dobry i do widzenia, a nawet żegnaj. Za małe zwycięstwa i wielkie porażki. Za każde słowo i milczenie. Akurat ja milczeć nie będę, chyba że oddając głos moim gościom. Anna Bobruś, zapraszam w każdą środę o 20 na 104,9 FM.

0: not funny.
1: Po szczycie NATO w Ankarze dużo słów o jedności sojuszu. 81% maturzystów zdało egzamin, teraz można pomyśleć o studiach. Uwaga na bąblowicę, to ciężka choroba związana z jedzeniem nieumytych owoców. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zakończył się dwudniowy szczyt NATO w Ankarze. Na koniec spotkania liderzy państw podpisali wspólną deklarację. Kraje Europy oraz Kanada zadeklarowały większą odpowiedzialność za obronę sojuszu. To dobry ruch, nie tylko ze względu na oczekiwania prezydenta USA Donalda Trumpa, mówi dyrektor Aspen Institute Central Europe Bartłomiej Kot.
2: My musimy mieć jako Europejczycy po prostu swoje własne możliwości produkcyjne, swoje własne możliwości odstraszania w stosunku do Rosji i Białorusi, bo w sytuacji, w której nadszedłby ten konflikt, o którym mówimy, Amerykanie prawdopodobnie będą musieli też alokować swoje zdolności gdzieś indziej poza Europą.
1: Państwa NATO zobowiązały się też do zbiorowej obrony w przypadku ataku na któregokolwiek członka sojuszu. Kraje traktatu wskazały Rosję jako długoterminowe zagrożenie, a także zadeklarowały chęć dalszego wsparcia Ukrainy. W ciągu najbliższych 2 lat do Kijowa ma trafić 140 miliardów euro, łącznie 70 miliardów, w tym i 70.

0: 50 w przyszłym roku. Prezydent USA chwali przebieg szczytu w Ankarze. Donald Trump mówi o wielkich postępach i zmianach. Oświadczył, że wszyscy członkowie sojuszu odpowiedzieli na wezwanie do zwiększenia wydatków na obronę. Amerykański prezydent podkreślił, że podczas szczytu odczuł wielką jedność sojuszu. Za tydzień ma ruszyć zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego. Poinformowali o tym organizatorzy akcji, czyli Stołeczna Operacja Referendalna. SOR będzie zbierać podpisy do połowy września. Potem będzie ogłoszone referendum, które mogłoby się odbyć na początku grudnia. A już dziś maturzyści poznali wyniki egzaminów. 81% absolwentów ma co świętować. Gdy emocje opadną, czas na kolejną ważną decyzję. Trwa rekrutacja na studia. Psychologia czy lingwistyka stosowana to tylko niektóre kierunki, które najchętniej wybierają maturzyści.
1: Gdzieś na psychologię, gdzieś na studia?
2: Lingwistyka stosowana. Już się zapisałem na SGIW i na VAT. Jeszcze myślę nad politechniką, jednym kierunkiem pewnie się też zapiszę. Głównie na logistykę patrzę. Ewentualnie jakaś tam socjologia.
3: Planuję iść na informatykę na Politechnice i póki co wychodzi na to, że punktowo się zgadza i powinienem się tam dostać.
2: Teraz czekam na testy sprawnościowe, na AWF. I miejmy nadzieję, że dobrze pójdą.
0: Na wielu uczelniach rekrutacja potrwa do końca lipca. Jedzenie leśnych owoców prosto z krzaka może skończyć się groźną chorobą. Lekarze ostrzegają, lisy roznoszą bąblowca. To rodzaj bardzo groźnego tasiemca, którego larwy możemy połknąć, jedząc nieumyte jagody czy poziomki. Wywołuje on u ludzi ciężką chorobę pasożytniczą, zwaną bąblowicą.
4: Może powodować bąblowice wątroby, rozrastając się jak guz nowotworowy. Czasami może też mieć lokalizację w innych narządach, w płucach, w ośrodkowym układzie nerwowym, co niestety wiąże się właściwie z konsekwencjami na resztę życia, ponieważ jest to choroba bardzo trudna do wyleczenia.
0: Mówi dr Beata Lobiewa-Basger ze Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie. Czyli przede wszystkim trzeba myć leśne owoce. Jutro przelotne opady deszczu możliwe we wschodniej połowie Polski, trochę w centrum, nad morzem i w górach, a na zachodzie nie powinno padać, wszędzie sporo słońca. Temperatura podobna do dzisiejszej, najcieplej 23 stopnie na zachodzie, w centrum około 20, a najchłodniej na północno-wschodnich krańcach poniżej 20, bliżej 15.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Reklama. Onton Radio. I wszystko gra. 104,9 FM.

0: Parlament Europejski przyznał, że Ukraina eskaluje spór o UPA. Są pomysły na poprawę systemu ochrony zdrowia, w tym maksymalne stawki dla lekarzy. W Chinach tornado wyssało mężczyznę przez okno z 12 piętra. Cudem przeżył upadek, trafił do szpitala. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wyraził ubolewanie z powodu nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. W rezolucji mowa jest o niepotrzebnej i niesprowokowanej eskalacji spowodowanej przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. W przyjętej rezolucji wyrażono też ubolewanie z powodu lekceważenia polskiej wrażliwości związanej z rzezią wołyńską. Do rodziny państw Unii Europejskiej nie da się wejść na skróty, omijając prawdę historyczną, mówi minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
1: Polska jako członek ma wpływy. Parlament Europejski wymaga, aby wartości europejskie, a więc poszanowanie dla prawdy historycznej i pamięci ofiar ekstremizmów. To jest jeden z tych warunków, które trzeba spełnić, aby wejść do naszej rodziny.
0: Europarlament wezwał też do deeskalacji i wznowienia wysiłków w dobrej wierze na rzecz pojednania. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła dziś plany zmian w systemie. Pomysły szefowej resortu to m.in. jawność wyników konkursów na świadczenie usług dla szpitali, elektroniczne kolejki do lekarzy i limity zarobków.

0: dietetyków, medyków. Pracownicy sektora medycznego mieliby otrzymywać maksymalnie 240 zł brutto za godzinę. Wojewoda kujawsko-pomorski zapowiada kontrolę w wojewódzkim szpitalu zespolonym w Toruniu. Chodzi o zgłaszane przez lekarzy nieprawidłowości na SOR-ze. Braki kadrowe mają być łatane lekarzami z innych oddziałów i maskowane kreatywną dokumentacją. Swoją kontrolę w szpitalu przeprowadza już Narodowy Fundusz Zdrowia. Agnieszka Wynarska.
1: Kontrola wojewody ma się rozpocząć w piątek i objąć okres od lipca 2024 roku do 10 lipca 2026 roku. Urzędnicy sprawdzą, czy szpitalny oddział ratunkowy spełnia wymagania dotyczące zapewnienia odpowiedniej liczby personelu medycznego. Swoją kontrolę w placówce przeprowadza też Narodowy Fundusz Zdrowia. Głos w tej sprawie zabrali też lokalni politycy PiS, do których mają zgłaszać się kolejni pracownicy oraz mieszkańcy. Radny Adrian Mul.
2: Mamy sygnały dotyczące nieprawidłowości na laryngologii, na ortopedii, na kardiologii dziecięcej, w szpitalu dziecięcym.
1: Szpital odpiera zarzuty, twierdząc, że zgłaszane przez personel SOR problemy są na bieżąco rozwiązywane przez kierownika oddziału lub przez dyrekcję szpitala.
0: W wieku 81 lat zmarł Tadeusz Baranowski, malarz, ilustrator, projektant, twórca komiksów. Stworzył takie postacie jak Bąbelek i Kudłaczek, Profesorek Nerwosolek oraz Smok Diplodok. 60 uczestników obozu harcerskiego musiało się ewakuować we Fromborku. Ich namioty w nocy zniszczył wiatr. Ewakuowano też obozy w Rucianem, Nidzie i w Piaskach. Silny wiatr także w Chinach. Tornado wyssało mężczyznę z mieszkania na 12 piętrze. Mieszkaniec bloku został porwany z mieszkania wraz z sofą, stołem i szafkami. Przeżył. Spadł na trawnik pod blokiem, trafił do szpitala na intensywną terapię. W mieszkaniu byli też jego żona i dziecko. Ich huragan nie dosięgnął. Jutro tylko około 15 stopni na północno-wschodnich krańcach Polski, w centrum około 20, a najcieplej na zachodzie do 23. Niebo częściowo zachmurzone, na wschodzie i w centrum może przelotnie popadać. Na zachodzie nie powinno. Na ocieplenie jeszcze trochę poczekamy.
3: Słuchacie Bonto.